0: Super FM.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Super FM. Pogoda.
1: To był ciepły i słoneczny weekend, a dzisiaj choć chmur będzie nieco więcej, to nadal na termometrach ciepło. Maksymalnie do 21 słońce będzie przebijało się przez te warstwy chmur, ale padać nie będzie. Ciśnienie stabilne, wiatr umiarkowany. Takie poniedziałki to lubimy.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
1: A jak dorzucimy do tego super muzykę od samego rana, to jest idealny sposób, by przejść przez ten dzień gładko. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, będę z wami do 9, a to jest program Dzień Dobry, to Super FM. Dzisiaj 28 dzień września i tak dla was gramy.

0: będziesz mieć podobne do mnie dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: Tak gra Super FM Szczecin.

No i taką muzykę lubimy w poniedziałkowy poranek w Dzień Dobry to Super FM. Już w listopadzie, jak czytam na naszej stronie super.fm, odbędzie się kolejny chrzest promu przy Wałach Chrobrego. Tym razem przy nabrzeżu zacumuje prom Bursztyn Unity i, to podobnie jak prom Jantar, zostanie ochrzczony w patriotycznej uroczystości. Oby się butelka o burtę dobrze rozbiła.

0: Pięknie gramy. Tak jeszcze przed szóstą w Dzień Dobry, tu Super FM. 2029 rok to będzie rok przełomowy. A to dlatego, że właśnie wtedy pierwsi kierowcy pojadą obwodnicą Mierzyna. Inwestycja jest warta 154 miliony złotych, a aż 80 milionów dofinansowało miasto Szczecin. Jak zaznaczał Łukasz Lendner, szef szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, po przekazaniu placu budowy wykonawca od razu rusza z robotami. Od razu, on się w ogóle nie zastanawia. Ja nie wiem, czego życzyć budowlańcom na jesień i zimę, ale to chyba niech im ziemia lekką będzie, nie?
1: Nowość w Super FM.
2: Nowość.

0: Już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości w Super FM, a w nich najważniejsze informacje z Polski i świata. Nie odchodźcie daleko, żeby żadna informacja wam nie umknęła.
1: Jest 6. Wiadomości Super FM.
2: Krakowianie zdecydowali, są wyniki pierwszej tury wyborów prezydenta miasta. Szczęśliwy finał poszukiwań 4 turystek w Tatrach. Gdyńskie lwy rozdane.
1: Super FM. Wiadomości.
2: Miriam Lipińska, a na początek już oficjalne wyniki wyborów prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, zdobył nieco ponad 36% głosów, a popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska niespełna 30%. I to oni zmierzą się w drugiej turze 11 października. Kandydaci zaczynają teraz kampanię przed drugą turą. Łukasz Gibała według zapowiedzi ma pojawić się dziś przed 7 na rondzie mogilskim. Będzie rozdawał obważanki i zachęcał mieszkańców, by w drugiej turze zagłosowali na niego. A przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w majowym referendum Aleksandra Miszalskiego z KO. 4 polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Turystki nocowały w Śpiworach obok szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc z soboty na niedzielę. Film Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego wygrał festiwal w Gdyni i zdobył Złote Lwy. To oparty na faktach dramat o miłości stalinowskich więźniów, którzy poznali się dzięki alfabetowi Morsa. Ta nagroda to zwieńczenie naszej pracy, mówił Sobieszczański.
3: Czuję się bardzo szczęśliwy, że jakoś dotarliśmy do tego miejsca. To była bardzo długa podróż, piękna, ale bardzo trudna, wymagająca od nas. Więc skąd zakończyliśmy z tak pięknym rezultatem, to jest wspaniała rzecz. To po prostu jest najlepsza nagroda z możliwych na tym festiwalu. I taka nagroda, która nagradza nas wszystkich razem, więc wydaje mi się, że nic lepszego nas nie mogło spotkać.
2: Srebrne Lwy dostał Łukasz Ron Duda za film Powiedz mi, co czujesz. Nagroda za reżyserię trafiła do Pawła Pawlikowskiego za Ojczyznę. Elfy wracają na tory w Łódzkiem. Chodzi o pociągi używane przez kolejowego przewoźnika regionu, Łódzką Kolej Aglomeracyjną. Musiały zostać wycofane po tym, jak wykryte zostały usterki systemu sterowania drzwiami. W ostatnich dniach trzeba było przez to odwołać część kursów, mówi Maciej Sobieraj z ŁKA.
4: Pojazdy zostały wycofane z ruchu, a producent PESA Bydgoszcz przeprowadził niezbędne prace serwisowe. Po usunięciu usterek pojazdy przeszły testy, które potwierdziły ich sprawność.
2: To oznacza koniec trwających od kilkunastu dni utrudnień. Problem dotyczył w sumie kilkunastu składów. Nowe pociągi ELF 3 oficjalnie pojawiły się na torach w Łódzkiem w barwach ŁKA pod koniec lipca. I na koniec sport. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował po południu na warszawskim lotnisku Chopina. Na siatkarzy na lotnisku czekał tłum kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
5: Niesamowite, to też jest. Nie powiem, że zaskoczyli nas, bo wiedzieliśmy, że wygrają. Wiedzieliśmy.
6: Finał się podobał, super, były emocje.
7: Bardzo się cieszymy, że tu byliśmy i mogłyśmy być częścią tego wspaniałego wydarzenia.
8: Bardzo dobrze, no szczęśliwi jesteśmy.
2: Polacy wygrali w sobotę w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat.
1: Super FM. Pogoda.
0: 11 stopni, tyle póki co, pokazują termometry na Placu Szerockiego, ale także w Dąbiu i w Podjuchach. Maksymalnie dzisiaj do 23, to piękna temperatura. Ciśnienie stabilne, takie lekkie zachmurzenie się pojawi, ale bez opadów. Generalnie dużo słońca, więc pozostaje zabrać z domu tylko dobry humor.
1: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
0: A jeśli ten humor jest niekoniecznie dobry, bo zadzwonił budzik na przykład, prawda? Bo pies was ciągnie na spacer, albo dziecko was obudziło krzykiem i wrzaskiem, to zawsze jest dzień dobry, to Super FM. I to niezależnie od tego, jak ten poranek się zaczął. Z Super FM jesteście zawsze w dobrych, pogodnych i radosnych rękach. Humoru nam nie brakuje. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, kłaniam się nisko. A będę z wami do godziny 9:00 i jest z nami Kylie Minogue i będzie Swedish House Mafia. Same gwiazdy i to od poniedziałkowego poranka.
1: Dzień dobry. Tu Super FM.
0: No jeszcze tak tylko dodam, że są 4 minuty po godzinie 6. Jakbyście mieli patrzeć na zegarek, to nie patrzcie, to wam wujek Tomek powie 4 minuty po godzinie 6. Piękna godzina do wstawania.

Dzisiaj jest smutne i to nie są czołówki gazet. Tak po prostu śpiewa Swedish House Mafia i Licky Lee w Dzień Dobry, to Super FM. 11 listopada, to jest ważna data, bo to święto niepodległości, bo to bieg na 5 km z tej okazji. No jak się okazuje, będą też chrzciny. Tak jest. Konkretniej chrzest nowego promu Bursztyn Unity i Konsorcjum Polska. To informacja nieoficjalna, ale jak mówi o tym się na prawo i na lewo, jak trąbią o tym portale lokalne, to nawet jak nie była to informacja oficjalna, to oficjalną się stała. W tym roku 11 listopada będziemy świętować pełną parą. Będzie gorąco od wydarzeń. Mimo aury za oknem, to tym bardziej warto sobie zagwarantować jakiś urlop, bo 11 listopada, czekajcie, kiedy to wypada? Tak dni 5, dni w 9. Środa. Ale to możecie wziąć urlop poniedziałek, wtorek albo tam czwartek, piątek. Zawsze długi weekend można sobie wyczarować.

20 minut po godzinie 6. Tu dzień dobry, tu Super FM. Mam tu historię ku przestrodze. Jak nie uszczuplić swojego budżetu i choć sytuacja wydarzyła się w Wałczu, to warto o niej powiedzieć, by przestrzec szczecinianki i szczecinian. Jak się okazuje, pewna 48-letnia kobieta we wspomnianej miejscowości dopuściła się, uwaga, łamiąc tym samym prawo, wjazdu rowerem na przejazd kolejowy, kiedy były opuszczone zapory i włączona sygnalizacja świetlna. No niby przyznała, że popełniła błąd, że żałuje, że nie chciała, że to nie tak, że nie powinna i tak dalej, i tak dalej. Policjantom też było przykro, też nie chcieli, a musieli. No i dawali jej 2000 zł mandatu. Zasada jest prosta. Na czerwonym, na mrugającym sygnalizatorze nie wchodzimy, nie wjeżdżamy, choćby nas dziki jeleń czy czas gonił. Wyjść wcześniej polecam, no i po kłopocie. A jeszcze jak mieszkacie blisko przejazdu kolejowego, na przykład w takim Dąbiu, to na waszym miejscu ja już bym schodził do auta. Bo tam pospieszne osobowe, spóźnione, jest co przepuszczać.

0: Maroon 5, It Is Love. I mamy miłość do muzyki, super muzyki w Radiu Super FM na zegarach 6.30. Teraz abstrakcyjna sytuacja ze Szczecina. Otóż miasto wyremontowało publiczny parking, a spółdzielnia zagrodziła do niego wjazd. Bo wspomniana droga pełni rolę podwórka. Korzystali z niej także mieszkańcy odległej okolicy, a do napraw nikt się nie dorzuca. No i postawili szlaban przy wjeździe na parking i tyle. I teraz miasto będzie musiało znaleźć dojazd alternatywny. No problem w tym, że ciężko będzie go znaleźć. Ale my w Szczecinie nie lubimy budować parkingi, z których no, niewiele osób korzysta. Jeden mamy na Małkowskiego, teraz drugi na Niemierzyńskiej. No, miasto bogate.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Dzisiaj w ciągu dnia sporo słońca i będzie nam towarzyszyło aż to słońce, aż do wieczora. Aktualnie 12 na rondzie Giedroycia i Gierosa. Nieco chłodniej na Łasztowni, tam 11. Maksymalnie w ciągu dnia do 23. Ciśnienie stabilne, opadów brak. Zabierzcie ze sobą przeciwsłoneczne okulary.
5: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
0: Tylko wiecie, tych ich nie zakładajcie teraz, bo do wyjścia z domu nie traficie. Do auta tym bardziej, jeszcze jakaś tragedia będzie i powiecie, że to później przez Super FM, bo redaktor Janicki kazał wam założyć przeciwsłoneczne okulary o 6, czy, ile która tam jest, 6.30, a na dworze jeszcze ciemno. Przydadzą się, ale to po 7, po 8, to tak, no. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, to jest program Dzień Dobry, to Super FM. Razem z wami będę do 9, a już za chwilę pierwszy poranny raport ze szczecińskich dróg, czyli pomoc drogowa. Nie zabraknie także super muzyki, a na przyjemne zaparzanie kawy i smarowanie kromki masła zaprasza teraz Rihanna. I to jest to, czego lubimy słuchać w poniedziałkowy poranek. Tak jest.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 21 minut do godziny 7. Spokojnie zaczyna się ten poranek. I to dobrze wróży, by na drogach było bez kolizji, bez utrudnień, by każdemu wam z osobna życzę. Ale od dzisiaj także zmiana organizacji ruchu na trasie zamkowej, na nitce wyjazdowej. Zamknięty jest lewy pas ruchu, a samochody pojadą od dzisiaj pasem prawym. Bez utrudnień w tym miejscu. Tak samo jest na Energetyków czy Wyszyńskiego do Bramy Portowej. Nieco więcej aut na Nabrzeżu Wieleckim, ale to taki nasz poranny

Standard. Przejazdna Mieszka Pierwszego, Aleja Piastów. Nieco więcej aut maluje się na ku słońcu, jadąc z dzielnicy Gumieńce. Ale to też nie jest dla nikogo większe zaskoczenie. Zaskoczeniem by było, gdyby korków w tym miejscu nie było. No, wszystko po staremu. Szczecin powoli budzi się do życia.

10 minut zostało do godziny 7. Tu dzień dobry, to Super FM. Tak się z wami witam w poniedziałkowy poranek. A tak nam zaśpiewał Elton John i Dua Lipa. Cold Heart w Super FM. Mam tu taki artykuł, bo jak się okazuje, polscy fizycy badają poranną kawę. No to nie mają czego badać, tylko kawę. I nie to, że weryfikują ziarno czy sposób palenia, a ciśnienie w ekspresie. Bo podobno, jak się okazuje z tych badań, im wyższe ciśnienie w ekspresie, tym gorsza kawa. Czyli woda nie wypłukuje ziaren w odpowiedni sposób i niby espresso, a jednak lura, no. A to teraz wszystko się wyjaśniło, bo to dlatego zawsze polecają podwójne espresso w kawiarni. Taniej gryźć ziarna kawy. Tylko na plomby uważajcie.

0: Pięknie gramy. Bon Jovi, Living on a Prayer. No, gramy może nie jak w Filharmonii. W piątek grał Happy Set i chór Politechniki Morskiej, ale jednak też dobrze. Też super muzykę w Super FM. 3 minuty, tyle czasu dzieli nas od godziny 7. To jest Dzień Dobry, to Super FM. A teraz jest czas na najświeższe wydanie wiadomości. Temat dla Was Miriam Lipińska. Warto wiedzieć, co dzieje się w Polsce i na świecie. A w wiadomościach między innymi o premierze ekranizacji Lalki Bolesława Prusa.
1: Reklama. Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
2: Dzieci ogarnięte?
3: Ogarnięte.
2: Praca?
3: Jak zawsze.
2: A ty?
3: Ja?
2: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
3: Chyba czas to nadrobić.
2: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
3: Kobiecość pod dobrą opieką?
2: Koniecznie.
4: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
1: I po reklamie.
5: Tak gra Super.

0: jest 7. Wiadomości Super FM.
1: Będzie wyborcza dogrywka w Krakowie, są wyniki pierwszej tury. Kolejne wypadki na niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Wieczorem premiera ekranizacji Lalki Bolesława Prusa.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Będzie druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Za 2 tygodnie mieszkańcy będą wybierać między bezpartyjnym Łukaszem Gibałą, a popieraną przez KO i PSL Moniką Piątkowską. Według oficjalnych wyników na Gibałę zagłosowało nieco ponad 36% wyborców, a na Piątkowską niespełna 30%. Podczas wieczoru wyborczego Łukasz Gibała studził entuzjazm swoich zwolenników i przypominał, że walka trwa.
3: Naprawdę my tych wyborów jeszcze nie wygraliśmy. Co więcej, ja naprawdę uważam, że pani senator Piątkowska ma realne szanse, więc potrzebna jest pełna mobilizacja, ciężka praca.
1: Ciężką pracę zapowiada także Monika Piątkowska.
4: Przyjmuję ten wynik z dużą radością i obiecuję najbliższe 2 tygodnie ciężkiej, rzetelnej pracy.
1: Oboje zapowiedzieli spotkania i bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami. Oboje będą też dzisiaj rano przy Rondzie Mogilskim. Z kolei w Warszawie dobiega końca zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, a także Rady Miasta. Organizatorzy potrzebują do tego około 132 tysięcy podpisów. Według lidera stołecznej operacji referendalnej w miniony poniedziałek mieli ich już, tu cytat, grubo ponad 100 tysięcy. Seria wypadków na niestrzeżonych przejazdach kolejowych. W Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem osobówka zderzyła się z pociągiem. Zginął 30-letni mężczyzna, a jadąca z nim kobieta została poważnie ranna. Z kolei w Sobolewie koło Białegostoku samochód wjechał pod przejeżdżający szynobus. Kierowca i pasażer auta trafili do szpitala. Żadnemu z 5 pasażerów szynobusu nic się nie stało. Ihor M. wciąż nie został przesłuchany przez prokuraturę i na razie nic się w tej sprawie nie zmieni. Śledczy chcą postawić mu bardzo poważne zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa za atak nożem w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Biegli stwierdzili jednak u mężczyzny silne zaburzenia psychotyczne, dlatego też zasądzony 3-miesięczny areszt spędzi na specjalnym oddziale w szpitalu.
5: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz.
1: Ale to, jak mówiła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu, też będzie badane przez biegłych. Wiadomo, że mężczyzna był wcześniej notowany przez niemieckie i czeskie służby. Według ustaleń Rzeczpospolitej za niewykonywanie poleceń i stawianie oporu, ale też nielegalne przekroczenie granicy. I na koniec jeszcze oczekiwane filmowe wydarzenie roku. Wieczorem w Teatrze Wielkim w Warszawie odbędzie się premiera ekranizacji Lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego. W rolach głównych Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. W postać Ignacego Rzeckiego wcielił się Marek Kondrat, który specjalnie dla tej produkcji po 16 latach aktorskiej emerytury wrócił na filmowy plan. Po obejrzeniu pierwszych scen filmu pomyślałem, że uczestniczę w kinie, o którym zawsze marzyłem, mówił aktor.
6: Że ono przenosi nas w trochę inny świat, że postaci, które tam są, noszą emocje bardzo nam bliskie, prawdziwe. To jest wartość tej powieści w każdej epoce aktualna. I że uczestniczę w zdarzeniu, które ma swoją kontynuację, bo wspominałem o swoim ojcu, który zagrał u Hasa postać Szlangbauma. Więc pomyślałem, że jak jest taka okazja, to dlaczego nie? I jestem zadowolony z tej decyzji.
1: Lalka w kinach już od środy.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
2: Super FM. Pogoda.
8: To jest dobre, kiedy wstajesz, jak już jest widno, prawda? Bo wtedy widzisz, co dzieje się za oknem. A o takiej 5 czy 6 to bazujesz na prognozach, nic nie widać, bo ciemno. A będzie tak, będzie inaczej. Ja wiem, patrząc na mapy pogodowe, że dzisiaj maksymalnie do 23. Sporo chmur, ale równie dużo słońca, bo ono będzie przebijało się, by musnąć nas po policzku. Wiatr umiarkowany, ciśnienie stabilne, padać nie będzie.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
0: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
8: I to są dobre prognozy, słuchajcie, bo to są sprawdzone pogodowe informacje, czyli parasol zostaje dzisiaj w domu, a znowuż przeciwsłoneczne okulary z bazarku warto mieć przy sobie, by słońce nie oślepiało was podczas jazdy i śmiało można pędzić do przedszkola, do szkoły, do roboty też, a jakże, bo to jest poniedziałkowy poranek i mówię wam głośne dzień dobry, tu Super FM. Na zegarach 4 minuty po godzinie 7, Tomek Janicki. Cześć, witajcie.
0: Dzień dobry.

There's a party, DJ Bobo rozgrzewa każdego w Dzień Dobry to Super FM. Kto pędzi do pracy, do szkoły, do przedszkola, może na zakupy, niezależnie od tego, co robicie, my jesteśmy razem z wami i już po siódmej rozkręcamy dla was dobrą imprezę w samochodzie. Jak się okazuje, szczecińska uczelnia, konkretnie Uniwersytet Szczeciński, ostrzega przed oszustwem. Pojawiają się informacje, że będzie otwierany nowy kierunek studiów na wspomnianej uczelni. Ma być to rzekomo kierunek online dla osób 40+, starszych i obcokrajowców. No a to wszystko jedna wielka ściema, bo nic takiego nie ma miejsca. Więc jeśli was koleżanka albo kolega zachęca do udziału w takich studiach, to nie dajcie się wkręcić. Powiem więcej, niech ta osoba też się nie wkręca. Ale to takie coś, to trzeba zwalczać, no bo kłamstwo, jak wiadomo, ma krótkie nogi. Ja to bym otworzył takie kierunki 40+ i dla seniorów online, no i wtedy oszustwa by nie było.

0: program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: 20 minut po godzinie 7. Jeśli jedziecie teraz z Ustowa, z Warzymic w kierunku centrum Szczecina, to macie przejezd do Mieszka I i dalej Aleje Piastów, aż do Placu Szarych Szeregów. Tam może się korkować już przed Jagiellońską. Podobnie jest na Wielkopolskiej czy Piłsudskiego. Tłoczno na Kołłątaja Krasińskiego czy Alei Wyzwolenia w okolicy Ronda Giedroycia. Swoje trzeba odczekać także na Bogumińskiej, jadąc w stronę Obotryckiej. Warto wyjechać wcześniej, jeśli planujecie dojechać na czas. Później Wilcza z Czanieckiej czy Matejki przejezdna i tutaj bez większych problemów. Warto zwolnić na nitce wyjazdowej trasy zamkowej, bo tam od dzisiaj zmiana organizacji ruchu wyłączony z użytku, jest skrajny lewy pas ruchu, a pojedziecie pasem prawym. Stąd tam polecamy z panem lektorem.
1: Noga z gazu.
2: Tak jest. Sporo aut czeka także na przejazd nabrzeżem Wieleckim od strony ulicy Jana Skolna, jak i Kolumba, ale to szybko idzie. Zdecydowanie gorzej na Gumieńcach i Rondzie Gierosa, ale chyba nikogo to nie dziwi o tej porze. Powodzenia życzę, no i co? No i trzymam kciuki za was.
0: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.

0: Nowy Artur Rojek. Dzień dobry, to Super FM. Mira Fiori, 6 minut przed godziną 7.30. Jeśli właśnie teraz zastanawiacie się, jaki owoc wybrać na drugie śniadanie, albo może pędzicie do warzywniaka po drodze do pracy, by kupić coś na przekąskę, to dzisiaj świętujemy Światowy Dzień Jabłka. I to śmiało możecie je jeść w dowolnej formie, suszone, na świeżo, myte, niemyte, w jabłeczniku z naleśnikami, w zalewie octowej, do wyboru do koloru. Nie ograniczajcie się dzisiaj, pokażcie światu, że kochacie jabłka. A już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Temat dla was Andrzej Kutys, on także jest zakochany, może niekoniecznie w jabłkach, ale w najważniejszych wiadomościach na pewno, bo te przekażę już za chwilę.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blu Hotel Szczecin.
3: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
12: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease and Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
13: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
14: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: Na zegarach 7.30, Andrzej Kudys jest w studiu, wiadomości lokalne.
15: Od poniedziałku coś ku pokrzepieniu serc na początek, czyli w asyście Ligi Superbohaterów mali pacjenci kliniki przy Unii Lubelskiej przeszli do nowego budynku, aby w towarzystwie oficjeli świętować zakończenie trzech inwestycji tworzących Uniwersyteckie Centrum Onkologii. Rektor PUM-u profesor Leszek Domański podkreślał, że to zmiana zarówno dla kadry naukowej, jak i pacjentów.
16: Jacyś jesteśmy mali, gdy patrzymy na tych bohaterów. Tu są świadectwem tego, co robimy i co jesteśmy w stanie zrobić.
17: Rafał Becht, kierownik oddziału klinicznego onkologii, chemioterapii i immunoterapii nowotworów. To jest leczenie wielopokoleniowe, ponieważ tu, gdzie się znajdujemy, jest oddział onkologii dla dorosłych, ale oddział też radioterapii, który też będzie leczył dzieci. I to nas cieszy, że dzieci będą w jednym miejscu mogły być leczone, bo to jest bardzo ważne, bo żeby się jak najmniej męczyły.
15: A łączna wartość trzech inwestycji to prawie 200 milionów złotych.
18: Więcej na stronie super.fm.
15: Było miło, ale się skończyło, bo teraz czas na poniedziałkową poradną rozmowę Radia Super FM i jej zapowiedź. To się będzie działo po godzinie 8. Szermierka słowna z posłem. To jest to, co Michał Kaczmarek, który tam odchrząka w tle,
19: bo się
15: lubi najbardziej. Dzień dobry.
19: Co za złośliwy człowiek o poranku mnie tutaj wita. Cześć Andrzeju. Było miło i się skończyło. Nie no, dlaczego? Ja zawsze jestem miły dla ludzi. Co ty w ogóle za rzeczy opowiadasz? Mariusz Gosek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, będzie z nami po godzinie 8 rano. Poseł PiSu odwiedzał w weekend Szczecin, województwo zachodnie pomorskie i będzie tutaj razem z nami. Jeżeli chodzi o tematy, to między innymi o pogranicze polsko-niemieckie chciałem zapytać, a także na pewno o sprawy związane z ulokowaniem amerykańskiej bazy wojskowej w Szczecinie. Co na ten temat mówią posłowie? No właśnie, usłyszymy po 8 rano.
15: Bądź jak Tommy Lee Jones w Ściganym. Zapraszamy za kilkadziesiąt minut.
18: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
15: To była okazja do sprawdzenia się w meczu z mocnym rywalem, ale przede wszystkim do pomocy legendarnemu napastnikowi w walce z chorobą. Piłkarze Pogoni Szczecin w meczu dla Dymka 2-0 zremisowali 1-1 z włoskim Udinese w miniony weekend. Przypomnijmy, Robert Dymkowski w Pogoni rozegrał 347 spotkań, zdobył w nich 120 goli, a teraz zmaga się ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Jak podkreślał pomocnik Dumy Pomorza Jan Biegański, to pomoc dla Dymka była w tym wszystkim najważniejsza.
20: Cieszymy się, że możemy jakoś tutaj wspierać legendę Pogoni. Fajnie, że tak licznie tutaj się wszyscy zebrali i oczywiście chcieliśmy wygrać dla Dymka. Nie udało się, aczkolwiek myślę, że szczytny cel był w tym i to jest najważniejsze.
15: To właśnie Biegański strzelił w tym meczu jedyną bramkę dla portowców. Po drugiej stronie na listę strzelców zapisał się Idrissa Gueye. Oczywiście gra też kadra. Więcej o sporcie w Radiu Super FM już teraz.
14: Super FM. Sport.
21: Michał Paszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Mistrzowie Europy wrócili do kraju. Polski siatkarzy na lotnisku w Warszawie przywitały tłumy kibiców. Nasi zawodnicy do kraju wrócili kilkanaście godzin po wygranym w finale z Francją. Zmęczeni, ale szczęśliwi, mówi trener Nikola Grbicz.
22: Zrobiliśmy fajne robotę. Jestem zadowolony, okej? Twarz może być nie pokazuje, ale jestem zmęczony, ale jestem zadowolony oczywiście. Zadowolony, bo jesteśmy 5 miesięcy razem. Mamy teraz wizę za Los Angeles.
21: Pod wodzą trenera Grbicza Polacy przywieźli z dużej imprezy już 10. medal, mówi jeden z liderów naszej kadry, Tomasz Fornal.
23: Wierzymy w to, co trener nam przedstawia, jaką ma wizję od jego pierwszego roku, bo ja mam przyjemność być z nim od tak naprawdę pierwszego dnia, jak przejął reprezentację Polski. Każdy z nas wierzy w jego wizję, każdy z nas wierzy w to, jaką drogę nam pokazuje, jaką mamy obrać i wydaje mi się, że rezultaty tego są na podstawie wyników, które co roku osiągamy. W tym roku są tu dwa złote medale.
21: Złoty medal Mistrzostw Europy zapewnił Polakom start na igrzyskach w Los Angeles bez konieczności gry w kwalifikacjach. Wracają nieprzyjemne wspomnienia. Polscy siatkarze znów zagrają dziś na Strawberry Arena pod Sztokholmem. roku temu Szwedzi zamknęli nam tam drogę na mundial, a dziś zagramy z nimi w Lidze Narodów. W pierwszej kolejce Szwecja wygrała z Rumunią 2-1, a Polska zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0-0. A wczoraj do niespodzianki doszło w Augsburgu. Niemcy przegrały z Grecją 0-1. W drugim meczu w tej grupie Holandia pokonała na wyjeździe Serbię 2-1. W innej grupie w dywizji A Norwegia przegrała z Portugalią 1-2, a Dania pokonała Walię 2-0. Niespodzianka na kolarskich mistrzostwach świata w Montrealu. Złoto w wyścigu męskiej elity wywalczył Brandon McNulty. Amerykanin zaatakował 32

0: pojawią się chmury, to nie spadnie z nich ani kropla deszczu. Ciśnienie stabilne.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
0: A i to wszystko układa się w logiczną całość, bo Matka Natura chce nam dać piękny poniedziałek i my tego nie zmarnujmy, my tego nie lekceważmy. Gramy dla Was super muzykę w Super FM. Na zegarach 24 minuty do godziny 8. To jest Dzień Dobry, tu Super FM. Tomek Janicki, cześć, witajcie. Razem z Wami będę do 9, dbając o Wasze dobre samopoczucie i bezpieczny dojazd do pracy, do szkoły, do domu. Może do domu, bo wracacie z nocnej zmiany. Kto wie. Już za chwilę najświeższa pomoc drogowa. Na teraz gramy Andy Dust i Harris z Okaria.
2: Dzień dobry.

0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Czy na ulicach jest duży ruch, czy dojedziecie bezpiecznie, czy bez większych utrudnień? W większości tak. Trzeba zachować jednak zdrowy rozsądek i dostosować prędkość do warunków na drodze. Tłoczno na Bogumińskiej do Chorzej, potem Obotrycka przejezdna do Wilczej i dalej z Czanieckiej. Tłoczno za to na Wszystkich Świętych, na odcinku od Chopina do Arkońskiej. Tam poczekacie nawet około 7, może i do 10 minut. Duży ruch na węźle Łękno stoi Majdańskiego w stronę Pogodna i Trauguta do Wojska Polskiego. Pokaźny jest korek jadąc z Pilchowa do Szczecina drogą 115, czyli Zegadłowicza. Tutaj zatrzymacie się na 5, może 7 minut. Podobnie jest na węźle Kijewo. Tutaj zatrzymacie się na Zwierzynieckiej do Kurzej w porównywalnym czasie. Zawsze możecie dać nam znać, co dzieje się na drogach w waszej okolicy. To wystarczy wybrać nasz pomarańczowy numer radia Super FM 91 2 4 5 5. Tylko polecam, nie podczas jazdy.
0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.

Cybul i Never Go Away. Dzień dobry, to Super FM, jeszcze przed godziną 8. No i tak powiem wam, szef na koniec dnia, żebyście się nie spieszyli do domu, żebyście nie uciekali, bo praca czeka, bo multitasking jest w modzie i cenie. Są nowe statystyki umieralności w Szczecinie, no i te pokazują, że nie jest potrzebna inwestycja w budowę nowego cmentarza, jaki miałby powstać na północy miasta. Bo jak zaznacza zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadubowski, tutaj cytuję, uwaga, liczba wolnych miejsc oraz zabezpieczone rezerwy na obecnie funkcjonujących cmentarzach komunalnych są wystarczające dla mieszkańców Szczecina. No są wystarczające, bo jak wiadomo, Szczecin to najlepsze miasto do życia. Żal umierać.

0: No i patrzcie, no to super muzyki można słuchać bez końca, no to jak Never Ending Story. Leci gorący Ricky Martin, potem męskie granie orkiestra i nie chce się tego przerywać. Ale trzeba, no bo na zegarach już zbliża się godzina 8, a to czas na najświeższe wydanie wiadomości. Temat dla Was Miriam Lipińska, a tuż po wiadomościach poranna rozmowa. Gościem Michała Kaczmarka będzie poseł PiS Mariusz Gosek.
1: Reklama.
2: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
10: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Każda kobieta marzy o eleganckim mężczyźnie, a każdy elegancki mężczyzna marzy o Bugatti i kobiecie. Zobacz najnowszą kolekcję odzieży Bugatti w najlepszym światowym stylu. Moda Club. Autoryzowany salon z marką Bugatti w Szczecinie. Aleja Wyzwolenia 1 przy Placu Żołnierza. Moda Club. Wyjątkowa moda dla wyjątkowych mężczyzn.
2: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologię oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
3: I po reklamie.
4: Jest 8. Wiadomości Super FM.
5: Kandydaci w wyborach prezydenta Krakowa walczą o głosy przed drugą turą. Awaryjne lądowanie samolotu w Porto, kilkunastu pasażerów w szpitalu. Sezon nad Bałtykiem coraz dłuższy. Turyści nie znikają wraz z końcem wakacji.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. W Krakowie rusza kampania wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich. Pierwszą wygrał wczoraj Łukasz Gibała, na którego głosowało nieco ponad 36% wyborców. Drugie miejsce z blisko 30% głosów zajęła popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska. Oboje pojawili się dziś rano na Rondzie Mogilskim, oboje z obważankami dla mieszkańców i oboje w tym samym celu. Przekonać wyborców do siebie i swoich pomysłów. Druga tura 11 października. Zagranica. 15 osób, w tym dzieci, zostało rannych w wyniku eksplozji rosyjskiej bomby lotniczej, która trafiła w budynek mieszkalny w Charkowie. O ataku poinformował dziś rano burmistrz tego ukraińskiego miasta Ihor Terechow. Charków jest obecnie jednym z najbardziej atakowanych miejsc w Ukrainie, mówi Artur Żak z platformy Czarne Niebo.
6: Bomby lotnicze przede wszystkim to są manewrujące, szybujące bomby, które używa Federacja Rosyjska, trafiają w Charków z ogromną regularnością. To jest jeden z najniebezpieczniejszych środków napadu powietrznego, a to z tego powodu, że dociera szybko, nie ma możliwości tak naprawdę prześledzenia i skutecznego przeciwdziałania temu środkowi rażenia powietrznego.
5: Charków to drugie pod względem wielkości miasto Ukrainy, położone na północnym wschodzie tego kraju, blisko granicy z Rosją. Awaryjne lądowanie samolotu Delta Airlines w Porto na północnym zachodzie Portugalii. Maszyna leciała z Barcelony do Bostonu. Na pokładzie pojawił się dym, jak wstępnie ustalono, w wyniku problemu technicznego. 14 pasażerów, którzy zatruli się dymem, trafiło do szpitala, a dym pojawił się, gdy samolot znajdował się nad Atlantykiem. Wracamy do kraju. Dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się w polskich miastach. Problem dotyczy m.in. Warszawy. W zeszłym tygodniu mazowiecki sejmik zdecydował, że przez 2 lata nie będzie limitu odstrzału dzików. Eksperci podkreślają jednak, że sam odstrzał czy odławianie tych zwierząt problemu nie rozwiąże. Potrzebne są rozwiązania systemowe, przede wszystkim ograniczenie dostępu do pożywienia. A otworzyliśmy w miastach stołówki, mówi dr Robert Maślak z Uniwersytetu Wrocławskiego.
7: To są i śmietniki, do których rzeczywiście bardzo łatwo dobierają się dziki, to bez problemu. No jest to silne zwierzę, ale także no taki pokarm, który po prostu gdzieś wyrzucamy, nie wiem, karmiąc ptaki.
5: Jak przekonuje ekspert, samo zmniejszenie liczby dzików niewiele da, jeśli miasta nadal będą dla nich łatwym źródłem pokarmu. Mimo końca wakacji, sezon nad morzem ciągle trwa. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad Bałtykiem. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
8: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzących do 200, już z takim sporym ruchem turystycznym.
5: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii.
9: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
10: I zaczynamy kolejny tydzień w porannych rozmowach Radia Super FM. Mariusz Gosek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zgodnie z zapowiedzią razem z nami w studiu. Kłaniam się, panie pośle, dzień dobry.
11: Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się państwu.
10: Weekendowe spotkania z mieszkańcami Szczecina i regionu. Czuł się pan jak taki trochę misjonarz na terenie, który dla prawicy jest terenem absolutnie obcym. No bo co tu dużo mówić, Prawo i Sprawiedliwość na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim zawsze było partią dużo, dużo słabszą niż Koalicja Obywatelska. Więc zastanawiam się, jak te pana weekendowe wrażenia stąd.
11: Ja odnoszę wrażenie, że Polska jest państwem obcym dla Donalda Tuska, a Szczecin to piękne, wspaniałe miasto i spotkało mnie tu bardzo dużo życzliwości, dużo zdjęć. Zwiedzałem też przepiękny Szczecin. A to jak wyglądają tutaj proporcje wyborcze, zobaczymy. Te najważniejsze to będą przy okazji wyborów tych najbliższych parlamentarnych przeprowadzonych na jesień, chyba że Donald Tusk wymyśli coś i będą się w innym terminie, zobaczymy.
10: Ja tutaj pytam pana o siłę, czy brak siły prawicy na Pomorzu Zachodnim. Pan już dwa razy musiał użyć nazwiska premiera Donalda Tuska, więc
11: bo to
10: ja już się trochę domyślam, w jakim kierunku ta nasza rozmowa pójdzie. Niemniej, panie pośle, tutaj nawet Rozwój Plus nie ma jeszcze swojego koła, więc wyobrażam sobie, jak bardzo osłabiona musi być prawica na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, jeżeli tutaj
11: panie redaktorze,
10: nawet nie ma swoich,
11: dlatego...
10: swoich kół inna partia, która się od was wywodzi, która się wyodrębniła z was.
11: Panie redaktorze, ale Prawo i Sprawiedliwość jest silne. Jest tutaj pan poseł Dariusz Matecki, na którego zaproszenie przyjechałem do Szczecina. Odbyliśmy wspaniałe spotkanie. Tak jak mówię, szereg życzliwości. Oczywiście też były głosy sprzeciwu, ale z tymi bardzo dobrze sobie radzimy, szczególnie w duecie Gosek-Matecki. Myślę, że jesteśmy niezastąpieni. A tutaj, jeżeli chodzi o samo pomorskie, zachodniopomorskie, jeżeli chodzi o miasto Szczecin, to jest to niezwykle ważny obszar, okręgi, jak każdy inny region dla całej Rzeczypospolitej i wpisany też i w program nasz polityczny. No, mnóstwo inwestycji też za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma czasu, żeby wymienić. Audycja jest krótka, a byłoby o czym rozmawiać, ale na pewno optymizmem powiało i będziemy odbijać to, co jeszcze nie odbite ze Szczecina na prawą stronę, na stronę obozu patriotycznego, na stronę Prawa i Sprawiedliwości.
10: Panowie, jesteście takim teamem, Gosek-Matecki. Chciałby pan, żeby poseł Dariusz Matecki był tutaj zachodniopomorską jedynką do parlamentu w wyborach?
11: Panie redaktorze, posła Dariusza Mateckiego spotkało kupę krzywdy ze strony prokuratorów, chociażby pana prokuratora Ślepokury. Spotkał go mnóstwo niesprawiedliwości i ja uważam się i mam nadzieję, że Darek to samo powie o mnie, że jestem jego przyjacielem i będę wszędzie tam, gdzie on będzie, i na dobre, i na złe. A czego życzy Darkowi? Jeżeli pyta pan o miejsce na liście, to o tym będzie decydowało kierownictwo partii. Ja w swoim regionie świętokrzyskim też niekoniecznie muszę być jedynką, startowałem z jedenastki. No nie sztuką jest się dostać też z miejsca numer jeden. Wiemy, jak to wygląda. Natomiast Dariusz Matecki swoją pozycję zbudował w social mediach, tutaj z tego, co wiem, a też robiłem taki research. Nigdy praktycznie nie jest zapraszany do mediów publicznych. Bardzo rzadko bywa na antenach rozgłosi radiowych czy telewizji, także tą całą swoją markę zbudował ciężką pracą w social mediach.
10: To jeszcze na koniec odnośnie tego spotkania, żebyśmy przeszli do tematów typowo merytorycznych. Pana wizyta w Szczecinie spotkała się z pewnym, że tak powiem, pewną krytyką medialną przez to, że została zorganizowana w budynku Towarzystwa Salezjańskiego. Czy w ogóle zauważacie, że jest swojego rodzaju chęć wycięcia was z wszelkich lokalizacji, gdzie spotkania polityków prawicowych mogą się odbywać?
11: Panie redaktorze, ale to jest widoczne, szczególnie właśnie w tych okręgach, regionach, gdzie jest jednak zauważalna ta dominacja lewicowo-liberalnych środowisk partyjnych. I tutaj też w Szczecinie nie było inaczej. No też ten atak, który został popełniony przez jeden z dzienników, jedną z gazet. I to nie jest nowe, nihilnowi, nic nowego. Z tym się spotykamy. To również działo się, kiedy pan europoseł Patryk Jaki organizował szereg spotkań na uczelniach. Też były na tych uczelniach różne reakcje, ale to nie na tym polega polityka, żeby wchodzić wszędzie tam, gdzie jest życzliwie, miło i ludzie ściskają i głaskają. Polityka to jest też twarda gra. Takim twardym zawodnikiem jest Dariusz Matecki i to dobrze, że on tutaj w Szczecinie sprawuje mandat, bo tylko osoba o tak silnym charakterze może sobie poradzić w tak trudnym okręgu, jakim jest okręgu wyborczym, jakim jest Szczecin.
10: Panie pośle, jak pan sobie wyobraża przygotowywanie albo kreowanie idealnych relacji na pograniczu polsko-niemieckim. Pytam o to dlatego, że w ubiegłą niedzielę odbywały się tutaj wybory do Landtagu niemieckiego, które wygrała AfD, aczkolwiek rządzić będzie nadal koalicja SPD, Zieloni, a także Lewica. AfD miało swoje postulaty dotyczące na przykład zniesienia strefy Schengen. Wiemy, że kontrole na granicy polsko-niemieckiej są. To są kontrole bardziej niemieckie niż polskie. Polskie są, powiedzmy, na trochę mniejszym diapazonie emocjonalnym. Jak pan więc by tą politykę tutaj kreował?
11: Panie redaktorze, ja nie ukrywam, że jestem członkiem ruchu MAGA i uważam, że Polska musi mieć strategicznego sojusznika i takim świętym sojusznikiem są Stany Zjednoczone Ameryki. Co do Republiki Federalnej Niemiec, moje nastawienie jest dość negatywne, ale ja nie wykluczam przecież współpracy z Niemcami, dlatego że ona jest kluczowa, to jest jedno z państw wiodących w Unii Europejskiej, tylko że niestety ta landyzacja postępuje. Jeżeli Niemcy nie wycofają się z tych wszystkich ideologicznych pomysłów, z tych pomysłów dotyczących ETS-ów, pakietu energetyczno-klimatycznego,
10: tego wszystkiego. Ale to chyba nie budzi takich emocji na granicy polsko-niemieckiej.
11: No, ale powinno budzić. Wie pan, ja ci w hotelu czytam kartkę, że jeżeli nie powieszę swojej karteczki, nie wieszę, to 40 litrów wody będzie mniej i dzięki Goskowi planeta nie będzie płonąć. Takie karteczki są w hotelach. Ja jestem zdziwiony, bo świętokrzyskim nie ma. Szczerze, mnie to śmieszy. Bo jeżeli my myślimy, że uratujemy klimat tutaj przez to, że ja nie mam problemu, ta pościel czy te ręczniki tam mogą nawet i tydzień, gdzie jestem zahartowany w boju.
10: Ale to
11: mnie śmieszy, bo jeżeli cała Unia Europejska to emituje około 6-7% dwutlenku węgla do atmosfery. Chiny, proszę zwrócić uwagę, jakie to są w ogóle proporcje, i nagle tu w Szczecinie ktoś chce ratować klimat. No z takim też zderzeniem się spotkałem. Uważam, że to jest kompletnie działanie nieracjonalne. A my dzisiaj powinniśmy twardo stawiać na gospodarkę, na miejsca pracy, na to, żeby budować naszą tożsamość. A Unia Europejska, w tym z wiodącymi Niemcami wtedy, Adenauer, Schuman, no tworzyła się na Europie chrześcijańskich ojczyzn. To były państwa narodowe. I tak powstała Unia Europejska.
10: Panie pośle, nie chcę pana martwić, ale wydaje mi się, że w sieciowych hotelach generalnie tego typu karteczki to jest coś, co występuje nie tylko w Szczecinie, ale i w całej Polsce, bo mi się zdarzało widzieć takie karteczki też w Krakowie czy w Warszawie.
11: W tym hotelu, w którym ja byłem w Świętokrzyskim, nie ma takich
10: Panie
11: karteczki.
10: Pośle, więc co z tą strefą Schengen i co z tymi relacjami na granicy polsko-niemieckiej? Wiemy, że w lipcu 2025 były tutaj bardzo intensywne działania, były kontrole wprowadzone wtedy interwencyjnie. Teraz sytuacja się uspokoiła. Czy więc należy podejmować jakieś jeszcze kroki, czy to jest tak, że ten konstans obecny jest dla pana wystarczający?
11: Panie redaktorze, na pewno granice polsko-niemieckie muszą być pilnie strzeżone, dlatego że ten pakt migracyjny, ta cała polityka Herzig-Wilkommen, którą wprowadziła Ursula von der Leyen, Angela Merkel jeszcze w czasie roku 2014 skończyłaby się bardzo źle, gdyby nie zwycięstwo obozu Prawa i Sprawiedliwości w roku 2015 i wycofanie się z tych decyzji. Dzisiaj mielibyśmy falę migrantów tutaj w Rzeczypospolitej. Obrazki takie jak nieopodal za granicą tutaj Rzeczypospolitej z Niemcami, chociażby w Berlinie, czy dalej idąc w kierunku stolicy Francji w Paryżu, czy w Belgii, czyli w Brukseli. Ja uważam, że ten konstans nie jest wystarczający. Trzeba na twardo stawiać sprawy polskie i musimy bronić i strzec polskich granic, bo ja zwyczajnie Niemcom nie ufam.
10: Czy Schengen zostaje, czy Schengen powinno zostać, nie wiem, zawieszone, zamknięte, zreformowane? No to są postulaty AfD, to są postulaty hiszpańskie po części, a także prawicy w wielu krajach europejskich.
11: Tak, AfD faktycznie o tym mówi. Natomiast ja jako członek Prawa i Sprawiedliwości uważam, że polskie granice powinny być bardzo pilnie strzeżone. Nie dlatego, że Niemcy będą się tutaj przedostawali, tylko dlatego, że z terytorium Niemiec będą się mogli tutaj przedostawać nielegalni imigranci i w ten sposób możemy później widzieć takie obrazki, jak wskazałem, jak chociażby w Berlinie. I tego nie chciałbym, dlatego trzeba podejmować działania racjonalne w oparciu o naszą politykę narodową, oczywiście też kierując się przykładami innych państw, ale na twardo trzeba stawiać te granice, postulaty związane z ochroną granic.
10: 3 minuty zostały do końca. Mariusz Gosek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest razem z nami w poniedziałkowej porannej rozmowie Radio Super FM. To jeszcze ode mnie 2 tematy, panie pośle. Mówi się, że do końca roku podjęta zostanie decyzja odnośnie nowych baz amerykańskich w Polsce. 4 regiony mają być brane pod uwagę, czyli Dolny Śląsk, Lubuskie, Wielkopolskie, a także Zachodnie Pomorskie. co oczywiste, z szczecińskiego punktu widzenia lepiej byłoby, żeby to był Szczecin. Pan też uważa, że Szczecin byłby dobrym miejscem na bazę amerykańską?
11: Każde miejsce, gdzie ulokowani zostaną żołnierze amerykańscy, gdzie powstanie Fort Trump, gdzie kolejnych 10 tysięcy, bo tak się zakłada, żołnierzy amerykańskich miałoby stacjonować na terytorium Rzeczypospolitej, a Polska jest jedna, jest dobrym miejscem.
10: To cztery lokalizacje. Do której lokalizacji byłby pana faworytem? Znaczy,
11: ja powiem panu tak, no mamy szczególną sytuację na granicy wschodniej jednak, tak, czyli na granicy z Ukrainą, na granicy z Białorusią i w obwodzie kaliningradzkim. Ja widziałbym jednak, żeby w tej linii, gdzie stoją patrioty, Hajmarsy, systemy NARE, Wisła, San, te wszystkie działania, które przecież obserwujemy codziennie, tak, naruszanie przestrzeni powietrznej, prowokacje ze strony czy to Rosjan, czy też tej poprzedzającej pełnoskalową napaść Rosji na Ukrainę, operacji specnazu, operacji śluza. No, ja widziałbym jednak ulokowanie wojsk amerykańskich w tamtej części, dlatego że to jest wschodnia flanka NATO i tam faktycznie jest realne, bardzo duże zagrożenie.
10: Ale to już jest to zabezpieczenie w jakiś sposób czynione.
11: Ale nie jest ono pełne.
10: W tej części zachodniej raczej nie.
11: Wlatują drony, wlatują rakiety. Przecież jedna wylądowała, lej 10 metrów na 5. Pani wiceminister Sobkowiak stwierdziła, że nie wie tak naprawdę, czy to kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt było. No, jednak tam jest największe zagrożenie. Zatem jeżeli lokować, a lokować to na pewno, wojska amerykańskie tutaj na terytorium Rzeczypospolitej, to ja życzyłbym sobie jako nawet mieszkanie środkowej części, powiedzmy, Polski, żeby to było pod Karpacie. Ja Polsce jeszcze jak najlepiej. No, uważam, że jednak Niemcy nas nie zaatakują. No, panie redaktorze, tutaj bądźmy poważni, przepraszam, że
10: no tak, ale z drugiej strony my tutaj mamy port, gazoport.
11: Ale
10: mamy
11: to też infrastrukturę trzeba chronić, ale infrastrukturę można chronić i trzeba ją chronić i odległość od granicy z Federacją Rosyjską, z obwodem kaliningradzkim, czy z Białorusią, czy z Ukrainą jest jednak znaczna, jeżeli chodzi o Szczecin. Ja dla szczecinian życzę jak najlepiej, natomiast według mnie te wojska powinny być ulokowane na granicy wschodniej, na wschodniej części flanki NATO. Zresztą moim zdaniem w tym kierunku będą szły Stany Zjednoczone, bo to jest z oczywistych względów naturalne.
10: No o kryptowalutach mamy 28 sekund, żeby powiedzieć, więc nie wiem, czy zdążymy ten temat rozwinąć, ale to jest chyba wciąż wasz prawicowy ból
11: znowu
10: głowy,
11: Donald Tusk.
10: Że niektórzy tak pokochali te kryptowaluty, że
11: znowu pan premier,
10: się tłumaczyć.
11: Znowu pan premier Donald Tusk nie zadziałał, bo służby są od tego, żeby przestrzegać zarówno polityków
10: nie zadziałał,
11: koalicji rządzącej.
10: Pani poleciał, ale, nie zadziało, że Donald, lata, że Zbigniew Ziobro dostał dotację.
11: Ale gdzie jest, skąd wywiad cywilny i gdzie było dotarcie do osób ewentualnie zagrożonych? Dlaczego nie dotarł do Wielkiej Służby, nie dotarły do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, do TVP, do TVN-u, do tych wszystkich mediów?
10: Czyli to nie jest afera prawicy według pana?
11: Absolutnie, to jest afera służby i Donalda Tuska.
10: Mariusz Gosek był poniedziałkowym, porannym gościem rozmowy Radia Super FM. Panie pośle, bardzo dziękuję. Mariusz Gosek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
11: Pięknie dziękuję, życzę państwu dobrego.
12: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
3: Super FM. Pogoda.
13: Słońca dzisiaj nam nie zabraknie i co ważne, to rozgrzeje Szczecin do 23 stopni. Aktualnie 12 na placu Rodła, tyle samo na Bramie Portowej czy placu Szerockiego. Ciśnienie jest stabilne, chmur niewiele, ale jak się pojawią, to i tak padać nie będzie.
12: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
4: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
13: Jeszcze biometr, bo ten nam dzisiaj sprzyja. On przechodzi tak z obojętnego w korzystny. No i to pokazuje, że ten poniedziałek może być naprawdę dobry. Mamy wejść w ten tydzień pełni wigoru i pozytywnej energii. A jeśli tej energii wam brakuje, to jest Super FM, to jest super muzyka i program. Dzień dobry, tu Super FM. Tomek Janicki, cześć, witajcie. Na zegarach 18 minut po godzinie 8. Ja już za chwilę sprawdzę dla was szczecińskie drogi, by przekazać wam, gdzie postoicie nieco dłużej, a gdzie jedzie się naprawdę dobrze.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 22 minuty po godzinie 8 to jest kolejny raport ze szczecińskich dróg. Na początek dzielnica Zdroje i okolica ronda Łanów Podolskich, przejezdna Leszczynowa i Walecznych, nieco większy ruch na Batalionów Chłopskich i Granitowej. Tłoczno na głównym skrzyżowaniu w Podjuchach, zatrzymacie się na Radosnej do Granitowej, ale potem Floriana Krygiera bez problemu do ronda Hakena. Teraz ścisłe centrum, czyli okolice Placu Szarych Szeregów, tutaj wolniej na Alei Piastów, już na wysokości Piotra Ściegiennego, podobnie jest na Wielkopolskiej, Piłsudskiego czy Wojska Polskiego. Bez zmian na Wszystkich Świętych na odcinku Chopina do Arkońskiej, to samo na Bogumińskiej do Chorzej. Ale to nie ma się czym przejmować. Gorzej będzie po południu.

0: Lost Frequencies i Reality. Dzień dobry, tu Super FM. Dzisiaj sporo zmian na drogach, konkretnie na nitce wyjazdowej trasy zamkowej. Wyłączony z użytkowania jest lewy pas ruchu, a samochody od dzisiaj jadą prawym pasem w kierunku Prawobrzeża. Warto o tym pamiętać, aby nie doszło do kolizji. Na najświeższe wydanie wiadomości w Super FM ma dla Was Andrzej Kutys. To już za chwilę. Nie odchodźcie daleko.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blu Hotel Szczecin.
2: No i właśnie w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
6: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Szczecinie. Już 5 listopada w Szczecińskim Centrum Kultury Nowa Dekadencja. Bilety w kasie SCK oraz na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
2: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Do szkoły. Na uczelnię. Do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
9: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
10: Minęła 8.30, w studiu jest już Andrzej Kuty z Wiadomości Lokalne. Prosimy bardzo.
11: A na początek echa audycji, która skończyła się przed chwilą. Poseł PiS, sympatie polityczne i rola regionu w najbliższych wyborach. Jak tłumaczył Mariusz Gosek, Szczecin Zachodniopomorskie to niezwykle ważny region, co było widać po tym, ile inwestycji przeprowadził do rząd Prawa i Sprawiedliwości. Mówił polityk pytany w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 o wpływy jego ugrupowania w mieście, gdzie regularnie i od lat, podobnie jak w województwie, wygrywa partia Donalda Tuska. W odpowiedzi Gosek zapewniał, że rządy złego człowieka należy zakończyć, a on sam widzi szansę odbicia zachodniopomorskiego z rąk KO. Do wątków tej rozmowy będziemy wracać w Wiadomościach za godzinę, a całość można będzie wkrótce posłuchać jeszcze raz w podcastach na naszej stronie.
12: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
11: Teraz w Wiadomościach relacja o politycznym konflikcie dotyczącym Puszczy Bukowej. Zespół projektowy z posłanką KO Magdaleną Filiks na czele chce utworzyć w Puszczy Bukowej rezerwat. Przeciwna jest część mieszkańców okolicznych wsi, którzy boją się zamknięcia lasu, relacjonuje Piotr Jarząbek.
13: Założenia projektu przedstawiała na konferencji prasowej posłanka KO Magdalena Filiks.
14: Tak planujemy projekt tego rezerwatu, że ten rezerwat będzie otwarty dla ludzi. Dalej będzie można tam wchodzić, spacerować, chodzić na spacery, jeździć na rowerach.
13: Dokładny plan z mapą w ręku opisywał Paweł Herbut z klubu Knieje Oaza.
15: Ten rezerwat jest w centralnej części Puszczy Bukowej. Większość puszczy będzie objęta rezerwatem, ale nadal bardzo duża część puszczy nie będzie objęta rezerwatem. Nadal tam niestety będą wycinki, no ale to jest kompromis.
13: Na konferencji prasowej pojawili się także przedstawiciele przeciwników. To Oliwier Janiszewski, mieszkaniec wsi Dobropole Gryfińskie.
16: Nadchodzą zmiany, zmiany niezapowiedziane, zmiany, które w naszej opinii są przepychane kolanem. Zmiany, które tak naprawdę można nazwać to cichymi zmianami bez żadnych informacji.
13: Nad projektem utworzenia rezerwatu w Puszczy Bukowej pochyli się teraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Ministerstwo Środowiska i Klimatu.
12: To są wiadomości w Radiu Super FM.
11: Przegrana w pucharze otrzeźwiła i w lidze w ten weekend byli bezkonkurencyjnie. Zimny prysznic się przydał, przyznawali piłkarze ręczni Sandra z Papogoni Szczecin, a efekt to okazałe zwycięstwo w lidze centralnej. Granatowo-Bordowi pokonali Mali OX System KPR Żukowo 40 do 26. Jak podkreślał trener Dumy Pomorza Rafał Biały, jego drużynie wciąż jednak daleko do ideału.
17: Pierwsza połowa popełniliśmy wszystkie błędy, przed którymi się przestrzegaliśmy przez tydzień. Nie podobało mi się też tempo w pierwszej połowie, gdzie wyszliśmy na ten mecz bardzo powoli, gdzie mówiliśmy o zmianie tempa i tej zmiany tempa nie było. Z drugiej połowy jestem zadowolony, zwłaszcza, że zawodnicy, którzy mniej grali, jak wchodzący do zespołu Igor Kowalewski, Dawid Bujok, mogli pograć i mogli się ograć.
11: W ten weekend na parkiecie prezentowały się także piłkarki ręczne SPR Pogoni Szczecin, które jednak na wyjeździe przegrały z liderem rozgrywek MTS-em Żory 19 do 25, a więcej o sporcie w Radiu Super FM już teraz.
6: Super FM Sport.
18: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. To nie jest rewanż za przegrany baraż. Selekcjoner Jan Urban oraz jego piłkarze na każdym kroku podkreślają, że dzisiejszy mecz ze Szwecją nie ma dla nich żadnego podtekstu. Przypomnę, pół roku temu Szwedzi zatrzasnęli nam przed nosem drzwi do Mistrzostw Świata. Rzeczywiście nie było takiego tematu, mówi obrońca Tymoteusz Puchacz.
19: Takie rozmowy gdzieś tam nie miały jeszcze miejsca. Zobaczymy, jak już będzie bliżej tego spotkania. No też ja z mojej perspektywy mnie nie było, więc też te moje emocje co do tamtego spotkania są zupełnie inne, no bo ja to oglądałem w telewizji. Myślę, że warto się skupić po prostu na tym, żeby dobrze zagrać i wygrać, a nie szukać jakichś tam zadry czy innych tematów.
18: Przed wieczornym meczem sporo osób zastanawia się, czy selekcjoner znów postawi na Roberta Lewandowskiego, który w

0: Mowa z Angeliną Kalininą 6-2, 6-3. W tej sytuacji nie było potrzeby rozgrywania meczu deblowego. Czeszki sięgnęły po 12 tytuł, ale pierwszy od 8 lat. Bartosz Zmarzlik nie obronił tytułu mistrza świata na żużlu, ale przed nim jeszcze walka o brązowy medal w Ekstralidze. To w nadchodzący weekend, a za nami pierwsza odsłona barażowego pojedynku o ostatnie miejsce w elicie na przyszły sezon. PSZ Poznań po zaciętym meczu pokonał Stal Gorzów 47-43. Rewanż w niedzielę.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
2: Super FM. Pogoda.
3: Dzisiaj słońce i 23 stopni, jutro 23 i bez opadów, pojutrze, czyli w środę 21, czwartek 22, piątek 20 i słońce. No i to są prognozy. To są prognozy, dzięki którym ten poniedziałek będzie naprawdę przyjemny. W ciągu dnia dużo słońca, ciśnienie stabilne, biometr korzystny. Czego chcieć więcej?
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
4: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
3: Czego chcieć więcej? No urlopu może. O tak, jest taka aura za oknami. A weźcie sobie, a nie żałujcie. A po co kisić wolne dni urlopowe i je kumulować? Niech dadzą wam wolność i trochę odpoczynku. A jak już jesteście w pracy, to też warto zrobić sobie chwilę przerwy na kubek ulubionej kawy. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Już za chwilę ostatni poranny raport ze szczecińskich dróg, czyli pomoc drogowa. A teraz gorąca Sylwia Grzeszczak. Utwór, który może przypominać niejedną wakacyjną chwilę i bikini w kolorach mango. 22 minuty do godziny 9.
4: Dzień dobry.

0: pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: No i proszę, lato pojawiło się jesienią. W dzień dobry, to Super FM. Ostatni poranny raport ze szczecińskich dróg. Na nich było dzisiaj w miarę spokojnie. Owszem, były miejsca, gdzie trzeba było pewnie użyć pedału hamulca. A na przykład na Wszystkich Świętych, jadąc w stronę Majdańskiego, czy na Bogumińskiej do Chorzej. Tam sytuacja się nie zmienia. Nadal to test cierpliwości dla wielu z Was. Duży ruch na Wojska Polskiego od węzła Łękno do placu Szarych Szeregów. Pamiętajcie, że nadal zamknięta jest dla ruchu ulica Wawrzyniaka od Wojska Polskiego do Adama Mickiewicza. Przejezd na Mieszka Pierwszego w obu kierunkach, to samo jest na Południowej, spokojnie na Gdańskiej w obu kierunkach, ale pamiętajcie, by dostosować prędkość do znaków drogowych, by nie rozpocząć tego tygodnia od mandatu i punktów karnych. Pomoc drogowa powróci już po 15:00, na nią zapraszam gorąco już teraz.

Milky Chance i Stolen Dance. W dzień dobry, to Super FM, a na zegarach 13 minut zostało do godziny 9. Jak spieszycie się na 8.30, to macie grubo 17 minut nie do czasu. Ale zawsze możecie powiedzieć, że wciągnęła was super muzyka w Super FM, czy straciliście poczucie czasu, czy coś. Inni nie są lepsi, bo takie samo poczucie czasu straciły koleje niemieckie. Jak się okazuje, Deutsche Bahn nie zdąży zakończyć przebudowy odcinka pasów do polskiej granicy w 2027 roku, a dopiero w 2028. Ja myślałem, że u nas są opóźnienia w budowie, w remontach, wiecie. Ale widzę, że Niemcy zaczęli uczyć się od nas. Uczeń przerósł mistrza.

0: Lenny Kravitz kończy muzycznie tę godzinę, a na zegarach 6 minut zostało do godziny 9.
1: Ja ale bardzo lubię takie super piosenki.
0: Ty mówisz?
1: Tak.
0: Właśnie
1: tak,
0: chciałem ci, Jarek, zapowiedzieć, że wrócił opalony, wypoczęty, pełny energii, werwy, wigoru na kolejną audycję Super FM z widokiem na Szczecin. No i powiedz, jakie będą widoki w tej audycji w takim razie.
1: Wiesz co, dynia będzie,
0: zupa
1: słoma
0: dyniowa.
1: Będą jeszcze inne jesienne atrakcje. Wiesz, gdzie w Szczecinie jest farma dyń?
0: Nie wiem.
1: A to właśnie, to warto, żebyś został po godzinie 9:00, opowiemy wszystkim naszym słuchaczom, także ty się dowiesz, że w Szczecinie jest farma dyń.
0: Dyń, proszę bardzo.
1: Tak,
0: tak jesiennie, przyjemnie, będzie można wydrążyć sobie dynię razem z Jarkiem. To wszystko po 9:00 w programie Super FM z widokiem na Szczecin. Ja wam dziękuję za dzisiejszy poranek, życząc pięknego dnia i popołudnia. Słyszymy się już jutro w popołudniowej pomocy drogowej. Tam Jakiński, zostawiam was w bardzo dobrych rękach.
2: Reklama. Wyjątkowy dzień twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
3: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
2: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
3: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
2: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Dzieci ogarnięte?
2: Ogarnięte.
1: Praca?
2: Jak zawsze.
1: A ty?
2: Ja?
1: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
2: Chyba czas to nadrobić.
1: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
2: Kobiecość pod dobrą opieką?
1: Koniecznie.
3: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.

0: 9. Wiadomości Super FM.
1: Pracowity poranek kandydatów na prezydenta Krakowa. Ropa na rynkach coraz droższa, to znów podbije ceny na stacjach. Jak wygląda podróż bocianów do Afryki? Zdjęcia z niej trafią do internetu.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Kandydaci na prezydenta Krakowa ruszają do walki o wygraną w drugiej turze. Zwycięzca pierwszej tury, Łukasz Gibała, na rondzie mogilskim pojawił się już przed siódmą. Rozdawał mieszkańcom obwarzanki i przekonywał do głosowania na siebie.
3: To jeden z największych węzłów przesiadkowych. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy. Część z nich nie zdążyła ze śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek, rozdając właśnie obwarzanki.
1: Kontrkandydatka Gibały, Monika Piątkowska, w tym samym miejscu pojawi się później, za pół godziny, co skomentował jej rywal.
3: 9:30, tu sobie trochę pośpi, zazdroszczę, no niestety my pracujemy od 6:45, ale mam nadzieję, że zostanie dobrze przyjęta przez Krakowian, też osiągnęła naprawdę bardzo dobry wynik.
1: Druga tura w Krakowie 11 października, a dla prezydenta Warszawy dziś sądny dzień, kończy się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie jego odwołania. W sukces akcji referendalnej wątpi jednak senator KO Grzegorz Schetyna.
4: Nie mam takiego wrażenia, że warszawska ulica żyje tym referendum, inaczej niż w Krakowie. W tej chwili mamy do czynienia z prezydentem, który zupełnie zostawia wszystko na boku. Warszawa nie jest dla niego istotna. Każdy poprzednik zostawiał po sobie przynajmniej most, on zostawił kładkę.
1: Dopowiada Karol Karski z PiSu. Według organizatorów stołecznej operacji referendalnej zebrano już ponad 100 tysięcy podpisów. Potrzeba minimum 132 tysięcy. Rządzący ponawiają apel do prezydenta o podpis pod ustawą o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, bo od tego zależy, czy pakiet CPN wróci. A jest potrzebny, bo ceny na stacjach przekraczają kolejne psychologiczne granice. Musimy znaleźć pieniądze na wsparcie dla kierowców, mówi wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat.
5: My jesteśmy zdeterminowani, żeby to zrobić, no ale potrzebujemy współpracy ze strony prezydenta. Dopóki prezydent będzie stawał okoniem, dopóty tej pomocy Polacy nie zobaczą.
1: Na razie jednak Karol Nawrocki mówi zdecydowane nie ustawie o nowym podatku. A ze światowych rynków nie wieje optymizmem, ropa mocno drożeje. Baryłka kosztuje już ponad 107 dolarów, o ponad 2,5% więcej. To reakcja rynków na brak postępów w zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie. Zmieniamy temat. Zdjęcia z podróży bocianów do Afryki będzie można obejrzeć w internecie. Ptaki mają przyczepione specjalne aparaty fotograficzne. Zadbali o to naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego. Urządzenia robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Jak mówi inicjator projektu, profesor Łukasz Jankowiak, chodzi o to, by dowiedzieć się czegoś o życiu bocianów, kiedy te wyruszają na zimę do Afryki.
6: Mamy właśnie zdjęcia, no można powiedzieć, mikrosiedlisk, tak? Czyli takie zdjęcie zrobione w danym momencie, w danym czasie pokazuje dokładnie, jak to siedlisko wygląda, czy to pole jest zaorane, czy to pole jest po żniwach.
1: To nie pierwsza tego typu fotorelacja, ale w tym roku zdjęcia mogą zobaczyć nie tylko naukowcy. Fotografie trafią na portal StorkLens.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
2: Super FM. Pogoda.
8: Znów optymiści górą. Ci, którzy czekali na słoneczny początek nowego tygodnia, doczekali się. Na razie jeszcze poniżej 20 stopni, ale po południu, jak na początek jesieni, bardzo przyzwoite 23 kreski.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
0: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pędler.
8: Nie dwie, nie trzy, a ile ton śmieci dokładnie zebrali? Za nami 7. edycja Trashmagedonu. O co chodziło w tej akcji? Powiem w naszym przedpołudniowym programie. Jeśli mogą mieć inni, dlaczego nie mógłby mieć swojej farmy Szczecin, który właśnie ma farmę dyniową. Powiem wam, gdzie ją znaleźć i jakie atrakcje czekają na tych, którzy przyjdą właśnie na farmę dyniową.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
8: 4 po 9.

śpiewali wszyscy wykonawcy, ale także publiczność, która przyszła do Filharmonii. Kto był w piątek w Filharmonii, wie, że za nami 13. edycja wspólnego brzmienia Politechnika Morska, chór tej szkoły, ale także formacja Happysad. Wspólne brzmienie to autorski projekt chóru Akademii Morskiej, który łączy muzykę chóralną z innymi gatunkami muzyki. Pomysł, przypomnijmy, narodził się w 2014 roku, kiedy chór do współpracy zaprosił wybitnego polskiego wokalistę jazzowego Kubę Badacha, chcąc pokazać, jak bardzo otwarta i nieograniczona jest chóralistyka i w jaki zaskakujący sposób można tworzyć wspólne, takie niepowtarzalne brzmienie z artystami. Ja już czekam, bo powiem tak, poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko. Czekam już na kolejną 14. edycję wspólnego brzmienia. Mam cichą nadzieję, może tym razem uda się zaprosić Darię Zawiałow, a może Dawida Podsiadło. Super FM z widokiem na Szczecin, teraz Justin Timberlake, 13 po 9.

0: Lorina, a wcześniej George Michael. Tak zagraliśmy w przedpołudniowym programie, 27 minut po godzinie 9, Super FM z widokiem na Szczecin. W środę, przypominamy, startuje 9. już edycja Senior Mówi. Na konkurs nadesłanych ponad 100 zgłoszeń, z których do pokazu wybrano kilkanaście profesjonalnie stworzonych filmów, nakręconych zarówno przez osoby 60+, jak i młodszych twórców, którzy w bardzo różny sposób opowiadają o międzypokoleniowych relacjach. Tak w liczbach prezentuje się 9. edycja festiwalu filmowego Senior Movie, a więcej informacji z naszego miasta już za chwilę w serwisie, który przedstawi Andrzej Kutys.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
6: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
7: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: Pół do dziesiątej przy mikrofonie Andrzej Kutys.
9: Co dalej z budynkiem przy ulicy Chorzej? Lokatorzy, którzy musieli uciekać z pękającego domu, alarmują, że miasto będzie chciało od nich pieniędzy za zabezpieczenie. To setki tysięcy złotych, a Zbilk ma 20% udziału we wspólnocie, podkreślał pan Krzysztof z Chorzej, zaproszony na konferencję prasową radnych PiS.
10: Chcemy tylko, żeby interwencja, która ma zapewnić bezpieczeństwo, nie oznaczała dla poszkodowanych mieszkańców kolejnego ogromnego obciążenia finansowego. Jednocześnie nie zgadzamy się na przypisywanie nam odpowiedzialności za przyczyny problemów w budynku, które nadal są przedmiotem sporu sądowego i wymagają wyjaśnienia. Wspólnota jest gotowa, i to chciałem podkreślić, umożliwić wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających. I chcemy, żeby w tej sytuacji miasto stanęło po stronie swoich mieszkańców.
9: Wspólnota, przypomnijmy, faktycznie sądzi się z zarządem dróg. Pierwsza rozprawa bodajże w listopadzie, a według zamawianych i opłacanych przez nich ekspertyz wynika, że przyczyną pękania budynku jest zainstalowanie progu zwalniającego podczas remontu ulicy Chorzej.
11: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
9: Trzeba chronić zachodnią granicę przed nielegalnymi migrantami, których nie chcą Niemcy, mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 poseł PiS Mariusz Gosek. Przekonywał, że gdyby nie dojście do władzy Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku, w Polsce byłyby tysiące migrantów.
12: Polskie granice powinny być bardzo pilnie strzeżone, nie dlatego, że Niemcy będą się tutaj przedostawali, tylko dlatego, że z terytorium Niemiec będą się mogli tutaj przedostawać nielegalni imigranci i w ten sposób możemy później widzieć takie obrazki, jak wskazałem, jak chociażby w Berlinie. I tego nie chciałbym. dlatego trzeba podejmować działania racjonalne w oparciu o naszą politykę narodową, oczywiście też kierując się przykładami innych państw, ale na twardo trzeba stawiać postulaty związane z ochroną granic.
9: W ocenie polityka PiS, o ile współpraca z Niemcami jest nieunikniona jako jednym z największych państw Europy, tak zdaniem Goska nie jest to partner, któremu należy ufać.
2: Więcej na stronie super.fm.
9: Bawarskie święto piwa w Szczecinie, Oktoberfest i zapowiadane utrudnienia w ruchu już na ten tydzień, jak informuje szczeciński zarząd dróg i transportu miejskiego. Kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w rejonie Alei Kwiatowej i na Placu Żołnierza Polskiego, czyli od 30 września do 5 października czasowo wyłączony z ruchu będzie m.in. lewy pas jezdni Placu Żołnierza Polskiego w kierunku trasy zamkowej na odcinku między Tkacką a Staromłyńską. Do tego tematu oczywiście będziemy jeszcze wracać.
8: Super FM Sport.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ostatnia wizyta pod Sztokholmem była dla naszych piłkarzy bolesna. Dziś okazja do rewanżu, a Polska ponownie na Strawberry Arena zmierzy się ze Szwecją, tyle że w Lidze Narodów. Trener Jan Urban nie chce już wracać się wspomnieniami do przegranego barażu o Mundial.
14: Na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie. Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. Każde spotkanie jest inne, to są zupełnie inne rozgrywki, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie.
13: Trener zapowiedział, że w porównaniu do meczu z Bośnią i Hercegowiną, zremisowanego przez Polaków 0-0, będą zmiany w składzie. I przyznał, że rozbijanie duetu środkowych obrońców FC Porto, czyli Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora, było błędem.
14: Kiwior wraca tak jakby na swoją pozycję i rzeczywiście na tej lewej obronie, być może z tego eksperymentu już czy z tej próby już zrezygnujemy.
13: Mecz ze Szwecją o 20:45. Nasi rywale w pierwszej kolejce pokonali Rumunię 2-1. Tymczasem mieliśmy wczoraj sporą niespodziankę w drugiej kolejce w dywizji A. Niemcy przegrały z Grecją 0-1. To oznacza, że rozpoczynający pracę z kadrą Jurgen Klopp w dwóch meczach wywalczył ledwie punkt. W innych wczorajszych spotkaniach Serbia przegrała z Holandią 1-2, tak samo jak Norwegia z Portugalią. Brandon McNulty będzie mógł cały przyszły rok jeździć w tęczowej koszulce mistrza świata. Amerykański kolarz niespodziewanie wywalczył w Montrealu złoto w wyścigu elity ze startu wspólnego. Zaatakował samotnie 32 km przed metą i udało mu się dojechać do finiszu 13 sekund przed rywalami. Srebro wywalczył Australijczyk Michael Matthews, a brąz Holender Mathieu van der Poel. Trudną i długą trasę pokonało tylko 58 ze 183 kolarzy. Z Polaków do mety dojechał jedynie Michał Kwiatkowski, był 50. Czeskie tenisistki wygrały finałowy turniej Billie Jean King Cup, a Europa po raz kolejny triumfowała w Laver Cup. Dokładnie po raz 6. W zakończonych wczoraj 3-dniowych zmaganiach w Londynie pokonali reprezentację reszty świata 13-5.
8: Super FM. Pogoda.
0: 14 stopni teraz pokazują termometry niedaleko placu Szarych Szeregów. 13 w Zdunowiowych Szpitala. Dzisiaj do 23 stopni i dużo słońca w stolicy Pomorza Zachodniego.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Za 25.

0: zanim powiesz, posłuchaj Kasi, naszego radiowego coacha.
1: Dostaliśmy informację od Magdy. Szef napisał mi tylko: musimy porozmawiać. Podejdź do mnie po 14. I od tej chwili nie jestem w stanie normalnie pracować. W głowie mam już wszystko, że coś zawaliłam, że będzie awantura, że chce mnie zwolnić. Najgorsze, że przecież nawet nie wiem, o co chodzi.
2: Tak, tak, chyba wszyscy to znamy. Jedno, musimy porozmawiać, a my się czujemy, jakby nas ktoś wypchnął z łodzi i my przebieramy nogami, rękoma, próbujemy tam się szarpać, byle tylko nie utonąć. Tak, tak to wygląda na naszego układu nerwowego. Natomiast prawda jest taka, że nogi ciągle stoją na bezpiecznym, suchym lądzie i nie toniemy. To wszystko robi nam w głowie nasz umysł. Bo nasz umysł nie lubi pustych miejsc. Jeśli nie wie, co się wydarzy, to sobie to wymyśli. Jeśli jesteśmy w dodatku zestresowani, to, co sobie wymyśli, to raczej nie będzie komedia. Więc, co można z tym fantem zrobić? Po pierwsze, złap się czegoś. No jak próbujemy nie utonąć, to łatwiej się po prostu czegoś złapać. W tym przypadku to będą fakty. Czyli możemy sami do siebie powiedzieć, czy sama do siebie możesz powiedzieć: szef chce ze mną porozmawiać. Nie wiem jeszcze o czym. Czyli to są fakty. Postarać się nie rozpędzać do tego, o czym, dlaczego i co ja takiego przewiniłam. Jeśli głowa się rozpędza, to w kroku drugim nazwij to, co się tam w głowie przeplata teraz. Czyli na przykład: ojejku, widzę, mam taką myśl, mam takiego boja. Boję się, że chodzi o jakiś błąd. Albo boję się krytyki. O, nawet się rozpędziłam, że on chce mnie zwolnić. To ciekawe. Trochę z takiego dystansu poobserwować sobie te strumienie myśli. Można to tak popatrzeć, jakby w nas były różne głosy i my tym głosom się przysłuchujemy, nie identyfikując się z nimi, nie sklejając się z nimi, tylko tak trochę z brzegu przyglądając się temu, co płynie środkiem rzeki, co to za myśli tam płyną. I nawet jeśli mamy takie przekonanie, na pewno mu chodzi o to, powiem ci, na pewno, to mów sama do siebie: mam myśl, że tak będzie. Mam myśl, że na pewno w ten sposób ta rozmowa przebiegnie. Zobaczysz, bo to jest ogromna różnica. I po trzecie, zamiast przez następne 3 godziny tonąć w wyobraźni, można sobie przygotować koło ratunkowe. I w tym kole ratunkowym masz co najmniej 2 wyjścia. Albo przygotujesz się na sztorm, w sensie, jeśli rozmowa rzeczywiście okaże się trudna, czego będę potrzebowała? O co zapytam? Co chcę spokojnie wyjaśnić? Faktycznie możesz sobie to przemyśleć po to, żeby to było takie koło ratunkowe. Albo w niektórych sytuacjach możemy pójść po prostu w optymizm. I tym optymizmem będzie: pozwalam sobie przyjąć, że to, do czego on chce mnie zaprosić, to docenienie. Chcę docenić moją pracę. Pozwalam sobie pójść w optymistyczny scenariusz we własnej głowie i będę z radością wyczekiwać tego, że ktoś chce docenić moje działania. Albo, jeśli to jest zbyt hura optymizm, to że to jest zupełnie neutralna sprawa. Nic takiego ważnego, po prostu jest jakaś sprawa do wyjaśnienia. Oddycham, reguluję swoje napięcie. Bo przypomnę ci tylko, że to ty decydujesz, jak się czujesz. To ty decydujesz, jak się będziesz czuć. Możesz wybrać komfort. Mimo wszystko.
1: Jeśli macie sytuację do przegadania, napiszcie do nas. kontakt@dobrepytanie.eu. Być może w kolejny poniedziałek właśnie zajmiemy się twoją sprawą.
0: Zanim powiesz, posłuchaj Kasi, naszego radiowego coacha.

0: Nowa propozycja Margaret i Dawida Kwiatkowskiego. Później ci opowiem. 3 minuty i będzie godzina 10:00. Już dzisiaj w Warszawie premiera nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Więcej o tej premierze już za chwilę w wiadomościach Super FM o 10:00.
1: Reklama.
2: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Na dobry dzień i jeszcze lepszy wieczór. Na luzie i na obcasie. Na dobry humor i na jego poprawę. Na piątek i świątek. Na mnie, na ciebie, na nią, na niego. Na wszystkich. Pasuje jak ulał. Odzież z Moda Club.
5: Czy to nie przypadkiem tam, gdzie była kiedyś Moda Polska?
4: Tak, tam, gdzie od zawsze ubierali się mieszkańcy Szczecina. Moda Club nadal stylowo ubiera kobiety i mężczyzn na każdą okazję. I bez niej najmodniejsze kolekcje światowych marek. Gary Weber, Typhoon, Roy Robson, Bugatti. Niepowtarzalne wzornictwo, niebanalne fasony. Moda Club. Szczecin, Aleja Wyzwolenia 1. Moda Club. Wyjątkowa moda dla ceniących wygląd osób.
6: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologię oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
1: I po reklamie.
2: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
7: Dziś eksperyment procesowy po śmierci 7-latka w akwaparku. W Krakowie trwa walka o głosy przed prezydencką dogrywką. Wieczorem premiera nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa.
1: Super FM. Wiadomości.
7: Miriam Lipińska. Jak doszło do śmierci 7-latka, który utonął w łódzkim akwaparku Fala? W wyjaśnieniu tego ma pomóc dzisiejszy eksperyment procesowy. Do tragedii doszło podczas nauki pływania. Chłopiec przez kilka minut był pod wodą. Uratował go mężczyzna, który pływał na sąsiednim torze, mimo że na basenie byli w tym czasie ratownicy. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło w szpitalu o życie. Podczas eksperymentu śledczy chcą sprawdzić, jaką widoczność mieli opiekunowie dzieci i ratownicy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
8: Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia.
7: Jak dotąd w sprawie nikt nie usłyszał zarzutów. Kandydaci na prezydenta Krakowa nie odpoczywają. Z samego rana ruszyli w miasto. Zwycięzca pierwszej tury, Łukasz Gibała, pojawił się na rondzie Mogilskim już przed 7:00. Jego rywalka Monika Piątkowska blisko 3 godziny później. Łukasz Gibała zamierza walczyć o głosy tych, którzy w pierwszej turze poparli innych kandydatów, ale nie będzie prosić o przekazanie poparcia.
9: Uważam, że takie rozmowy, które by dotyczyły jakiegoś przekazywania głosów, no byłyby niewłaściwe, że lepiej rozmawiać bezpośrednio z wyborcami.
7: Intensywny czas rozmów zapowiada też Monika Piątkowska.
10: Będziemy rozmawiać, będziemy przekonywać, będziemy prezentować pomysły na miasto i oczywiście słuchać mieszkańców.
7: Wyborcza dogrywka 11 października. Niepewna polityczna przyszłość Michała Moskala w PiS-ie. Na razie na własną prośbę został w partii zawieszony. To pokłosie medialnych doniesień w sprawie kolejnej odsłony afery Zonda Krypto. Według nich Moskal miał konsultować z szefem giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem poprawki do ustawy o kryptowalutach. Źle to wygląda, ocenia Michał Dworczyk, kiedyś w PiS-ie, dziś w Rozwoju Plus.
11: Nie wygląda to dobrze, to oceniając od strony takiej polityczno-wizerunkowej wygląda to źle. Pan Moskal dobrą podjął decyzję, że zawiesił swoje członkostwo w klubie Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że te informacje są niepokojące.
7: Michał Moskal twierdzi, że nie przygotowywał poprawek do ustawy o rynku kryptoaktywów. Ambasada Rosji protestuje przeciwko rozbiórce pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie i żąda natychmiastowego wstrzymania prac. Rozbiórka rozpoczęła się we wtorek. Na początek zdjęto ważącą ponad 6,5 tony figurę ze szczytu pomnika.
12: Zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów. Płaskorzeźby, które są poniżej, zostaną przeniesione na cmentarz żołnierzy radzieckich, natomiast ziemia z pól bitewnych na cmentarz Pobitno.
7: Mówi rzeczniczka prezydenta miasta Marzena Kłeczek-Krawiec. Już dziś w Teatrze Wielkim w Warszawie premiera nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, podkreśla producent Radosław Drabik.
13: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się i wzruszyć.
7: Film z gwiazdorską obsadą wyreżyserował Maciej Kawalski. Lalka do kin wchodzi już w środę.
1: Super FM. Pogoda.
0: Aż miło popatrzeć na niebie. Ani jednej chmury. Takie widoki mamy na placu Rodła. 15 stopni obok Radisona. 14 kresek niedaleko stoczni Wulkan. Po południu możemy spodziewać się 23 stopni.
2: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pędler.
0: To było prawdziwe sportowe święto. Tym razem wynik był jednak sprawą drugorzędną. Mecz dla Dymka 2-0. Zorganizowano przede wszystkim po to, by wesprzeć Roberta Dymkowskiego, byłego napastnika Portowców. O tym wydarzeniu już za chwilę opowiedzą Piotr Jarząbek i Andrzej Kutys.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Prawie 4 po 10.

0: dzieje się w naszym mieście.
1: Tu i teraz w Radiu Super FM po godzinie 10:00 i tym razem się nie spóźniłem, bo na mecz Pogoni Szczecin z Udinese, ten sparring dla Dymka, to się spóźniłem, bo wszystkie informacje były, że 18:00 i nawet nie wiem, kiedy to się zmieniło, że 17:30. Andrzejku, to jest Piotr Jarząbek, mi to wytłumaczy redakcyjny kolega.
2: Ja powiem szczerze, że w dzień meczu się skojarzyłem, że ten mecz jest przesunięty. Byłem na meczu piłkarzy ręcznych, zresztą też byłeś na hali SDS.
1: O tym jeszcze będziemy mówić.
2: Tak, i ten mecz był o 15:00 i ja wychodzę z hali, bo około 16:40 spoglądam na zegarek, mówię, no fajnie, jeszcze mam prawie 1,5 godziny do meczu, to zdążę. I okazało się, że nie było to 1,5 godziny, tylko niecała godzina i trzeba było się trochę pospieszyć, żeby na stadion się dostać.
1: Na szczęście, że kibice zdążyli, piłkarze zdążyli, wybiegli na boisko. Oczywiście ten aspekt charytatywny tutaj najistotniejszy, chyba o tym
2: tak,
1: mówił
2: tak, oczywiście.
1: Jan Biegański.
3: Cieszymy się, że możemy jakoś tutaj wspierać legendę Pogoni. Fajnie, że tak licznie tutaj się wszyscy zebrali. Oczywiście chcieliśmy wygrać dla Dymka. Nie udało się, aczkolwiek myślę, że szczytny cel był w tym i to jest najważniejsze.
1: Chociaż też warto zauważyć, że z Udinese, no obecnie patrzyłem w tabeli Serie A, to jest tak środek mniej więcej, no ale tam jeszcze dopiero 5 kolejek, więc to wszystko się jeszcze może wydarzyć. Kostar Uniajcz, były trener Pogoni, fetowany na trybunach. Dziękujemy za wszystko. Kostar Uniajcz, śpiewali ci najbardziej zagorzali. Ale przejdźmy teraz do innych Pogoni. Panie przegrały, panowie wygrali.
2: Tak, chodzi oczywiście o piłkę ręczną, wspomnianą już przez nas. Panowie w naprawdę przekonującym stylu pokonali KPR Żukowo 40-26.
1: No mówi się, że nawet jak jest ta 40, to tak nawet trochę upokorzyli przeciwnika.
2: No to już jest naprawdę dużo bramek, to prawda, ale jak mówił trener Portowców Rafał Biały, no do ideału jeszcze daleko.
4: Pierwsza połowa popełniliśmy wszystkie błędy, przed którymi się przestrzegaliśmy przez tydzień. Nie podobało mi się też tempo w pierwszej połowie, gdzie wyszliśmy na ten mecz bardzo powoli, gdzie mówiliśmy o zmianie tempa i tej zmiany tempa nie było. Z drugiej połowy jestem zadowolony, zwłaszcza, że zawodnicy, którzy mniej grali, jak wchodzący do zespołu Igor Kowalewski, Dawid Bujok, mogli pograć i mogli się ograć.
1: Tam w ogóle była taka ciekawa sytuacja a propos tych początków meczu, o których wspominał trener Biały, że chyba dopiero pierwsza bramka w czwartej minucie.
2: Tak.
1: Na początku
2: długo,
1: w ogóle
2: długo było bez bramek, to prawda, no ale jak już Pogoń zaczęła rzucać bramki, to chyba 5-0 zaczęliśmy ten mecz i potem to było 7-2, jeżeli dobrze pamiętam. Tak,
1: tak, także rzeczywiście przekonującym stylem. Ale oczywiście Liga Centralna jest długa. Domyślam się, że tym razem chcemy uniknąć baraży, bo w ubiegłym roku się nie udało przez to dostać do najwyższej klasy rozgrywkowej. No dziewczyny sobie utrudniły nieco życie, ale cóż, poczekamy, bo to dopiero początek zmagań ligowych. To było które? Trzecie? Czwarte spotkanie?
2: Trzecia. Tak. No ale też trzeba powiedzieć, że MTS Żory to jest zespół też aspirujący do awansu do Superligi i teraz obecnie...
1: Tym bardziej musimy z takimi wygrywać.
2: No my też oczywiście do tego aspirujemy, ale MTS na razie cały czas bez porażki, jako jeden z trzech zespołów 9 punktów na koncie, no a Pogoń na razie tylko jedno zwycięstwo w tych trzech kolejkach, więc na razie jeszcze nam trochę daleko do tych czołowych miejsc.
1: Relacje zdjęciowe, filmik, także z początku meczu w Pogoni Szczecin z Udinese, to wszystko zobaczycie na naszych mediach społecznościowych, Facebook, Radio Super FM, polubcie, a my słyszymy się w tu i teraz po godzinie 12:00.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Ale on potrafi nostalgicznie zakręcić tak, że każdy może zostać marzycielem. Cortez w roli głównej przed momentem, tu Super FM 26 po 10, Super FM z widokiem na Szczecin. Dobre brzmienie, dobre kino. Willy Lenzo startuje Senior Movie, którego partnerem medialnym jest Radio Super FM. Na to wydarzenie, choć nie tylko, już za chwilę zapraszać będzie Barbara Gądek. W propozycjach pamiętamy także o tych, którzy stoją przed wyborem wymarzonego M, bowiem zbliżają się największe targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz na Pomorzu. O tym już za chwilę.
1: Reklama.
2: Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
3: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
2: Zadbano o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
3: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
2: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet

0: który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Poleregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Poleregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
11: Super FM zaprasza.
12: Barbara Gądek, sprawdźmy, co wydarzy się w kulturalnym Szczecinie. Do Szczecina wracają największe targi nieruchomości w regionie. Przez 2 dni będzie można porównywać oferty mieszkań, dopytywać o szczegóły, negocjować ceny, inspirować się nowymi trendami w wyposażeniu wnętrz i słuchać porad ekspertów. 45. Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz będą 3 i 4 października w hotelu Marriott. Wstęp bezpłatny. Dobre brzmienie, dobre kino i niezwykli twórcy. W środę, 30 września w szczecińskiej Willi Lenza wystartuje 9. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Senior Movie 2026. To wyjątkowe święto kina, które udowadnia, że na realizację reżyserskich pasji nigdy nie jest za późno. Festiwal w całości dedykowany jest niezależnym i amatorskim twórcom filmowym powyżej 60 roku życia. Uroczysta gala otwarcia rozpocznie się o 19 w klimatycznej sali teatralno-kinowej rezydencji. Tuż po części oficjalnej zobaczycie pierwszy seans w ramach festiwalowego cyklu Polskie Doki. Na ekranie pojawi się poruszający dokument Znaki Pana Śliwki w reżyserii Urszuli Morgi i Bartosza Mikołajczyka. To opowieść o Karolu Śliwce, jednym z najwybitniejszych polskich projektantów graficznych XX wieku. Twórcy na przykład kultowego logo PKO Banku Polskiego, którego genialne projekty zna każdy z nas, choć mało kto kojarzy je z jego nazwiskiem. Co ważne dla kinomanów, wstęp na galę oraz pokaz inauguracyjny jest całkowicie bezpłatny. Darmowe wejściówki będą wydawane na miejscu na pół godziny przed rozpoczęciem wydarzenia. A sam festiwal potrwa w Szczecinie do 4 października. Więcej szczegółów o pokazach konkursowych znajdziecie na oficjalnej stronie festiwalu Senior Movie oraz na profilu Willi Lenza.
10: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
13: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.

0: Empire the Sun. My także mamy swoje Imperium Słońca. Jest w centrum, jest na Mowążanach, jest także w Dąbiu, Zdrojach, zresztą gdziekolwiek nie spojrzycie. Super FM z widokiem na Szczecin, 17 minut i będzie godzina 11. Od lat zwracają uwagę na to, by nie śmiecić. Od lat spotykają się, a potem chwalą się tym, co zebrali. Uczestnicy 7. edycji Trash Magedonu zmierzyli się z trudnym terenem dawnej wojskowej bocznicy kolejowej przy Tenisowej w naszym mieście. W tegorocznej akcji udało się zebrać nie dwa, nie trzy, nie cztery, ba, ponad 6 ton odpadów. Tym razem zawodnicy zamienili dawną bocznicę kolejową w miejsce intensywnego 3-godzinnego sprzątania. Chwała im za ten dobry czyn, a mnie się marzy, żeby tak każdy, tak po ludzku, każdy zawsze po sobie posprzątał, zamiast zostawiać różne wynalazki w parkach, krzakach, bocznicach kolejowych, a nawet w jeziorach.
1: To jest nowa piosenka. Nowość. Nowość.

0: Takiej muzyki chcemy słuchać jeszcze więcej. Komentują słuchacze Super FM. Bardzo dziękuję. Republika i Biała Flaga to przedpołudniowy program w Super FM. Kibice nie mogą się doczekać. Polska zagra dziś w piłkarskiej Lidze Narodów ze Szwecją na wyjeździe, na tym samym stadionie, na którym pół roku temu przegrała decydujące spotkanie o prawo gry na mundialu. Co na to powie Jan Urban, szkoleniowiec polskiej reprezentacji, o tym już za kilka minut w wiadomościach Super FM o 11.
1: Reklama. No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
2: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
3: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
4: Dzieci ogarnięte?
5: Ogarnięte.
4: Praca?
5: Jak zawsze.
4: A ty?
5: Ja?
4: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
5: Chyba czas to nadrobić.
4: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
5: Kobiecość pod dobrą opieką?
4: Koniecznie.
6: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl.

0: jest 11. Wiadomości Super FM.
1: Pojemniki z nieznaną substancją przy przyłączu gazowym firmy w Elblągu. Szefowa unijnej dyplomacji ostrzega przed rosyjskim sabotażem. Polska kontra Szwecja w Lidze Narodów, ale biało-czerwoni mają nadal w pamięci inne spotkanie z tym rywalem.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Ewakuacja z jednej z firm w Elblągu po tym, jak przy przyłączu gazowym budynku odkryto dwa plastikowe pojemniki z nieznaną substancją z wystającymi z nich kabelkami. Trwają ustalenia, czy mogły stanowić zagrożenie. Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Jedzie tam też grupa minersko-pirotechniczna, a także funkcjonariusze laboratorium kryminalistycznego. Rządzący i kierowcy czekają na decyzję prezydenta w sprawie ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Wpływy z nowego podatku mają według zapowiedzi premiera sfinansować powrót pakietu CPN. Tyle, że Karol Nawrocki i jego otoczenie jak mantrę powtarzają, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, bo łamie zasadę działania prawa wstecz. Podobny mechanizm w czasie swoich rządów wprowadził PiS i nikt wtedy nie podnosił krzyku, odpowiada minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
3: Państwo to nie jest piaskownica. Państwo to nie jest gra, kto komu przywali. A interesem obywateli jest to, żeby mogli tankować taniej, żeby nie wygenerować impulsu inflacyjnego, żeby gospodarka się rozwijała. Więc bawienie się w to, czyj projekt będzie lepszy, a czyj gorszy i kto w tej batalii wygra, jest moim zdaniem absurdalne. Pan prezydent ma jedną prostą rzecz. Złożyć podpis i natychmiast całe te pieniądze zostaną przekazane na nowy program CPN.
1: Litr diesla kosztuje już niemal 9 zł, a benzyny niemal 8 zł. Drożeje też autogaz. Rosja planuje kolejne akty sabotażu w Europie, ostrzega szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, powołując się na informacje wywiadowcze. Jak dodała, te działania mają podzielić europejskie społeczeństwa i zastraszyć je, a także zniechęcić europejskie państwa do dalszego wspierania Ukrainy. A właśnie o dalszej pomocy dla Kijowa rozmawiają dziś w Brukseli unijni ministrowie obrony. W Teatrze Wielkim w Warszawie dziś uroczysta premiera Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. W nowej filmowej adaptacji klasycznego dzieła Bolesława Prusa w rolę Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, a Izabelę Łęcką gra Kamila Urzędowska.
4: To, co bardzo ciekawego było dla mnie w Izabeli, to było to, że Izabela uważała, że ona jest dla świata i to już jest wystarczający powód, żeby dobrze żyć, żeby funkcjonować, że może być kochana w przeciwieństwie do Wokulskiego, który musiał na tę miłość zasłużyć.
1: W filmie zagrała plejada gwiazd, m.in. Maja Komorowska, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn i Agata Kulesza, a także Marek Kondrat, który specjalnie dla tej produkcji po 16 latach aktorskiej emerytury wrócił na filmowy plan, tym razem jako Ignacy Rzecki. Lalka w kinach od środy. Przed nami także sportowe emocje. Polska zagra dziś w piłkarskiej Lidze Narodów ze Szwecją. Na wyjeździe, na tym samym stadionie, na którym pół roku temu przegrała decydujące spotkanie o prawo gry na mundialu. Selekcjoner naszej kadry Jan Urban unika jednak jakichkolwiek porównań i nie chce mówić o żadnym wyrównywaniu rachunków.
5: Na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie. Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. To są zupełnie inne rozgrywki.
1: Mecz Polaków ze Szwecją o 20:45.
2: Super FM. Pogoda.
6: Trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Jest przyjemnie, a będzie jeszcze cieplej. Nawet do 23 stopni. Teraz nasze stacje meteo pokazują 18 kresek niedaleko Posejdona, 17 na Gumieńcach. Jutro chłodniej do 19, ale wciąż słonecznie.
0: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pędler.
6: Kłaniam się i witam. 3 minuty po godzinie 11. Początek października przyniesie zmiany w organizacji ruchu w rejonie Alei Kwiatowej i Placu Żołnierza Polskiego. Powodem jest organizacja Oktoberfestu. Utrudnienia rozpoczną się już za 2 dni i potrwają do 5 października. Szczegóły jeszcze w tej godzinie. Przed południem zajrzymy także na szczecińską farmę dyni. Tak, nie przesłuchajcie. Słyszeliście się. Stolica Pomorza Zachodniego ma farmę dyni.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.

Są takie piosenki, przy których no, bardzo łatwo się nuci. Refren doskonały do zanucenia w pracy. Kwadrans po 11:00. Super FM z widokiem na Szczecin. Zbliża się Oktoberfest w naszym mieście. Trzeba będzie przyzwyczaić się do nowej organizacji ruchu i znowu ci biedni kierowcy będą narzekać. I znowu musimy się jakoś przyzwyczaić do tego nowego porządku. Od środy kierowcy muszą liczyć się z czasowym wyłączeniem lewego pasa jezdni Placu Żołnierza Polskiego w kierunku trasy zamkowej na odcinku między Tkacką a ulicą Staromłyńską. A od 2 października do 4 zamknięta zostanie jezdnia Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od ulicy Mariackiej w rejonie tzw. domków profesorskich. Aktualne informacje przypominamy te drogowe w Super FM codziennie po 6 rano i po 15 w pomocy drogowej Super FM.

0: Zastanawiałem się, jak ta wersja wypadnie. No i muszę powiedzieć, że doskonale się obronił Maryla Rodowicz i Krzysztof Zalewski. Remed 25 po 11. Super FM z widokiem na Szczecin. Najpierw był Jantar, pamiętacie? Tysiące Szczecijan na wałach Chrobrego i chrzest jednostki. Będzie kolejny chrzest. Pora na Bursztyna. Kolejny chrzest promu w Szczecinie odbędzie się w pierwszej połowie listopada. Tę informację potwierdził w naszym radiu Super FM poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Według słów polityka, Bursztyn Unity zacumuje przy nabrzeżu wałów Chrobrego w listopadzie i podobnie jak Jantar zostanie ochrzczony w patriotycznej uroczystości. Jak mówił minister prom, jeszcze przed przybyciem do Szczecina odbędzie próbny rejs, a już od początku listopada zacznie przewozić pierwszych pasażerów. To co? W listopadzie umawiamy się na pokładzie nowej jednostki Bursztyn Unity.
1: Reklama. Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
2: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
11: Super FM z widokiem na Szczecin.

takie piosenki. Są takie ballady, które potrafią nas wyjątkowo nastroić. To jedna z nich. Chłopcy z Placu Broni, kocham cię. Słyszałem, że jest to jedna z najpopularniejszych polskich piosenek dla wszystkich zakochanych. Przy okazji Super FM pozdrawia wszystkich zakochanych. 17 minut do południa, Super FM z widokiem na Szczecin. Ruch w każdej postaci, jak mówią eksperci, jest dobry dla zdrowia. I tak w sobotę, 3 października, Teatr Letni i Park Kasprowicza zamienią się w miejsce sportowego spotkania. Po pierwsze nauczycieli, po drugie uczniów i po trzecie mieszkańców Szczecina. Czwarty bieg nauczycieli imienia Komisji Edukacji Narodowej. Będzie okazją nie tylko do aktywnego spędzenia przedpołudnia, ale również do rozmowy o zdrowiu, ekologii, ale także i bezpieczeństwie. Organizatorzy przygotowali także biegi dla najmłodszych. Uczestnicy czwartego biegu będą mieli do

Do wyboru dwa dystanse, 2,5 km, a także 5 km. Będzie także również trasa dla tych wszystkich, którzy chcą przejść tę trasę z kijkami. Zatem spotykamy się już 3 października. Teatr Letni i Park Kasprowicza. Miejsce uczniów, nauczycieli, ale przede wszystkim nas, mieszkańców.

0: Od samego początku do końca. Savage Garden w przedpołudniowym programie Super FM. Złota Polska Jesień zbliża się i to widać, szczególnie w szczecińskich parkach. Morzyczyn ma Festiwal Dyni, a Szczecin, no właśnie, Szczecin doczekał się Farmy Dyni, która przez cały październik zamieni kilka tysięcy metrów kwadratowych w pełną atrakcji przestrzeń inspirowaną właśnie takim jesiennym klimatem. Na odwiedzających czekać będą m.in. labirynty ze słomy, dyniowe kręgle czy trampoliny w ziemi. To wszystko czeka na Chopina. Zapraszamy. Farma Dyni. Chyba po raz pierwszy, jeśli dobrze tak pamiętam. Tak, my nie mieliśmy czegoś takiego w naszym mieście. Farma Dyni. Zapraszamy. A już za chwilę wiadomości w samo południe.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blu Hotel Szczecin.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Każda kobieta marzy o eleganckim mężczyźnie, a każdy elegancki mężczyzna marzy o Bugatti i kobiecie. Zobacz najnowszą kolekcję odzieży Bugatti w najlepszym światowym stylu. Moda Klub. Autoryzowany salon z marką Bugatti w Szczecinie. Aleja Wyzwolenia 1 przy Placu Żołnierza. Moda Klub. Wyjątkowa moda dla wyjątkowych mężczyzn.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
10: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
11: Ewakuacja firmy w Elblągu z powodu podejrzanych pojemników. Z obwarzankami wyszli na ulicę Krakowa kandydaci w drugiej turze wyborów. Lornetkę i nagrodę pieniężną dostała tegoroczna laureatka Nagrody Literackiej Gombrowicza.
0: Super FM. Wiadomości.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwa pojemniki z nieznaną substancją znalezione przy przyłączu gazowym w Elblągu. Z tego powodu pracownicy jednej z elbląskich firm zostali ewakuowani. Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Wydzielili strefę niebezpieczną. Trwają ustalenia, czy pojemniki mogły stanowić zagrożenie. Od rozdawania obwarzanków i rozmów z mieszkańcami rozpoczęli dzisiaj rano kampanię wyborczą kandydaci na prezydenta Krakowa. Po wczorajszym głosowaniu z ośmiorga kandydatów zostało już tylko dwoje. W drugiej turze za dwa tygodnie zmierzą się bezpartyjny Łukasz Gibała i Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. Senator KO, rozdając mieszkańcom obwarzanki, przyznała, że zamierza rozmawiać z kandydatami, którzy nie weszli do drugiej tury wyborów. Przy okazji wymieniła posłankę Lewicy i współprzewodniczącą partii Razem.
12: I z panią posłanką Darią Gosek-Popiołek, i z panią radną Aleksandrą Owcą, i z pozostałymi kandydatami, ale od razu chcę zaznaczyć, że nie będą to rozmowy o przekazywaniu głosów.
11: Piątkowska nie wymieniła Michała Drewnickiego z PiS, który zdobył ponad 17% głosów i zajął wczoraj trzecie miejsce. Na miejskim basenie w Łodzi trwa eksperyment śledczy, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym akwaparku Fala i pomógł mu dopiero jeden z przebywających tam mężczyzn. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło później o życie, ale niestety zmarło. Szczegóły Bartosz Kądziołka.
13: Chodzi przede wszystkim o ustalenie, jaką widoczność mieli opiekunowie dzieci i ratownicy i czy mogli zapobiec tragedii, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
14: Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia.
13: Między innymi dlatego przed eksperymentem prokuratura przeanalizowała monitoring z miejsca tragedii.
14: Patrzymy, gdzie znajdowały się poszczególne osoby, ile ich było, jaka była konfiguracja tam, gdzie się patrzyli. Ustawiamy tak zwanych figurantów, czyli osoby, które mają odgrywać rolę.
13: Wyniki eksperymentu mogą zdecydować o tym, czy opiekunowie lub ratownicy usłyszą zarzuty.
11: Zakłady Polskiej Grupy Zbrojeniowej przyspieszają produkcję. Część firm, które produkują sprzęt czy amunicję dla wojska, już pracuje całodobowo, ale inne mają takie zasady dopiero wprowadzić. W tle są oczywiście coraz bardziej aktywne działania Rosji, ale też podpisanie programu SAFE, co wiąże się z koniecznością zrealizowania kontraktów, mówi prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
15: Wystąpiliśmy z takimi wytycznymi do naszych spółek, tak żeby przygotować plany związane z potrzebą intensyfikacji produkcji.
11: To jednak nie wszystko. Wojsko wspólnie z MON-em w tym tygodniu ma zmienić procedury dotyczące możliwości zastrzeliwania obcych statków powietrznych, w tym dronów, tak by było to możliwe również w czasie pokoju. Emilia Konwerska, autorka książki Rzeczy robione specjalnie, została laureatką 11. edycji Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza.
16: Bardzo się cieszę, jestem zaszczycona. To jest bardzo prestiżowa, wspaniała nagroda.
11: Gala wręczenia nagród odbyła się w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu. Laureatka otrzymała 40 tysięcy złotych, statuetkę oraz lornetkę. Gombrowiczowski symbol twórczej uważności wobec świata.
3: Super FM. Pogoda.
0: Miało być słonecznie i pogodnie i jest. Popołudnie również zapowiada się słonecznie. 20 stopni w tej chwili obok Morskiego Centrum Nauki, 21 niedaleko Placu Kościuszki. Jutro także słonecznie, ale chłodniej. Do 19 stopni.
2: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
0: Trzymamy rękę na pulsie, relacje naszych reporterów jeszcze w tej godzinie. Andrzej Kutys, Piotr Jarząbek, Michał Kaczmarek zbierają dla Was te najważniejsze informacje. W tej godzinie także porcja zaproszeń od Basi Gądek, a muzyka... Muzyka jest już gotowa, zatem gramy.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.

Tommy Kitten. Tak, gramy w przedpołudniowym programie. O tym informowaliśmy w serwisach Super FM. W asyście Ligi Superbohaterów mali pacjenci kliniki przy Unii Lubelskiej przeszli do nowego budynku, aby świętować zakończenie trzech inwestycji tworzące Uniwersyteckie Centrum Onkologii. Rektor PUM-u profesor Leszek Domański podkreślał, że to zmiana zarówno dla kadry naukowej, jak i pacjentów. Przypominamy, łączna wartość trzech inwestycji to prawie 200 milionów złotych. Więcej informacji ze Szczecina znajdziecie na naszej radiowej stronie w sieci super.fm. Kliknijcie i zostańcie z nami. A dla całej kadry Centrum Onkologicznego od Super FM słowa uznania i perfekt. Chcemy być sobą.

0: Słuchacie Super FM, ulubionej stacji w Szczecinie. Jeśli nie planowaliście weekendu, już za moment Basia Gądek ma dla was kilka propozycji wśród zaproszeń. Jedno aż na 3 dni. Piątek, sobotę i niedzielę. I coś czuję, że Aleja Kwiatowa w naszym mieście zmieni się w tętniące życiem miejsce w centrum naszego miasta.
1: Reklama.
2: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
3: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM zaprasza.
6: Barbara Gądek, sprawdźmy, co wydarzy się w kulturalnym Szczecinie. Bawarska tradycja i lokalny klimat. W najbliższy weekend Aleja Kwiatowa w Szczecinie zamieni się w tętniącą życiem kolorową aleję. Przed nami 3-dniowy Oktoberfest. Na miejscu znajdziecie stoiska najlepszych browarów rzemieślniczych z całego regionu. Do tego bawarskie przysmaki, klimatyczne dekoracje i bogaty program na scenie. W planie spacer szlakiem piwnym z przewodnikiem, prelekcje o branży, pokazy ważenia złotych trunków, a wieczorami koncerty. Do Szczecina wracają największe targi nieruchomości w regionie. Przez 2 dni będzie można porównywać oferty mieszkań, dopytywać o szczegóły, negocjować ceny, inspirować się nowymi trendami w wyposażeniu wnętrz i słuchać porad ekspertów. 45. Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz będą 3 i 4 października w hotelu Marriott. Wstęp bezpłatny. W Willi Lenza w środę odbędzie się uroczysta gala otwarcia festiwalu Senior Movie 2026, prezentującego twórczość filmową reżyserów powyżej 60 roku życia. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Kamera, a pierwsza edycja odbyła się w 2018 roku. Idea festiwalu wyrosła z potrzeby oddania głosu osobom starszym, zarówno jako twórcom, jak i bohaterom filmów. Festiwal potrwa do 4 października, a filmy można będzie oglądać w Willi Lenza w kinie Pionier i w Starej Rzeźni. Bilety na wydarzenia oraz szczegółowy harmonogram znajdziecie również na stronie internetowej Willi Lenza.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: tygodniowym programie Super FM relacje naszych reporterów. Piotr Jarząbek, tuż przy wejściu do zachodniopomorskiego kuratorium oświaty.
1: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
2: A tu i teraz w Radiu Super FM to ulica Szczerbcowa, tak naprawdę można powiedzieć tyły Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, czyli wejście do Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty, gdzie no dosłownie kilka minut temu zakończyła się konferencja oficjalnie rozpoczynająca tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Od dzisiaj, czyli od 28 września do 2 października, taki tydzień właśnie w szkołach i przedszkolach w całym województwie. To jednak nie tylko jeden tydzień, przypomina pedagog specjalny z Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, Łukasz Szulc.
3: My wyszliśmy z założenia, że musimy zadziałać dwutorowo, holistycznie, czyli zacząć po pierwsze od siebie, potem nawiązać współpracę z rodzicami i w końcu zacząć współpracować z tymi uczniami. Chociaż ta współpraca, tutaj trzeba zaznaczyć, ona nie odbywa się tylko w tym tygodniu, bo to jest praca każdego dnia, każdego tygodnia, przez cały rok szkolny. I na każde zachowania agresywne, które się pojawiają, musimy reagować natychmiast i rozmawiać i je rozwiązywać. Natomiast ten tydzień, który się właśnie rozpoczął, to jest fantastyczny moment na to, żeby pokazać wszystkim, zauważamy, wiemy, że problem istnieje i reagujemy.
2: O tym, jakie działania można podjąć w ramach przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, opowiedział zachodniopomorski wicekurator oświaty Andrzej Kobylec.
4: Nazywajmy rzeczy po imieniu. Jeżeli zachowanie jest złe, to nazwijmy to, że zachowanie jest złe. Nie mówmy o tym, że ktoś zażartował, że ktoś nie chciał. Nie, zachowanie złe jest zachowaniem złym. Zaopiekujmy się pokrzywdzonymi. Pracujmy ze sprawcami, ale również pracujmy z rodzicami. Ich rola jest tutaj nieoceniona.
2: Tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz tydzień budowania relacji, jedno połączone z drugim, potrwają w zachodniopomorskich placówkach edukacyjnych do 2 października.
1: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Tak się grało w latach 80. Human League, Human. I 2 minuty do godziny 13 tu Super FM. Kto z was czekał na czek turystyczny? Proszę nie odchodzić daleko. Za chwilę więcej szczegółów Super FM dla tych, którzy już planują kolejne podróże i wypoczynek.
1: Reklama.
2: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w 2 lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Szczecinie. Już 5 listopada w szczecińskim Centrum Kultury Nowa Dekadencja. Bilety w kasie SCK oraz na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
6: Nóż do 100!
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
1: I po reklamie.
2: Jest 13. Wiadomości Super FM.
8: Saperzy w drodze do Elbląga po odnalezieniu podejrzanych pojemników. Polscy piłkarze zagrają dziś ze zmianami, po drugiej stronie Szwecja. Będzie kolejna edycja czeku turystycznego, warto zapisać sobie ten termin.
1: Super FM. Wiadomości.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ciecz przypominająca benzynę w 5-litrowych plastikowych butelkach, a w nich baterie i przewody. Takie podejrzane odkrycie badają policjanci i strażacy niedaleko jednej z firm z elektroinstalacjami w Elblągu. Ewakuowano budynek pobliskiej firmy, mówi nadkomisarz Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
9: Pracownicy jednej z firm przy ulicy Rybnej w Elblągu znaleźli przy przyłączu gazowym do budynku butelki z nieznaną substancją. Były to butelki plastikowe. W tej chwili została wydzielona tutaj strefa zagrożenia. Na miejscu są policjanci, a także straż pożarna, a także funkcjonariusze z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki, znalezioną substancją są zagrożeniem, czy też jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
8: Na miejsce jadą także jednostki saperskie z Olsztyna. Podejrzane znalezisko zgłosił mieszkaniec miasta. W sądzie w Lublinie rozpoczął się proces Białorusina oskarżonego o planowanie aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu. Według ustaleń śledczych 28-letni Witalii S. sfilmował jeden z magazynów w Chełmie, który miał zostać podpalony. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. 3 migrantów, w tym dziecko, zginęło przekraczając nielegalnie kanał La Manche. Ofiary utonęły, próbując nielegalnie dotrzeć z Francji do Wielkiej Brytanii. Ich łodzią pontonową płynęło ponad 100 osób. Do zdarzenia doszło w pobliżu miasta Visson na północy Francji. Będą zmiany w składzie, aby gra również się zmieniła. Polska zagra dziś na wyjeździe ze Szwecją w drugiej kolejce Ligi Narodów. W piątek nasz zespół po kiepskim meczu zremisował z Bośnią i Hercegowiną, a nasi rywale pokonali Rumunię. Michał Waszkiewicz.
10: Na grę Polaków w piątek patrzyło się z trudem. W grze niewiele się kleiło, a selekcjoner nie trafił ze składem, bo grę po przerwie rozkręcili dopiero rezerwowi Wiktor Nowak i Przemysław Frankowski. Koszmarny występ zaliczył Robert Lewandowski. To zmęczenie, tłumaczył Jan Urban.
11: Obserwując Roberta w hotelu, na posiłkach, było widać u niego trochę zmęczenie, że ten organizm się jednak mimo wszystko adoptuje do innego czasu.
10: Skoro tak, trenerze, to czemu Lewandowski grał aż 87 minut? Błędem, do którego selekcjoner się przyznaje, było także rozbijanie naszej pary stoperów z FC Porto, Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora.
11: Kiwior wraca tak jakby na swoją pozycję. Rzeczywiście na tej lewej obronie, gdzie może z tej próby już zrezygnujemy.
10: Zatem będą zmiany. Oby na lepsze.
8: Będzie kolejna szansa na zdobycie czeku turystycznego. Warto zapisać sobie tę datę. 1 października turyści mogą ponownie starać się o dofinansowanie noclegów w Podlaskiem. Na ten cel przeznaczono 800 tysięcy złotych z programu Podlaski Czek Turystyczny. Czeki o wartości 300 zł. Każdy będzie można realizować przez cały październik, rozpoczynając od 2 dnia miesiąca. Przy aplikowaniu warto wykazać się refleksem. W poprzednich edycjach dofinansowanie rozchodziło się w dosłownie kilka minut.
1: Super FM. Pogoda.
0: 20 na Słonecznym, 21 na Pomorzanach. Tyle pokazują szczecińskie termometry. Czekamy na obiecane 23 stopnie. I trochę więcej chmur pojawiło się. A miało być pogodnie. Przynajmniej tak obiecywali szczecińscy synoptycy. Tak widzę tutaj na placu Rodła. A jakie widoki macie wy? 9-1, 2-4, 5-5? Pochwalcie się.
2: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
0: 3 minuty po godzinie 13:00, coraz bliżej jubileuszowego, tysięcznego spotkania w programie Pocztówki z Podróży. Jak ten czas zleciał, chciałoby się powiedzieć. Pocztówki z Podróży Tomka Dudy. Jutro jubileusz i niespodzianki na naszej antenie, a dzisiaj Tomek zabiera nas do Skandynawii.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.

Super FM z widokiem na Szczecin. Najważniejsze tematy z naszego miasta. Rezerwat w Puszczy Bukowej będzie otwarty dla ludzi, a przeciwnicy swoje. Nie wierzymy. Zespół projektowy z posłanką Koalicji Obywatelskiej na czele chce utworzyć w Puszczy Bukowej rezerwat o wielkości 3000 hektarów. Przeciwna jest część mieszkańców okolicznych wsi, która boi się zamknięcia lasu. Nad projektem utworzenia rezerwatu w Puszczy Bukowej pochyli się teraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Więcej na ten temat znajdziecie na naszej stronie super.fm.

0: Chwilę przed 16 startuje w Super FM pierwsze w naszym mieście podsumowanie najważniejszych wydarzeń, ale to był dzień. Ponad dwugodzinny magazyn informacyjny w studiu Michał Kaczmarek, autor tego programu. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć Jarku, melduję się, witam ciebie i witam naszych słuchaczy.
0: Na bieżąco śledzisz razem z reporterami Super FM to, co się dzieje w naszym mieście. Od czego zaczniecie poniedziałkowe wydanie programu?
1: To się jeszcze okaże, bo do tej godziny 15:55 zostało nam 2,5 godziny, więc może się coś jeszcze w tak zwanym międzyczasie wydarzyć, ale na pewno zajmiemy się dwoma tematami. Zarzuty dla asesora komorniczego, który od kilku lat oszukiwał swoich klientów i nie tylko swoich klientów. 16 milionów złotych, taka łączna była kwota tej malwersacji finansowej. Grozi mu nawet 25 lat pozbawienia wolności. To pierwszy temat. A drugi temat, którym się zajmiemy, to na pewno kontrowersyjny szlaban na Niebuszewie, który oddziela wybudowany przez miasto parking od innych samochodów. Głosy są dwa. Takie głosy, które mówią, że tego szlabanu być nie powinno. I głosy mieszkańców, które dzisiaj przedstawimy, które mówią, że kiedy tego szlabanu nie było, to wszyscy tam parkowali, a mieszkańcy tego konkretnego budynku i okolic nie mieli dla siebie miejsc. Dlatego dzisiaj dużo tematów i te dwa mogę obiecać na 100%. Będzie pewnie fragment porannej rozmowy i pewnie będą też inne ważne dla miasta zagadnienia. Sport zapraszał. Będzie na pewno. Sport też będzie, musi być.
0: Zapraszał Michał Kaczmarek. 15:55. Pierwsze w naszym mieście podsumowanie najważniejszych wydarzeń. Zapraszamy.
2: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
5: Dobra, zdradź sekret.
4: Jaki sekret?
5: No, ten twój patent na zakupy.
4: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
5: Tylko w Modivo?
4: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
5: I co z tym cashbackiem?
4: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
5: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Castorama.
10: Teoria.
9: I praktyka.
10: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
9: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.
12: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Odliczamy, odliczamy. Dzisiaj 999. pocztówka. Jutro wielki jubileusz. A my tradycyjnie w poniedziałek płyniemy za morze. Przez większą część historii człowiek próbował morzu coś odebrać. No, budował tamy, sypał groble, osuszał zatoki. Przekonywał sam siebie, że jeśli tylko uruchomi odpowiednio wydajne pompy, woda już nigdy nie wróci. No, a potem pewnego marcowego dnia 2014 roku niedaleko niewielkiego Bogense na północnym wybrzeżu duńskiej Fioni wydarzyło się coś dokładnie odwrotnego. Człowiek zrobił w wale otwór i powiedział morzu: możesz wrócić. No i właśnie stąd wysyłam dzisiaj 999. pocztówkę z podróży z Gildenstrand, miejsca położonego zaledwie kilka kilometrów na wschód od Bogense nad wodami Kattegatu. To północny skraj Fioni, wyspy kojarzonej przede wszystkim z Odense, z Hansem Christianem Andersenem, ale jeśli odjechać od miasta, krajobraz staje się zupełnie inny. Niski, otwarty, poprzecinany mokradłami, groblami i płytkimi zatokami. No tutaj nie ma monumentalnych klifów ani dramatycznych gór. Jest za to przestrzeń, wiatr i nieustanna rozmowa lądu z morzem. Gildenstrand jeszcze około 150 lat temu nie przypominało dzisiejszych pól i łąk. Była to płytka zatoka z niewielkimi wyspami, takimi jak Lange, Lindholm, Storestego, Lillastego. Krajobraz ukształtowany po epoce lodowcowej, no pełen mielizn, szuwarów, spokojnej wody. W XIX wieku uznano jednak, że taka przestrzeń jest niewykorzystana. Rozpoczęto osuszanie, budowano groble, łączono wyspy, zamykano zatokę przed morzem. No a potężne pompy odbierały wodę, kawałek po kawałku. Dno dawnej zatoki stało się zatem najpierw pastwiskiem, potem ziemią uprawną. No było to bardzo charakterystyczne dla tamtej epoki taki sposób myślenia. Skoro można naturę podporządkować człowiekowi, no należy to zrobić. Problem w tym, że morze nie bardzo chciało zaakceptować taki układ. Kilkukrotnie przełamywało

0: powały, no a teren trzeba było ponownie osuszać. No z czasem gleba zaczęła osiadać i utrzymanie tych suchych pól wymagało coraz większego wysiłku. No i wtedy przyszła decyzja, która dzisiaj wydaje się niemal symboliczna. Zamiast dalej walczyć z wodą, postanowiono oddać część tego obszaru z powrotem naturze. W 2014 roku otwarto wały, woda z Kattegatu zaczęła zalewać dawne pola. W ciągu bardzo krótkiego czasu krajobraz, który przez ponad 100 lat funkcjonował jako obszar rolniczy, ponownie zamienił się w lagunę. No więc po 143 latach morze wróciło do miejsca, które niegdyś mu odebrano. Dzisiaj to Gildensteinstrand jest miejscem jednym z najciekawszych i w ogóle jednym z najciekawszych przykładów renaturyzacji w Danii. Powstały tutaj rozległe mokradła, słonowodne laguny, jeziora, trzcinowiska, wilgotne łąki. No dawne wyspy znów zaczęły wyglądać jak wyspy. Na krajobraz odzyskał coś ze swojego pierwotnego charakteru. No taki duński sposób na życie. Do usłyszenia, zwłaszcza jutro, w tym wielkim dniu, tysięcznym odcinku Pocztówek z Podróży. Do usłyszenia, cześć!
1: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Jarek Fengler, dziękuję za wspólne przedpołudnie i kawałek popołudnia. Za moment wiadomości o 14:00 i popołudniowy program Super FM. W nim m.in. nowości filmowe od Krzyśka Spura. Dla szczecińskich kierowców po 15:00 popołudniowa pomoc drogowa.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
2: No i właśnie w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
0: I po reklamie.
2: Jest 14:00. Wiadomości Super FM.
7: Nóż w plecaku 13-latka. Chłopak planował zamach w swojej szkole. Ukraina uderzyła w 2 zakłady zbrojeniowe na zachodzie Rosji. Widzowie nowych adaptacji Lalki chcą wrócić do lektury oryginału.
0: Super FM. Wiadomości.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. 13-latek miał planować atak nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Chłopak jest już w rękach policjantów z Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły tej sprawy zbiera Agnieszka Wynarska.
8: Informacje o planach chłopca funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. Dziś o 6 rano funkcjonariusze weszli do domu nastolatka. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleźli bagnet, a w mieszkaniu zabezpieczyli także tasak. Według informacji policji 13-latek miał wcześniej uśmiercić kilka kotów. W obecności rodzica trwają teraz czynności z udziałem chłopca. W sprawę zaangażowali się także policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
7: Akurat dziś w szkołach w całej Polsce rusza Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej. To inicjatywa mająca na celu przeciwdziałanie hejtowi, agresji fizycznej oraz wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży. Jak mówi podinspektor Monika Herman, najważniejsze jest budowanie w szkołach atmosfery zaufania, w której uczniowie nie boją się prosić o pomoc.
9: Nie pozwól na to, aby ktoś inny był krzywdzony. Reaguj. Jeśli nie wprost, to szukaj pomocy u dorosłych. I też taki apel. My jesteśmy dla Was. Nie bójcie się do nas przychodzić.
7: W ramach akcji w szkołach organizowane są warsztaty z mediacji, lekcje wychowawcze poświęcone empatii i bezpiecznemu korzystaniu z sieci, a także spotkania ze specjalistami. Siły obrony Ukrainy uderzyły w 2 zakłady zbrojeniowe na zachodzie Rosji, w obwodach tulskim i woroneskim, a także w obiekty naftowe w kraju krasnodarskim na południu tego kraju, informuje prezydent Ukrainy. W ubiegłym tygodniu Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem zapewniał, że Ukraina jest gotowa na każdy format rozejmu dotyczącego ochrony systemu energetycznego, a Stany Zjednoczone przekażą odpowiednie sygnały stronie rosyjskiej. Zełenski zaznaczył, że podczas spotkania z Trumpem nie padły żadne prośby, aby Ukraina jednostronnie zaprzestała ataków na obiekty na terytorium Rosji. Pożar w Białymstoku. Ogień pojawił się na budowie w rejonie skrzyżowania ulic Jagienki i Sienkiewicza. Na miejscu pracują strażacy, policjanci oraz zespoły ratownictwa medycznego. Skrzyżowanie jest obecnie wyłączone z ruchu. W pobliżu znajdują się szkoły. Służby nie zdecydowały jednak o ich ewakuacji. Z kolekcji amerykańskich naukowców do Warszawy w stołecznej Desie można oglądać polską awangardę. Za zbiorem stoi wykładowca Harvardu Arthur Pentland Dempster, który polską sztukę poznał dzięki polskim sąsiadom. Teraz dzieła wróciły do Polski, mówi Paulina Janiszewska z Desa Unicom.
10: Możemy podziwiać między innymi dzieła Wojciecha Van Gogha, Magdaleny Abakanowicz czy Teresy Pongowskiej. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć na żywo prace, które przez dziesięciolecia pozostawały w prywatnej kolekcji za oceanem. Kowalskim.
7: By obejrzeć perełki awangardy, warto się pospieszyć. Wystawa będzie działać tylko do końca września. Wstęp jest całkowicie bezpłatny. Nowy film i serial Lalka zachęciły Polaków do sięgnięcia po oryginał. Niemal połowa widzów współczesnej serialowej wersji powieści Bolesława Prosa deklaruje już chęć ponownego przeczytania książki. Wynika z badania agencji K+ Research. Serial Pawła Maślony jest już dostępny. Dziś z kolei premiera kinowej Lalki w reżyserii Macieja Kawalewskiego.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM to przestrzeń pomiędzy blokami, kwartał ograniczony ulicami Niemierzyńską, Lenartowicza czy Zamojskiego. Sprawa ostatnio zrobiła się dosyć głośna, zresztą o tym także informowaliśmy. Mówiliśmy o komunikacie z Urzędu Miasta, Biura Prasowego. Mówiliśmy także o kontrowersjach, które zgłosił radny Koalicji Obywatelskiej Przemysław Słowik. Chodzi o parking. Parking, który gdzieś tutaj między tymi blokami jest. Ja w tej chwili właśnie tutaj stoję. To nie jest aż tak prosto na niego trafić, bo tutaj jest kilka parkingów i przynajmniej w kilku są szlabany, więc tutaj generalnie, jak rozumiem, jest trudno zaparkować. No i rzeczywiście znalazłem to miejsce, przy czym rozmawiałem także z jednym z mieszkańców, który jak tłumaczy, to nie jest wina spółdzielni, że spółdzielnia sobie postawiła szlaban i teraz kasuje każdego co miesiąc 50 zł, tylko z tej relacji, którą jeszcze posłuchacie chociażby w magazynie Ale to był dzień i później w naszych wiadomościach w Radiu Super FM będzie to też na stronie. No więc z tej relacji wynika, wyłania się obraz nieco inny. Obraz mianowicie mieszkańców, którzy mieli swoje klepisko, tam stawało około 80 samochodów i po tym jak miasto postanowiło ten miejsce ucywilizować, z tych 80 miejsc na klepisku zrobiło się 40, po czym okazało się, że ponieważ jest to teren ogólnomiejski, no to wszyscy im tutaj pod oknami zaczęli parkować i okazało się, że oni sami, czyli mieszkańcy, nie mają gdzie zaparkować i według tej relacji, podkreślam oczywiście, według tej relacji, to sami mieszkańcy okolicznych bloków tutaj zwrócili się do spółdzielni z prośbą o to, żeby właśnie taki szlaban postawić i że nie jest to 50 zł, to nie jest opłata comiesięczna, to nie jest jakiś abonament, tylko jest to opłata, którą oni sami postanowili, żeby właśnie uiścić, żeby odblokować sobie możliwość otwierania tego szlabanu za pomocą telefonów. Jak tłumaczył, zresztą byłem, fakt widziałem to na własne oczy, w tym momencie przystali tutaj zjeżdżać ludzie z innych posesji, mieszkańcy i rzeczywiście na tym parkingu znowu są miejsca dla tych, których, jak mi tłumaczył mieszkaniec okolicy, po prostu no, powinny być przeznaczone. Oczywiście jest to pytanie, że to jednak był remont z miejskich pieniędzy za 500 tysięcy złotych ponad. Miasto informuje, że będzie szukać drogi, innej drogi dojazdowej do tego miejsca. Można powiedzieć, że z tej sprawy dotyczącej parkingu, no obraz naszych czasów, można powiedzieć. Wszędzie w tych popeerelowskich blokach w okolicy jest problem z parkowaniem. One nie były tak projektowane na marginesie, zresztą dodajmy, że obecnie też z tym projektowaniem parkingów to jest, no to bywa różnie, łagodnie rzecz ujmując, i myślę, że na przykład mieszkańcy osiedli Małe Błonia czy inne by mi tutaj przyklasnęli, także no cóż, znak naszych czasów. Samochodów bardzo dużo, coraz więcej w Szczecinie, zdaje się ponad 300 tysięcy zarejestrowanych. Remont placu, który był wcześniej dzikim parkingiem, placu, na którym ludzie, mieszkańcy sobie parkowali, nagle okazało się, że dla nich już miejsc nie starczyło, więc sami zawnioskowali o to, żeby ten stan zmienić, żeby ten szlaban się tam pojawił. Z tego, co się dowiedziałem, jeszcze w tym tygodniu na ten temat będzie obradowała Rada Osiedla. O, zresztą tak na marginesie, ja tutaj stoję w tym momencie nieco dalej i tutaj kolejny szlaban się otwiera do kolejnego parkingu, także tych szlabanów w okolicy to jest przynajmniej kilka. Podsumowując tę moją relację, powiem w taki sposób, ta sprawa będzie miała swój ciąg dalszy. Zresztą tej rozmowy, o której wspominałem, posłuchacie w magazynie Ale to był dzień. Zapraszam w imieniu Michała Kaczmarka w Radiu Super FM dzisiaj po godzinie 16.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama.
1: Na dobry dzień i jeszcze lepszy wieczór. Na luzie i na obcasie. Na dobry humor i na jego poprawę. Na piątek i świątek. Na mnie, na ciebie, na nią, na niego. Na wszystkich. Pasuje jak ulał. Odzież z Moda Club.
2: Czy to nie przypadkiem tam, gdzie była kiedyś Moda Polska?
1: Tak, tam, gdzie od zawsze ubierali się mieszkańcy Szczecina. Moda Club nadal stylowo ubiera kobiety i mężczyzn na każdą okazję. I bez niej najmodniejsze kolekcje światowych marek. Gary Weber, Typhoon, Roy Robson, Bugatti. Niepowtarzalne wzornictwo, niebanalne fasony. Moda Club. Szczecin, Aleja Wyzwolenia 1. Moda Club. Wyjątkowa moda dla ceniących wygląd osób.
3: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
0: I po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
5: Barbara Gądek, sprawdźmy, co wydarzy się w kulturalnym Szczecinie. Jeśli szukacie dobrej muzyki i autentycznych emocji, wpadajcie do Delty w Dąbiu. W niedzielę w klubie Delta przy Racławickiej odbędzie się wyjątkowy koncert w ramach cyklu Jazz na Rogatkach. Na scenie wystąpi szczeciński zespół My z Delty. To powrót do muzycznych korzeni, pełen bluesowej prostoty i świetnych opowieści w tekstach. Zespół My z Delty łączy surowy blues z lokalną szczecińską duszą. Grupa założona przez gitarzystę Wojtka Wójcika. Laureaci m.in. Rawa Blues Festival czy Chojnice Blues Festival zagrają dla Was w niedzielę o 18. Co najważniejsze, wstęp na koncert jest całkowicie bezpłatny. Jeśli więc lubicie autentyczne dźwięki i dobre historie w tekstach, to ten wieczór będzie dla Was idealny. Opera na Zamku w Szczecinie dołącza do ogólnopolskiej akcji Weekend Seniora z Kulturą. 3 i 4 października osoby po 60 roku życia obejrzą operę komiczną Così fan tutte Mozarta ze specjalną zniżką. Szczecińska inscenizacja przenosi widzów na słoneczne śródziemnomorskie plaże lat 60. XX wieku. Punktem wyjścia historii jest zakład o kobiecą wierność. Pod komediową warstwą kryje się jednak uniwersalna opowieść o relacjach i ludzkiej naturze, mówi dyrektor i dyrygentka opery na Zamku Agnieszka Nagórka.
6: Wysublimowana, przepiękna muzyka.
5: Mozart, komedia, miłość, zdrada.
6: Tak,
5: to takie bardzo współczesne emocje też.
6: Tak, troszkę zastanowimy się nad przewrotnością ludzkiej natury, czy rzeczywiście te kobiety są stałe w uczuciach, ale w takiej rubasznej, delikatnej formie, bo to opera buffo.
5: Bilety w promocyjnej cenie są do kupienia w kasie opery na Zamku.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Złote Lwy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zdobył kilka dni temu film zatytułowany Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego, twórcę, który może być Państwu znany z filmów Zgoda i Brat. To bardzo zasłużone zwycięstwo. W tym poruszającym i mądrym filmie miłość rodzi się przez więzienną ścianę w mrocznych czasach stalinowskiego terroru. Dwoje młodych więźniów zaczyna rozmowę w sposób niezwykły, a ta staje się dla nich jedyną szansą na ocalenie. Oparta na faktach historia o miłości, która daje siłę, żeby przetrwać. To spotkanie z kinem prawdziwego artysty, który w przejmujący sposób i za pomocą niewielkich filmowych środków mocno chwyta widzów za serce i gardło. Pięknie sfotografowany film przez Jolantę Dylewską, która otrzymała nagrodę za zdjęcia z wybitną Marią Dębską w głównej roli, która dość niespodziewanie nagrody aktorskiej nie zdobyła. Przede wszystkim jednak sama historia absolutnie porusza i udowadnia, jak niewiele potrzeba, aby opowiedzieć tak mocną historię. A wydawałoby się, że w temacie stalinowskiego terroru powiedziano już wszystko. To jeden z tych filmów, które zadziałają tylko na dużym kinowym ekranie. I film ten naprawdę jest dowodem na to, że polskie kino tworzy

0: filmy wybitne. Premiera za kilka miesięcy. Srebrne Lwy otrzymał film Powiedz mi, co czujesz w reżyserii Łukasza Rondudy, który doceniono też za debiut aktorski Jana Sałasińskiego. Paweł Pawlikowski otrzymał za Faworyzowaną ojczyznę nagrodę za reżyserię, a polski kandydat do Oscara zdobył jeszcze tylko nam wyróżnienie za scenografię. Za kobiece role aktorskie doceniono Jaśminę Polak i Monikę Frajczyk za znakomity film Exotic oraz Ansona Buna z filmu Dobry Chłopiec za główną rolę męską i Jacka Komana za drugoplanowy występ w Naszej Rewolucji, gdzie wcielił się w postać Marka Edelmana. W konkursie Perspektywy zwyciężył film Czarna Godzina i to dla mnie jedna z największych pozytywnych niespodzianek tegorocznego festiwalu. Najwięcej nagród zdobyły dwa filmy. Dobry Chłopiec w reżyserii Jana Komasy doceniono Nagrodą Publiczności za główną rolę męską, scenariusz i montaż. Hotspot w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej otrzymał nagrodę, bardzo zresztą zasłużenie, Złoty Pazur za niepokorność twórczą, ale także za muzykę, kostiumy i dźwięk. Ten bardzo specyficzny, odważny i mocny film znajdziecie Państwo obecnie w kinie Pionier 1907 w Szczecinie. Przez tydzień obserwowałem wydarzenia Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, gdzie zaprezentowano wiele udanych rodzimych produkcji. Na liście moich ulubionych filmów tegorocznej edycji znalazły się Ojczyzna, wiadomo, Exotic i Przez ścianę, ale wysoko też oceniłem filmy z konkursu Perspektywy, w tym Czarną godzinę, Kalafior przeznaczenia, Miłe kobietki i Postój. To był dobry festiwal. Polskie kino autorskie wydaje się być w niezłej formie, ale też niestety nie przyciąga do kin tłumów i o tym wszyscy w branży mówią bardzo głośno. A przecież sporo ma do powiedzenia. Sytuację poprawia nieco Lalka, która lada dzień trafi do kina, ale Lalka to osobny temat. Produkcja, która na festiwalu w Gdyni się nie pojawiła, a o której więcej opowiem Państwu w jutrzejszym programie.
1: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
1: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
2: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
5: Dobra, zdradź sekret.
4: Jaki sekret?
5: No, ten twój patent na zakupy.
4: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
5: Tylko w Modivo?
4: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
5: I co z tym cashbackiem?
4: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
5: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
13: Dzieci ogarnięte?
14: Ogarnięte.
13: Praca?
14: Jak zawsze.
13: A ty?
14: Ja?
13: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
14: Chyba czas to nadrobić.
13: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
14: Kobiecość pod dobrą opieką?
13: Koniecznie.
15: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
0: I po reklamie.
16: Jest 15. Wiadomości Super FM.
17: Policja przesłuchuje nastolatka, który miał planować atak w szkole. Rosja zaatakowała budynek w centrum Kijowa niedaleko polskiej ambasady. Po kilkunastu latach przerwy do aktorstwa wrócił Marek Kondrat, dziś premiera Lalki, w której zagrał. Za chwilę komentarz samego aktora.
0: Super FM. Wiadomości.
17: Agnieszka Trajanowska-Bis. 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego miał planować zamach nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Chłopak jest aktualnie przesłuchiwany przez policjantów w obecności ojca. Informacje o planach ucznia wąbrzescy funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. O 6 rano weszli do jego domu, mówi inspektor Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
18: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
17: Po przesłuchaniu dalszym losem chłopca zajmie się sąd rodzinny i nieletnich w Wąbrzeźnie. Pożar w centrum Kijowa. Rosjanie zaatakowali dronem centrum stolicy Ukrainy. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, że w zaatakowanym budynku nadal przebywają ludzie. Jak informuje prezydent Ukrainy, celem ataku była siedziba Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Tuż przy płonącym gmachu jest Ministerstwo Edukacji oraz siedziba ukraińskiego operatora telefonicznego, a w sąsiedztwie znajduje się Uniwersytet Tarasa Szewczenki i jego Wydział Filologiczny z Wydziałem Polonistyki. Z kolei w odległości kilkuset metrów od Narodowej Akademii Nauk znajduje się konsulat RP. W podobnej odległości leży polska ambasada, która informuje, że jej pracownicy nie ucierpieli, a budynki tych dwóch instytucji zostały nienaruszone. Ceny żywności mogą zacząć rosnąć w czwartym kwartale tego roku, przewiduje Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Jak tłumaczy, wynika to z wysokich cen ropy naftowej.
10: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
17: Wysokie ceny ropy to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. Darmowe badania w całym kraju mają pomóc wcześnie wykryć poważne choroby płuc. Już w środę będzie można za darmo przebadać układ oddechowy. Całkowicie bezbolesne badanie spirometryczne będzie można przejść w różnych miastach Polski i co ważne bez skierowania i rejestracji. Wystarczy przyjść w środę do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do jednej z 10 siedzib oddziału wojewódzkich NFZ w Warszawie, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie, Krakowie, Lublinie, Szczecinie, Gdańsku lub Bydgoszczy. Dziś w Teatrze Wielkim w Warszawie uroczysta premiera Lalki w reżyserii Macieja Kawalewskiego. W nowej filmowej adaptacji klasycznego dzieła Bolesława Prusa w rolę Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, a Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska.
19: To, co bardzo ciekawego było dla mnie w Izabeli, uważała, że ona jest dla świata i to już jest wystarczający powód, żeby dobrze żyć w przeciwieństwie do Wokulskiego, który musiał na tę miłość zasłużyć.
17: Po kilkunastu latach przerwy jako Ignacy Rzecki do aktorstwa wraca w filmie Marek Kondrat.
20: Pomyślałem, że jest taka okazja, to dlaczego nie? Ja słucham swojego organizmu, że tak powiem, i podszeptów intuicyjnych i jestem zadowolony z tej decyzji.
17: Dziś oficjalna premiera, do kin film wejdzie w środę.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: No to zaczynamy popołudniowe sprawdzanie tego, co dzieje się na ulicach Szczecina i z tego, co widać na mapach satelitalnych, problem zrobił się na trasie zamkowej na wyjeździe ze Szczecina. Ciekawostka, tam zapowiadane były zmiany w organizacji ruchu, no i wygląda na to, że od razu mamy tego efekt. Niestety dłużej tam się w tej chwili jedzie. Podobnie zresztą to też było chyba do przewidzenia. Jeszcze w zeszłym tygodniu zwracaliśmy uwagę na to, że prace związane z remontem torowiska na Estakadzie Pomorskiej, to zajęcie pasa drogowego przeniesie się teraz na drugą stronę, na nitkę wyjazdową z miasta, no i to też widać troszeczkę wolniej w tym momencie do Szczecina. Wyjeżdżamy ze Szczecina w ten sposób. Jeżeli chodzi o wjazd, to zasadniczo nie ma większych kłopotów. Centrum o tej porze już nieco przykorkowane, Aleja Wojska Polskiego nieco przykorkowana tradycyjnie, także jeżeli patrzymy, jesteśmy w okolicy właśnie Arkońskiego Niemierzyny, to tam również nieco więcej samochodów. Na północy jeszcze w miarę ulica Bogumińska, natomiast zwróciłbym uwagę jeszcze na przykład na to, co będzie się działo w naszym mieście, a mianowicie od jutra, uwaga, od 29 września, od wtorku, prace wodociągowe. Już teraz wasz uczulami zwracam uwagę, że będzie problem z przejazdem przez skrzyżowanie bohaterów Warszawy-Jagiellońska. Kierowcy jadący Jagiellońską w kierunku Piastów będą mieli nakaz skrętu w prawo i nie będzie możliwości jazdy na wprost ani w lewo, a kierowcy jadący ulicą Bohaterów Warszawy w kierunku Turzynu nie będą mogli skręcić na skrzyżowaniu w lewo. Oczywiście od rana będziemy wam o tym przypominać. Podobnie też już szykujcie się, bo od wtorku, czyli od jutra pierwsze zmiany, a od środy kolejne zmiany od 30 do 5 października. No mamy Bawarskie Święto Piwa, czyli szczecińską edycję Oktoberfestu i tutaj również będą utrudnienia związane z wyłączaniem pasów ruchu. To okolicy m.in. Placu Żołnierza Polskiego. O tym również mówić będziemy, a teraz popołudniowy szczyt komunikacyjny w Szczecinie. No cóż, tam gdzie się już miało przykorkować, na Gumieńcach czy na Rondzie Giedroycia, no to tak, też powoli tak się właśnie dzieje.

0: Reklama.
1: Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blu Hotel Szczecin.
3: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Uwaga! Okularowa rewolucja! Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
6: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
7: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
2: Castorama! Teoria
3: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemne Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: No dobrze, niech będzie. To czułe miejsce możemy też znaleźć na ulicach naszego miasta, nie tylko w piosence. Czułe miejsce, mianowicie wyjazd ze Szczecina. Co tam się dzieje? W Płoni ponoć doszło do jakiegoś zderzenia, do jakiejś kolizji, tak przynajmniej informują internauci. No i od razu mamy tego efekt. Cała szosa stargardzka jest

0: przez trasę zamkową, jakbyście wjeżdżali z Prawobrzeża, no to jest nieco trudniej. Zresztą na Brzeże Wieleckie przy wyjeździe i wjeździe to tutaj również sporo samochodów w tym momencie stoi. Tradycyjnie, zresztą o tej porze, tradycyjnie też dużo samochodów jest w okolicy Węzła Łękno, ulica Trauguta, no i to są te wszystkie rejony dalej, chociażby ulica Wszystkich Świętych do skrzyżowania z Chopina, tam o tej porze sporo jest samochodów. Na północy jest dosyć spokojnie, na ulicy Bogumińskiej na przykład powoli zaczyna się korkować przed skrzyżowaniem Spokoju na wyjeździe ze Szczecina, ale jest jeszcze w miarę. Za to Rondo Gierosa, Europejska, Dworska, te wszystkie dojazdy, można powiedzieć, klasycznie. Nieco lepiej w Mierzynie, przy skrzyżowaniu z Długą i Topolową aż takiego wielkiego korku nie ma. Internauci też informowali o problemach na Zagadłowicza, ale to było jakiś czas temu i wygląda na to, że na dojeździe do Ronda na Głębokim od strony Pilchowa jest w miarę przyzwoicie jak na tę porę dnia.
1: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Chryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo. One, two.

0: Zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Do godziny 16 pozostały już tylko 4 minuty, co oznacza, że zaczynamy pierwsze radiowe podsumowanie dnia wypełnione informacjami ze Szczecina. Będzie dzisiaj m.in. o konflikcie wokół parkingu przy ulicy Niemierzyńskiej. Czy mieszkańcy mają prawo tam parkować? Czy spółdzielnia mieszkaniowa dobrze zrobiła, że postawiła tam szlaban? Tym się zajmiemy na początku. Będzie także o zarzutach dla asesora komorniczego, który ukradł 16 milionów i wyjechał na Dominikanę. Nie zabraknie także informacji o nowym naborze na lokale socjalne w Szczecinie. Czas więc zacząć poniedziałkowe, pierwsze w tym tygodniu podsumowanie dnia. Michał Kaczmarek, cześć, dzień dobry.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Uwaga! Okularowa rewolucja! Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku, nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
5: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Każda kobieta marzy o eleganckim mężczyźnie, a każdy elegancki mężczyzna marzy o Bugatti i kobiecie. Zobacz najnowszą kolekcję odzieży Bugatti w najlepszym światowym stylu. Moda Club. Autoryzowany salon z marką Bugatti w Szczecinie. Aleja Wyzwolenia 1 przy Placu Żołnierza. Moda Club. Wyjątkowa moda dla wyjątkowych mężczyzn.
10: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease and Drive w Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
11: Dzieci ogarnięte?
12: Ogarnięte!
11: Praca?
12: Jak zawsze.
11: A ty?
12: Ja?
11: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
12: Chyba czas to nadrobić.
11: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
12: Kobiecość pod dobrą opieką?
11: Koniecznie.
13: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
0: I po reklamie.
14: Jest 16. Wiadomości Super FM.
15: Czarne grudki na kilometrach plaży między Rowami a Rusinowem. Prezydent Warszawy zostaje, pod planami referendum podpisało się za mało osób. Na salę operacyjną prosto z wygranej w maratonie w Berlinie najlepszą biegaczkę czeka teraz przymusowa przerwa od biegów.
0: Super FM. W
16: Wiadomości.
15: Agnieszka Trajanowska-Bis. Plaże nad Bałtykiem na blisko 50-kilometrowym odcinku są zanieczyszczone. Morze wyrzuciło miejscami czarne, lepkie grudki na wysokości od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa w Zachodniopomorskim. To substancja ropopochodna, ale co dokładnie jeszcze nie wiadomo. Próbki do badań zostały już pobrane. Urząd Morski w Słupsku ma podejrzenia, która jednostka zachowała się niezgodnie z prawem na morzu, ale działania podejmie dopiero po uzyskaniu wyników z badań próbek. A do mieszkańców i turystów urząd apeluje, by spacerując po zanieczyszczonych plażach zachowali ostrożność i unikali kontaktu z substancją. Z kolei elbląska policja ustala, kto umieścił butelki z łatwopalną substancją w budynku jednej z lokalnych firm. Badane jest także to, jaka dokładnie cieczy znajdowała się w pojemnikach, które zostały już zabezpieczone, mówi oficer prasowy policji w Elbląku, nadkomisarz Krzysztof Nowacki.
17: Wiemy już, że substancja, która znajdowała się w tych butelkach, była to substancja łatwopalna. Policjanci pirotechnicy zneutralizowali te butelki.
15: Podejrzane przedmioty zostały znalezione dziś rano przy przyłączu gazowym. Na czas działań służb z budynku firmy ewakuowano ludzi. Teraz od decyzji prokuratury zależy, w jakim kierunku będzie prowadzone dalsze postępowanie. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy zebrali zbyt małą liczbę podpisów, dlatego nie zaniosą ich do komisarza wyborczego, mówi organizator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk.
18: Wynik naszej zbiórki wynosi 111 tysięcy podpisów. Czyli mówiąc prosto, jest to poniżej zakładanego minimum 132 tysięcy podpisów. Tym niemniej, jak sami Państwo widzą, jest to ogromna liczba podpisów zebranych przez naszych niezłomnych, fantastycznych, świetnych wolontariuszy.
15: Maciej Wilk za słaby wynik zbiórki podpisów obwinia partie polityczne i część organizacji, które deklarowały znacznie większą liczbę podpisów, aniżeli przyniosły. To, co nie udało się w Warszawie, dzieje się w Krakowie. Po wczorajszej pierwszej turze przedterminowych wyborów na prezydenta miasta w grze pozostało dwóch kandydatów. Łukasz Gibała, samorządowiec z ruchu Kraków dla mieszkańców, zdobył najwięcej, ponad 36% głosów. Prawie 30% krakowian zagłosowało z kolei na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL, Monikę Piątkowską. To właśnie tych dwoje kandydatów zmierzy się w drugiej turze 11 października, a po pierwszej turze większe szanse ma Gibała, uważa politolog dr Łukasz Stach.
19: Ta kampania w Krakowie toczy się wokół osi zmiana versus kontynuacja. Gibała odwołuje się właśnie do idei zmiany, nowego otwarcia.
15: Frekwencja w krakowskich wyborach wyniosła ponad 43%. Etiopka, która wygrała wczorajszy maraton w Berlinie, wylądowała w szpitalu Tigst Assefa. Przeszła w klinice w Monachium operację ścięgna Achillesa. 29-letnia biegaczka czasem 2 godziny 11 minut i 4 sekundy zwyciężyła i uzyskała trzeci najlepszy wynik w historii na tym dystansie. Etiopka zaczęła utykać na prawą nogę pod koniec biegu i to spowodowało, że zwolniła tempo i mocno utykając dotarła do mety. Po operacji czekają teraz do pół roku przymusowej przerwy od biegów.
20: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
21: Super FM. Pogoda.
1: Powiem wam tak, taką jesień to ja bym chciał do listopada, albo może nawet jeszcze dłużej, 22 stopnie Celsjusza, na horyzoncie bardzo dużo słońca, chmur zaledwie kilka na niebie się gdzieś tam krząta po horyzoncie, wiatr słaby, ciśnienie może trochę za wysokie, 1027 hektopaskalie, ale to chyba jest jedyna wada, jeżeli chodzi o dzisiejszą pogodę. Co więcej, w tym tygodniu ogólnie dużo słońca i naprawdę temperatury w szczytowych momentach sięgające na przykład jutro do nawet 25 stopni.
20: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
22: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Dużo informacji ze Szczecina jeszcze w tej godzinie będzie o kontrowersyjnym parkingu na Niemierzyńskiej, o remoncie wodociągów na Bohaterów Warszawy i związanymi z tym utrudnieniami, czy o nieuczciwym asesorze komorniczym i 16 milionach złotych ukradzionym jego klientom. Te tematy, ale nie tylko przed nami, tak samo jak pomoc drogowa i oczywiście dużo dobrej muzyki. Michał Kaczmarek, witam was i zapraszam na zegarach 5 minut po 16.
22: Ale

0: To był dzień.
1: Daria Zawiałow za nami w Radiu Super FM, a teraz będzie o temacie, który w ostatnich dniach rozgrzewa opinię publiczną w Szczecinie. Parking na Niemierzyńskiej wybetonowany, piękny, nowy i niedostępny. Dlaczego? No i tutaj mamy konflikt. Spółdzielnia mieszkaniowa twierdzi, że chroni mieszkańców przed tym, żeby inni zabierali im miejsce parkingowe. Za to miasto i niektórzy radni twierdzą, że jest zupełnie odwrotnie. Posłuchajcie materiału Andrzeja Kutysa.
2: W sprawie konfliktu o parking przy Niemierzyńskiej Sylwia Cyzasłomska z Biura Prasowego Urzędu podkreśla, że jest to teren miejski, wyremontowany za miejskie pieniądze. Miasto w tym momencie szuka rozwiązania problemu szlabanu, który tam stanął i zamierza wyznaczyć alternatywną drogę dojazdu. Nasz reporter pytał także o ustalenia rozmowy ze spółdzielnią.
3: Byliśmy na drodze do porozumienia, jednak do tego porozumienia związanego właśnie z możliwością przejazdu nie doszło. Było to przed samym odbiorem prac remontowych placu, natomiast no, cały czas mamy nadzieję, że uda nam się tutaj wypracować przede wszystkim z uwagi na mieszkańców korzystających z tego placu zadowalające rozwiązanie.
2: Ja byłem tam na miejscu i według relacji jednego z mieszkańców, jak słyszymy, dobrze zorientowanego w całej materii, wygląda to w taki sposób.
4: Wszyscy tu wjeżdżali z okolicznych ulic, kto tylko chciał. No bo skoro miejski parking, to poszło takie ogłoszenie.
5: No w sumie trudno się dziwić.
4: Oczywiście,
5: nie?
4: Ale my się pytamy, a czy my nie płacimy podatków w tym mieście? Do tej pory na tym placu stało 80 samochodów. Jak wybudowano nam ten pseudoparking, zostało 40 parę. Mieszkańcy się zwrócili z podpisami do zarządu spółdzielni, żeby takowy szlaban postawić. Wszyscy sobie pozamykali dojazdy, a ta jest droga tutaj nasza. Myśmy na własny koszt zrobili, jako spółdzielnia, za 38 tysięcy.
5: Czyli to wy jako mieszkańcy, żeście się zwrócili do spółdzielni, żeby tak, szlaban, jak rozumiem,
4: tak,
5: się rozeszło.
4: O to. Myśmy zapłacili po 50 zł, żeby na telefon uruchomił się nam szlaban, jak wjeżdżamy. Ale tylko my i raz. Raz, jedyny raz zapłaciliśmy.
5: Tu więcej tych szlabanów, bo gdzieś tam za dwa szlabany widziałem, to, znaczy, to wszyscy się szlabanują.
4: Tak, każde podwórko, wszyscy się ograniczają, żeby im nie wjeżdżali obcy, żeby mieszkańcy mieli gdzie stanąć. Z tamtej spółdzielni, bo to jak tu jest ten teren, ta droga dojazdowa trochę wspólna, więc z tamtej spółdzielni ci państwo też i tu parkują, i tu parkują. Mhm. Także to
5: nie... No, ale zawsze jest ten argument, wie pan, że 500 tysięcy z miejskich pieniędzy.
4: Ale
5: czyli to z kilku spółdzielni, tak?
4: Z dwóch. Jak był problem naprawy drogi tamtej dojazdowej, to miasto to nie nasze, to jest wasz teren. Bo tu jest jakoś tak kretyńsko podzielone, że tu jest działka tych, tu jest działka tych, tu jest działka tamtych, a tutaj ten plac jest jakby miejski. Zobaczymy, 5 października mamy spotkanie w Radzie, bo jeszcze tu spotkałem panią radną z osiedla. Pani tu robiła zdjęcie, ja mówię, niech pani robi zdjęcie, bo te plakaty to wszystko zniknie, bo ludzie zrywają w nocy, idą, zrywają. No co, jakiś Zblik sobie zażyczył, że mamy do 30 opuścić parking. Wyobraża pan sobie te wszystkie samochody, żeby zniknęły gdzie? Na ulicę? Nie ma szans, tam wszędzie jest pełno. Gdzie pan się nie obróci, każda ulica jest zajęta, tak?
2: Oczywiście należy zwrócić uwagę, że jest to punkt widzenia jednego z mieszkańców ulicy Niemierzyńskiej. Jak ta sytuacja się będzie rozwijać? Słyszeliśmy, w środę będzie spotkanie w Radzie Osiedla. Czy odbije się to też do Rady Miasta? Jeden z radnych, Przemysław Słowik z Koalicji Obywatelskiej, zabierał już głos. O tym mówiliśmy, więc pewnie do tematu jeszcze będziemy wracać.

0: program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: No będzie kilka ostrzeżeń drogowych niestety. Trudno jest się dostać na prawobrzeże z centrum, bowiem mamy zakorkowany wręcz odcinek do basenu górniczego. Tam, przypomnę, trwają roboty drogowe i na odcinku mniej więcej od właśnie Mostu Długiego do samego basenu górniczego albo stoimy, albo jedziemy bardzo powoli, czyli Gdańska Energetyków. Tamte rewiry obecnie w poważnym zatorze, również rondo portowców prawie całe zablokowane. Tutaj można powiedzieć, że kolizja występuje w dwie strony, czyli ani nie jest łatwo dostać się do Mostu Długiego, ani nie jest łatwo dostać się z Mostu Długiego w stronę prawobrzeża. Trasa zamkowa trochę bardziej przejezdna. To dobra wiadomość, gorzej, że na przykład dostanie się na Most Długi, czy do Odwałów Chrobrego, czy od strony Dworca Głównego, trochę czasu może nam zająć. Dobrą wiadomością może być za to fakt, że kiedy już zjedziecie z trasy zamkowej, to raczej w stronę, czy to na przykład Przyjaciół Żołnierza, czy Placu Żołnierza, czy na przykład w stronę Bałuki, powinno być trochę łatwiej. Trochę zaznaczę, bo ulica Bałuki na tym odcinku okolic Kaskady jest przejezdna, ale już sam dojazd do Placu Zgody może zająć wam trochę dłużej. Więcej samochodów także na odcinku prowadzącym do ulicy Krzywoustego. Tutaj, jeżeli pokonacie już skrzyżowanie na Bramie Portowej, to ten odcinek między Niepodległości a Placem Zwycięstwa w tym momencie wydaje się najbardziej trudny komunikacyjnie. Potem Krzywoustego i potem Wojska Polskiego już raczej mniej problemowe. 91, 2 czwórki, 5 piątek. Jeszcze w tej godzinie kolejne informacje z dróg i kolejna pomoc drogowa.
0: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.

0: Od jutra przez kilka dni mogą występować utrudnienia w okolicach ulicy, a właściwie Alei Bohaterów Warszawy. Wszystko dlatego, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji planuje prowadzić tam prace wodociągowe, które będą wymagały naruszenia infrastruktury. Co to będą za prace, jak długo potrwają? O tym Hanna Pieczyńska właśnie z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
1: Utrudniony będzie przejazd przez skrzyżowanie ulic Bohaterów Warszawy i Jagiellońskiej. Nasze prace nie będą miały wpływu na dostawę wody. Prace jednak będą prowadzone na jezdni, dlatego skrzyżowanie będzie częściowo nieprzejezdne. Kierowcy jadący ulicą Jagiellońską w kierunku Piastów będą mieli nakaz skrętu w prawo. Nie będzie możliwości jazdy na wprost ani w lewo. Natomiast kierowcy jadący ulicą Bohaterów w Warszawie w kierunku Turzynu nie będą mogli skręcić na skrzyżowaniu w lewo. Będą też drobne korekty dla pasażerów komunikacji miejskiej. Wszystkie informacje oczywiście dostępne są na stronie www.zdtm.szczecin.pl. My bardzo prosimy kierowców o szczególną uwagę w rejonie prowadzonych prac. Mamy nadzieję, że uda się uporać z zadaniem do końca tygodnia. Ruch będzie puszczony po odtworzeniu nawierzchni. Przypominam, rozpoczynamy we wtorek rano po szczycie komunikacyjnym. Mamy nadzieję zakończyć pracę do końca tygodnia.
0: I my na pewno w pomocy drogowej Radia Super FM jutro będziemy Was informować, czy te zmiany na Bohaterów Warszawy będą generowały utrudnienia. Spodziewam się, że tak może być. Dzisiaj jeszcze tamtędy jeździmy w miarę płynnie, a kolejna pomoc drogowa w Radiu Super FM już za kilka minut.
2: Ale to był dzień. Reklama.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji. I po reklamie.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: To żeby nie było, że ja tylko tak marudzę i marudzę, najpierw dobra wiadomość. Krygiera, Cukrowa i wyjazd z miasta w stronę Przecławia bez większych problemów. Również na Ustowskiej nie ma korków i w sumie na Rondo Hakena, czy to od strony południowej, czy to od strony właśnie Ustowskiej, dostaniecie się również bez większych problemów. Nie ma zatorów także na Rondzie Uniwersyteckim, tutaj i od strony Krakowskiej, i od strony Cukrowej dojedziecie na Rondo bez żadnego problemu. Trochę więcej aut na skrzyżowaniu Milczańska Mieszka Pierwszego i tutaj generalnie do skrzyżowania właśnie Mieszka Pierwszego mniej więcej w połowie drogi do Ronda Uniwersyteckiego. Możliwe na przede wszystkim sygnalizacji świetlnej trochę dłuższe zatory, ale tutaj też widzę, że ta płynność w miarę występuje cały czas w sposób ciągły, więc nie urwie wam to więcej niż kilku minut. Na Bohaterów Warszawy, jeżeli chcecie dołączyć do skrzyżowania z Mieszka Pierwszego albo z Aleją Powstańców Wielkopolskich, jedna, dwie serie świateł do odczekania, ale te korki na szczęście również z każdą minutą coraz bardziej maleją, więc popołudniowy szczyt komunikacyjny sprzyja i w tamtych okolicach widzę coraz mniej samochodów. To dobra wiadomość. Nie ma także problemów na 26 kwietnia. Za to na Gumieńcach, tych takich głębokich Gumieńcach, czyli Rondo Gierosa, Derdowskiego, Osiedle, Dworska, Europejska, Plac Słowińców, no mogłoby być tutaj trochę łatwiej. Najpoważniejszy problem obecnie to Europejska do dojazdówki do Ronda Gierosa. Na Okulickiego też całkiem sporo samochodów, tutaj do skrzyżowania z ulicą Kwiatową nawet mogą występować utrudnienia, więc ten popołudniowy szczyt komunikacyjny dla mieszkańców Gumieniec i tych, którzy z Gumieniec się wydostają, no nie jest najłaskawszy. Chyba w tym miejscu Szczecina jest obecnie przejechać najtrudniej. Nawet już ta trasa prawobrzeżna jest trochę mniej skomplikowana, chociaż znowu tutaj dojazd do basenu górniczego, gdzie trwają roboty drogowe, wciąż jest dość powolny. Płynny, ale powolny. No tu niestety widzę, że te zatory wcale nie maleją. To jest zła wiadomość przede wszystkim dla tych, którzy w stronę prawobrzeża jadą. Jak się tamtędy jeździ 91, 2 czwórki, 5 piątek albo Facebook

0: Radio Super FM.
1: To jest nowa piosenka. Nowość.
0: Nowość. Nowość w Super FM. Super.

0: Nowym Rozu w Radiu Super FM, tym razem w duecie z braćmi Kacperczyk. Mamy 10 minut, a właściwie prawie 11 minut do godziny 17. I teraz będzie ciąg dalszy historii pewnego szczecińskiego, nie do końca, mówiąc dyplomatycznie, uczciwego asesora komorniczego. Miał wykonać na swoje konto ponad 400 przelewów, wykorzystywać nieobecność związaną z chorobą swojego szefa, a następnie uciec za granicę z, uwaga, 16 milionami złotych na koncie. Asesor komorniczy ze Szczecina może spędzić w więzieniu nawet 25 lat. Prokuratura przygotowała akt oskarżenia w tej oburzającej sprawie. O szczegółach rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie Julia Szozda.
1: Prokurator okręgowy w Szczecinie skierował do sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko byłemu asesorowi komorniczemu, który przywłaszczył na szkodę pokrzywdzonych ponad 16 milionów złotych. Oskarżony fałszował dokumentację komorniczą, na podstawie której banki, które prowadziły rachunki bankowe dla pokrzywdzonych, przelewały pieniądze na rachunek komornika, które później oskarżony przelewał na swoje prywatne rachunki bankowe. Ponadto oskarżony został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy, które polegało na obracaniu środkami przywłaszczonymi i dalszym transferowaniu. Część pieniędzy przeznaczył na bieżące potrzeby, w tym na podróże oraz gry hazardowe. Za przestępstwo przywłaszczenia tak znacznej kwoty pieniężnej ustawodawca przewidział karę od 5 do 25 lat pozbawienia wolności, a jeżeli chodzi o pranie brudnych pieniędzy, jest to przestępstwo zagrożone do 10 lat pozbawienia wolności.
0: Więcej na ten temat znajdziecie na stronie internetowej Radia Super FM. Ale

0: To był dzień.
1: Zespół Marquez, jakoś tak bardziej wakacyjnie się zrobiło. 2 minuty i będzie godzina 17. Wiadomości, prognoza pogody, a potem kolejne informacje ze Szczecina. To przed nami.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
4: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
5: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
6: Dzieci ogarnięte?
7: Ogarnięte!
6: Praca?
7: Jak zawsze!
6: A Ty?
7: Ja?
6: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
7: Chyba czas to nadrobić.
6: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
7: Kobiecość pod dobrą opieką?
6: Koniecznie.
8: 3 października. Od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna. I po reklamie.
9: Jest 17. Wiadomości Super FM.
10: Samochód stoczył się, wciągając kilkulatka. Śledczy przejmują sprawę. Władze Warszawy pozostają na stanowisku. Nie będzie referendum. Odnaleziony obraz z Napoleonem w roli głównej, zaginiony podczas wojny, trafił do Muzeum Narodowego.
11: Super FM. Wiadomości.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Śmiertelne potrącenie 3,5-latka w Kościerzynie zbada prokuratura pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci chłopca, który w sobotę zginął na prywatnej posesji, potrącony przez staczający się samochód zaparkowany na pochyłym zjeździe do garażu. Do tragedii doszło w południe. Chłopiec został wciągnięty pod podwozie i dopiero gdy ojciec dziecka podniósł pojazd lewarkiem, udało się wydobyć dziecko. Wówczas wezwano służby ratunkowe. Chłopiec zmarł podczas akcji reanimacyjnej. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok 3,5-latka. Na razie nikt nie został w tej sprawie zatrzymany. Nie będzie referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Stołeczna operacja referendalna zebrała 111 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum. Do wymaganego minimum zabrakło więc 21 tysięcy głosów poparcia. Inicjator akcji, Maciej Wilk, podziękował za pracę wolontariuszom i warszawiakom.
12: Nie czuję się rozczarowany, czuję się dumny z tego, co się udało. Jedna organizacja samorządowa zadeklarowała na wstępie 10 tysięcy podpisów, przynieśli 600. Jedna partia polityczna zadeklarowała 20 tysięcy podpisów, przynieśli 1600. No tego typu proporcje. Jeżeli mam być czegokolwiek rozczarowany, to właśnie z tej apatii, bierności organizacji, które deklarowały pomoc, a które ostatecznie okazały się płonne.
10: Tym samym zakończyła się działalność stołecznej operacji referendalnej, ale Maciej Wilk zapowiada uruchomienie stołecznej organizacji rozwoju, która będzie monitorować pracę warszawskiego ratusza. W wieku 99 lat zmarł powstaniec warszawski Ryszard Kniaś, pseudonim Janusz II, żołnierz Armii Krajowej, 18-letni wówczas. Uczestnik walk na Mokotowie w szeregach pułku Baszta. W sierpniu, w 82. rocznicę powstania, Ryszard Kniaś został uhonorowany przez prezydenta Karola Nawrockiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a niespełna 10 dni temu obchodził swoje 99. urodziny. Na miejskim basenie w Łodzi przeprowadzono dziś eksperyment śledczy, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym akwaparku Fala. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło później o życie, ale niestety zmarło. Chcieliśmy ustalić, jaką widoczność mieli opiekunowie opiekunowie, dzieci, ratownicy i czym mogli zapobiec tragedii, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
13: Patrzymy, gdzie znajdowały się poszczególne osoby, ile ich było, jaka była konfiguracja tam, gdzie się patrzyli. Ustawiamy tak zwanych figurantów, czyli osoby, które mają odgrywać rolę.
10: Przed eksperymentem prokuratura przeanalizowała monitoring z miejsca tragedii. Wyniki eksperymentu mogą zdecydować o tym, czy opiekunowie lub ratownicy usłyszą zarzuty. Muzeum Narodowe w Warszawie odzyskało obraz zaginiony podczas II wojny światowej. To dzieło Alfreda Wierusza Kowalewskiego pod tytułem Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy. Teraz obraz przejdzie prace konserwatorskie, mówi minister kultury Marta Cienkowska.
14: Jest to obiekt, który był przez nas szukany przez wiele, wiele lat. Zresztą jest to obraz, który jest jednym ze znaczących strat wojennych, jeśli chodzi o polskie malarstwo. Dlatego nas to ogromnie cieszy. Ogromnie nas cieszy ta postawa obywatelska.
10: Obraz przekazała prywatna posiadaczka dzieła, które w jej rodzinie było od lat.
0: Super FM. Pogoda.
1: Bez większych zmian w pogodzie, ale dzisiaj to jest akurat nawet niedobra, bardzo dobra wiadomość. 22 stopnie Celsjusza, nic tylko spacerować, wiatr bardzo słaby, przyjemny zachód słońca. Można powiedzieć, że jesień nas wita naprawdę z szeroko otwartymi ramionami i oby taka pogoda była przez cały październik.
5: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Michał Kaczmarek, witam ponownie. 4,5 minuty po godzinie 17. Będziemy mówić m.in. o tygodniu walki z przemocą rówieśniczą, ale także o tym, że w październiku nabór na lokale socjalne z zasobu Urzędu Miasta. Nabór niecodzienny, a lokali też nie za dużo. Szczegóły już za moment. No to przegląd informacji. Druga część, czas rozpocząć, a muzycznie The Weeknd, Alex Warren, czy na przykład Dawid Podsiadło.

0: to był dzień.
1: Alex Warren w Radiu Super FM, 11 minut po godzinie 17 i tę godzinę informacji zaczynamy od dobrej wiadomości, bowiem dawno nie było naboru na lokale socjalne z zasobu Urzędu Miasta w Szczecinie. Taki nabór będzie prowadzony w październiku. Szczegóły Piotr Jarząbek.
2: A moim gościem w Radiu Super FM jest pani Sylwia Cyza-Słomska z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
2: Spotykamy się, no bo zbliża się ten termin wysyłania wniosków o lokale socjalne w Szczecinie. Jak wygląda ta procedura?
3: Dokładnie tak. W tym roku od 12 do 23 października będzie trwał nabór wniosków o najem lokali socjalnych w Szczecinie. Są to lokale wskazywane w ramach najmu socjalnego. Mają pomóc odzyskać stabilizację osobom w trudnej sytuacji życiowej i z najniższymi dochodami. Jest to najem na czas określony na 24 miesiące, przyznawany w ramach pomocy dla osób najbardziej potrzebujących, nie mogących utrzymać mieszkania samodzielnie z powodu trudnej sytuacji materialnej. Wszystkie warunki, do czego oczywiście zachęcam osoby, które są zainteresowane wzięciem udziału w naborze, zarówno punktacja związana z sytuacją materialną i życiową mieszkańców, jak i progi punktowe, które były brane pod uwagę w ubiegłych latach, można znaleźć na naszej stronie internetowej, do czego zachęcam. Tam również są progi dochodowe, z czym również można się zapoznać.
2: To tak pokrótce może chociaż powiedzmy, jakie warunki trzeba spełnić, żeby ewentualnie móc liczyć się w tym naborze o lokal socjalny?
3: Przede wszystkim nie można być właścicielem nieruchomości i posiadać tytułu prawnego do nieruchomości, jak również mieścić się w progach dochodowych ściśle określonych właśnie i podanych na stronie internetowej. Są również brane inne rzeczy pod uwagę, jak na przykład bezdomność czy trudna sytuacja w rodzinie, wielodzietność, więc tutaj takie warunki szczegółowo zostały określone.
2: 12-23 października to jest ten termin na sam nabór. Co dalej?
3: Dokładnie tak, 12-23. Tutaj należy pamiętać, że bardzo ważnym jest, żeby właśnie w tym terminie dostarczyć komplet dokumentów. Natomiast po wstępnym rozpatrzeniu wniosków spełniających kryteria, do publicznej wiadomości zostanie podany wykaz uwzględniający naliczoną ilość punktów oraz pierwszeństwo na liście. Natomiast po zapoznaniu się z tą punktacją, każda osoba, która nie zgadza się z ilością naliczonych punktów, będzie mogła złożyć w wyznaczonym terminie odwołanie do Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
2: Co jeżeli komuś się nie uda? Nie zostanie mu przyznany ten lokal, może tak? Co on może ewentualnie zrobić? Czy może w następnych naborach też brać udział?
3: Oczywiście może brać udział w następnych naborach, jeśli jego zarobki są ponad te wskazywane w naborze socjalnym. Można również starać się o mieszkanie do remontu, czy lokale komunalne na zasadach również określonych w konkretnych naborach.
2: Sylwia Cyza-Słomska, Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, była moim gościem w Radiu Super FM. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
1: Rozmawiał Piotr Jarząbek.
0: Ale to był dzień. Nowość w Super FM.
4: Nowość.

0: To był dzień.
1: Z nutą nostalgii zdecydowanie Dawid Podsiadło w Radiu Super FM, 22 minuty po godzinie 17, popołudnie z Radiem Super FM i popołudnie z najważniejszymi informacjami dnia ze Szczecina. Kuratorium Oświaty ogłosiło dzisiaj tydzień walki z przemocą rówieśniczą. Ważny temat, szczególnie w dobie hejtu w internecie. Szczegóły Piotr Jarząbek.
2: Walka z przemocą i prześladowaniem, ale także nauka tego, jak reagować. W zachodniopomorskich szkołach i przedszkolach wystartował tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz tydzień budowania relacji. Na pierwszy z nich zwracał uwagę Andrzej Kobylec, zachodniopomorski wicekurator oświaty.
3: Chcielibyśmy, żeby uświadomić młodzieży, że nie należy bać się zgłaszać, że to nie jest skarżenie, to jest reagowanie i brak przyzwolenia na przemoc. I kilka takich rad dla szkół, dla dorosłych, przede wszystkim dla dorosłych. Reagujmy. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Jeżeli zachowanie jest złe, to nazwijmy to, że zachowanie jest złe. Nie mówmy o tym, że ktoś zażartował, że ktoś nie chciał. Nie, zachowanie złe jest zachowaniem złym. Zaopiekujmy się pokrzywdzonymi. Pracujmy ze sprawcami, ale również pracujmy z rodzicami. Ich rola jest tutaj nieoceniona.
2: Walka z przemocą trwa przez cały rok, podkreślał Łukasz Szulc, pedagog specjalny z Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie.
4: My wyszliśmy z założenia, że musimy zadziałać dwutorowo, czyli zacząć po pierwsze od siebie, potem nawiązać współpracę z rodzicami i w końcu zacząć współpracować z tymi uczniami. Chociaż ta współpraca, tutaj trzeba zaznaczyć, ona nie odbywa się tylko w tym tygodniu, bo to jest praca każdego dnia, każdego tygodnia, przez cały rok szkolny. I na każde zachowania agresywne, które się pojawiają, musimy reagować natychmiast i rozmawiać i je rozwiązywać. Natomiast ten tydzień, który się właśnie rozpoczął, to jest fantastyczny moment na to, żeby pokazać wszystkim, zauważamy, wiemy, że problem istnieje i reagujemy.
2: Zarówno tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, jak i tydzień budowania relacji razem ze wszystkimi aktywnościami potrwają do piątku, 2 października.

0: teraz w Radiu Super FM mała radiowa przypominajka. Już w najbliższy weekend 3 i 4 października w hotelu Cotillard by Marriott kolejna odsłona targów nieruchomości i wyposażenia wnętrz, czyli wielu deweloperów, wielu właścicieli mieszkań, wielu producentów domów modułowych, wiele firm, które zajmują się remontami. Oni wszyscy specjalnie dla Was będą przez cały weekend do dyspozycji. Targi już w najbliższy weekend. Cotillard by Marriott.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Na dobry dzień i jeszcze lepszy wieczór. Na luzie i na obcasie. Na dobry humor i na jego poprawę. Na piątek i świątek. Na mnie, na ciebie, na nią, na niego. Na wszystkich. Pasuje jak ulał. Odzież z Moda Club.
3: Czy to nie przypadkiem tam, gdzie była kiedyś Moda Polska?
2: Tak, tam, gdzie od zawsze ubierali się mieszkańcy Szczecina. Moda Club nadal stylowo ubiera kobiety i mężczyzn na każdą okazję. I bez niej najmodniejsze kolekcje światowych marek. Gary Weber, Typhoon, Roy Robson, Bugatti. Niepowtarzalne wzornictwo, niebanalne fasony. Moda Club. Szczecin, Aleja Wyzwolenia 1. Moda Club. Wyjątkowa moda dla ceniących wygląd osób.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
6: Barbara Gądek, sprawdźmy, co wydarzy się w kulturalnym Szczecinie. Bawarska tradycja i lokalny klimat. W najbliższy weekend Aleja Kwiatowa w Szczecinie zamieni się w tętniącą życiem kolorową aleję. Przed nami trzydniowy Oktoberfest. Na miejscu znajdziecie stoiska najlepszych browarów rzemieślniczych z całego regionu. Do tego bawarskie przysmaki, klimatyczne dekoracje i bogaty program na scenie. W planie spacer szlakiem piwnym z przewodnikiem, prelekcje o branży, pokazy ważenia złotych trunków, a wieczorami koncerty. Kino Zamek zaprasza na dwa wyjątkowe wieczory filmowe. Jutro w ramach przeglądu poświęconego stuleciu urodzin Tadeusza Konwickiego zobaczycie kultowe Salto z 1965 roku. To wybitne dzieło polskiego kina z genialną rolą Zbigniewa Cybulskiego. Film balansuje na granicy snu i rzeczywistości, rozliczając się z polskimi mitami i zbiorową pamięcią w absolutnie hipnotyzujący sposób. Seans dla tych, którzy cenią kino pełne tajemnic i niepowtarzalnej atmosfery. Z kolei w środę, również o 19:00, kino Zamek zmieni klimat na mroczny dreszczowiec. Mija dokładnie 35 lat od premiery legendarnego Milczenia owiec. Na ekranie będą niezapomniane nagrodzone Oscarami kreacje Judy Foster i Antonego Hopkinsa. Powrót tej klasyki kina na duży ekran to prawdziwa gratka dla fanów mocnych wrażeń. Więcej informacji i rezerwacje na stronie kina Zamek.
5: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: To był dzień.
1: To była Sylwia Brzeszczak. Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. 20 minut, tylko tyle nas dzieli od godziny 18. A teraz będzie wiadomość przypominająca. Tylko 3 dni zostały, żeby zaktualizować bilety sieciowe komunikacji miejskiej. To ważne przypomnienie chyba przede wszystkim dla rodziców, żeby dzieciaki czasami jedąc do szkoły nie wyłapały jakiejś kary czy opłaty dodatkowej. Posłuchajcie, co na ten temat mówi Krzysztof Ufland, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.
2: Poniedziałek, wtorek i środa to ostatnie 3 dni września. Przypominamy, że to zarazem ostatni gwizdek, by uczniowie szkół przedłużyli swoje sieciówki i dalej mogli korzystać z oferty miasta Szczecin związanej z bezpłatnymi przejazdami dla dzieci, młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz artystycznych o profilu szkoły podstawowej i lub liceum ogólnokształcącego. Drogi uczniu, aby skorzystać z uprawnień do bezpłatnych przejazdów, musisz mieć wyrobioną szczecińską kartę aglomeracyjną. Następnie powinieneś udać się do jednego z punktów obsługi klienta ZDITM, ich listę znajdziesz na stronie ZDITM-u, zabierz ze sobą kartę SKA, ważną legitymację szkolną na rok 2026-2027 oraz zaświadczenia o miejscu zamieszkania wystawione przez Twoją szkołę. Na tej podstawie pracownik punktu obsługi klienta nada na Twojej karcie SKA uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. Ważne, nie ma możliwości przedłużenia uprawnień online, wymagana jest stacjonarna wizyta w jednym z punktów. Wszystkie inne szczegóły, jak przedłużyć, komu przysługują, komu nie przysługują, do kiedy trzeba to zrobić, co w przypadku, jeśli nie przedłużysz do 30 września, znajdziesz na stronie internetowej Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, a więc zditm.szczecin.pl.
1: A przypominał Krzysztof Ufland, czyli rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Muzycznie za moment Justin Bieber i Nicki Minaj, potem Monika Brodka, a potem sport, czyli to, co przygotował dla Was informacyjnie właśnie w tematach sportowych Piotr Jarząbek.

0: Rywki, to działo się całkiem sporo, zarówno jeżeli chodzi o piłkarzy Pogoni Szczecin, jak i inne drużyny sportowe, a rękę na sportowym pulsie miasta trzyma oczywiście Piotr Jarząbek.
1: Choć w piłce nożnej przerwa reprezentacyjna trwa w najlepsze, dzisiaj kolejny mecz piłkarskiej reprezentacji Polski, no to piłkarze Pogoni Szczecin też się nie nudzą. Zagrali w ten weekend mecz dla Dymka 2-0, czyli takie spotkanie charytatywne, które miało na celu zebrać pieniądze dla legendarnego napastnika Dumy Pomorza Roberta Dymkowskiego, który zmaga się ze stwardnieniem zanikowym bocznym. W tym meczu portowcy podejmowali włoskie Udinese i zremisowali 1-1.
2: To była dla mnie wielka przyjemność wrócić tutaj do Szczecina, zobaczyć stadion, ten piękny stadion, który tutaj macie, spotkać się z ludźmi. Był przy tym sparingu taki szczytny cel, o którym wszyscy dobrze wiemy, a z takiej perspektywy sportowej to pierwsza połowa naprawdę bardzo wysoki poziom, gra dużo gry do przodu z dwóch stron i było widać, że obie drużyny dobrze się po prostu bawiły na boisku i cieszyły się tym meczem.
1: Mówił trener włoskiego zespołu Kostaruniaj, który przecież przez kilka dobrych lat trenował także Pogoń Szczecin. Mecz był rozgrywany w ramach pomocy Robertowi Dymkowskiemu i jedyną bramkę w tymże meczu strzelił dla Pogoni Jan Biegański i potem podkreślał, że to była właśnie taka bramka w stylu legendarnego napastnika.
3: Dostałem wiadomość tutaj od kibica Pogoni, że gol ala właśnie Dymek, także cieszę się, że tak to wyglądało. No tak, no cieszymy się, że możemy jakoś tutaj wspierać legendę Pogoni. Fajnie, że tak licznie tutaj się wszyscy zebrali i oczywiście chcieliśmy wygrać dla Dymka. Nie udało się, aczkolwiek myślę, że szczytny cel był w tym i to jest najważniejsze.
1: Bramkę dla Udinese natomiast w tym meczu zdobył tylko Idrissa Gueye, no i skończyło się 1-1. Grali także piłkarze ręczni. Panowie z Sandry Spa Pogoni Szczecin pewnie pokonali u siebie KPR Żukowo 40-26, ale jak podkreślał trener granatowo-bordowej siódemki Rafał Biały, do ideału jeszcze daleko.
4: Pierwsza połowa popełniliśmy wszystkie błędy, przed którymi się przestrzegaliśmy przez tydzień. Nie podobało mi się też tempo w pierwszej połowie, gdzie wyszliśmy na ten mecz bardzo powoli, gdzie mówiliśmy o zmianie tempa i tej zmiany tempa nie było. Z drugiej połowy jestem zadowolony, zwłaszcza, że zawodnicy, którzy mniej grali, jak wchodzący do zespołu Igor Kowalewski, Dawid Bujok czy Johnny, Jan Machut, mogli pograć i mogli się ograć.
1: Na parkiecie, na wyjeździe co prawda, ale zaprezentowały się również piłkarki ręczne SPR Pogoni Szczecin. One przegrały z liderem tabeli MTS-em Żory.
0: Piotr Jarząbek i jego program sportowy dzisiaj w Radiu Super FM po godzinie 19:00. Już teraz zapraszam.

0: To był dzień.
1: Zaraz 18:00, najpierw wiadomości, a potem popołudniowa rozmowa w Radiu Super FM.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Dzieci ogarnięte?
4: Ogarnięte.
3: Praca?
4: Jak zawsze.
3: A ty?
4: Ja?
3: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
4: Chyba czas to nadrobić.
3: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
4: Kobiecość pod dobrą opieką?
3: Koniecznie.
5: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
6: I po reklamie.
7: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
8: Jesienny sezon infekcyjny ruszył na dobre. Czym możemy się zarazić? Potem piraci drogowi coraz częściej łapani z powietrza. Dziś premiera filmu Lalka.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Marcin Szamiński, dzień dobry. Jesienny sezon infekcyjny rozpoczął się na dobre. W przychodniach z dnia na dzień jest coraz więcej pacjentów, mówi lekarz rodzinny spod Lublina, dr Tomasz Bałys.
9: Sezon możemy uważać infekcyjny za otwarty. Najczęstsze infekcje to choroba przeziębieniowa, zapalenia zatok, a także COVID. COVID występuje w tej chwili i u dzieci, i u osób dorosłych, niezależnie od wieku. Daje objawy grypopodobne, najczęściej bóle mięśniowe, ból gardła, kaszel, stany podgorączkowe lub wysoką gorączkę.
8: Lekarze przypominają, że dostępne są już szczepionki zarówno na grypę, jak i na COVID. Można z nich skorzystać. Zaszczepimy się w przychodni albo w aptece. Odwołany na Lubelszczyźnie alert dotyczący zagrożenia atakiem z powietrza. Wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Czasowo nie działały też lotniska w Lublinie i Rzeszowie. Brytyjska policja potwierdza 5 mężczyzn aresztowanych w związku z rzekomą próbą ataku terrorystycznego na bazę RAF na południu Anglii zostanie wypuszczonych za kaucją. Są jednak objęci śledztwem i muszą się stosować do ograniczeń w poruszaniu i kontaktowaniu się z innymi osobami. Policja coraz częściej z powietrza obserwuje przejazdy kolejowe. Do kontroli bezpieczeństwa drogowego coraz częściej wykorzystywane są bezzałogowce. To w związku z wysoką liczbą niebezpiecznych incydentów na przejazdach, które wynikają na przykład z wjazdu na czerwonym świetle lub prób ominięcia rogatek. Policyjne drony rejestrują takie wykroczenia, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
10: I za chwileczkę taki kierowca jest zatrzymywany, wyciągane są wobec niego konsekwencje, ale jeżeli zdarzyłoby się, że taki kierowca w jakiś sposób podjedzie z miejsca, nie zatrzymamy go do kontroli, no to może spodziewać się również zaproszenia do Wydziału Ruchu Drogowego, do sekcji wykroczeń i tam również zostanie na niego nałożona grzywna za popełnione wykroczenia.
8: Tylko w tym roku policja odnotowała blisko 3000 wykroczeń na przejazdach kolejowych. W Teatrze Wielkim w Warszawie dziś premiera nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, podkreśla producent Radosław Drabik.
11: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się, i wzruszyć, i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków, ekranizację najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
8: Lalka do kin wchodzi już w środę.
0: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Popołudniowa rozmowa Radio Super FM zaczyna się właśnie teraz. Maciej Mizgalski z Akademii Sztuki w Szczecinie, koordynator spacerku na Uniwerek, razem z nami w studiu radiowym. Kłaniam się, dzień dobry.
12: Dzień dobry.
1: Będziemy dzisiaj rozmawiali o tym, że to jest tydzień inauguracyjny, jeżeli chodzi o rok akademicki 2026-2027. Jak więc będzie tegoroczny spacerek na Uniwerek wyglądać i czy zamierzacie czymś zaskakiwać mieszkańców Szczecina?
12: Na pewno będziemy zaskakiwać mieszkańców Szczecina, dlatego że zawsze jest tak, że jedna uczelnia jest taką uczelnią wiodącą, koordynującą. Tak jak wspomniałeś, w tym roku to jesteśmy my, czyli Akademia Sztuki, więc chcieliśmy, żeby ten spacerek wyglądał trochę inaczej, brzmiał trochę inaczej. Zatem poza tym, że trasa praktycznie się nie zmienia, zaczynamy na Placu Adamowicza 1 października o 11:40 jest zbiórka, o 12:00 zaczyna się spacerek na Uniwerek, ale chcemy, żeby ten spacerek był głośny, żeby w mieście nas usłyszano, zatem poza tym, że prowadzi nas blok Pomerania. więc na pewno będzie rytmicznie. To też zachęcamy wszystkich uczestników, żeby wzięli ze sobą gwizdki, trąbki, tamburyna, po prostu, żeby to było bardzo rytmiczne, takie dynamiczne przejście, kolorowe, bo my zadbamy też o to, żeby było nas widać, nie tylko słychać, więc to na pewno będzie inaczej niż w poprzednich latach. To jest 5. jubileuszowy spacerek na Uniwerek, więc też chcieliśmy, żeby to podkreślić. No i następnie wszyscy wspólnie dochodzimy do Teatru Letniego, gdzie o godzinie 13.00 punkt zaczynamy inaugurację roku akademickiego wszystkich szczecińskich uczelni.
1: Jeżeli chodzi o sam spacerek na Uniwerek, powiedziałeś, że to już jest 5. edycja. Z twojego punktu widzenia, z waszego akademickiego punktu widzenia, co daje mieszkańcom miasta i ogólnie społeczności akademickiej to wydarzenie? Bo to, że będzie głośno, to już wiemy, bo jak jest blok o Pomeranie, to zawsze jest głośno. Ale czy to jest rzeczywiście coś, co pokazuje studentów i młodych ludzi w przestrzeni miasta na tym momencie, kiedy ten rok akademicki się zaczyna?
12: Przede wszystkim tak, ale też chodzi o to, że bardzo dużo nowych studentów przyjeżdża do naszego miasta, więc to jest też świetny moment, żeby oni się poznali, żeby zintegrować całe środowisko akademickie, bo w spacerku na Uniwerek biorą oczywiście udział studenci wszystkich roczników, studenci szkół doktorskich, ale także pracownicy dydaktyczni, naukowi, administracyjni, więc chodzi o to, żeby wewnętrznie to nasze środowisko akademickie się integrowało. Ale też chodzi przede wszystkim nam o to, żeby mieszkańcy miasta jakby zobaczyli, że to miasto jest miastem akademickim, że ten 1 październik jest świętem studentów i tak naprawdę głównie to jest nasz główny cel, nie? Żeby miasto zobaczyło, poznało tych studentów, ale też oczywiście wszystkich mieszkańców miasta zapraszali, żeby przeszli się z nami.
1: Powiedziałeś już, że będzie na pewno głośno i będzie kolorowo. Co poza tym będzie tym elementem takiego sznytu autorskiego Akademii Sztuki, jeżeli chodzi o to właśnie wydarzenie?
12: To na pewno warto wspomnieć o tym, że podczas inauguracji roku w Teatrze Letnim będzie miał premierę hymn szczecińskich studentów, który został napisany specjalnie na tę okazję przez kompozytora Piotra Gryskę, który jest na co dzień naszym wykładowcą. I pierwsze wykonanie właśnie tego utworu będzie jednym z elementów inauguracji roku akademickiego w Teatrze Letnim. Więc to na pewno z takich, nazwijmy to, artystycznych motywów, a poza tym no, inauguracja roku akademickiego rządzi się swoimi prawami, więc pewne elementy będą tam stałe, czyli matrykulacja, zaprzysiężenie studentów pierwszego roku, wykład inauguracyjny, który w tym roku wygłosi nasza pani rektor, jako że jesteśmy koordynatorem. A tak poza tym to myślę, że to, co będzie na pewno ciekawe i inne niż w poprzednich latach, to chociażby to, że spacerek na Uniwerek kończy się w Teatrze Letnim i my chcemy, żeby Blok o Pomeranie grała dalej w momencie, kiedy widownia usadza się, kiedy ludzie, którzy przyjdą do Teatru Letniego, usadzają się na widowni, więc to nie jest tak, że bardzo... Taki jest nasz plan, że bardzo płynnie przejdziemy ze spacerku w inaugurację.
1: Sam spacerek to jest wydarzenie typowo studenckie, typowo akademickie, czy to jest wydarzenie, które ma też w jakiś sposób zaangażować mieszkańców, którzy będą to obserwować i którzy będą tego świadkami?
12: My oczywiście serdecznie zapraszamy. Jest to wydarzenie akademickie w tym sensie, że jest rozpoczęciem roku akademickiego i taką okazją do integracji tego środowiska, ale też integracji tego środowiska z miastem, no bo jakby jest jego stałą i dosyć dużą częścią. Więc my oczywiście zapraszamy wszystkich mieszkańców. Jeśli chcą się przejść z nami, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. Jeśli chcą zostać na inauguracji roku, także bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Jeżeli mówimy o inauguracji roku akademickiego, to nie jest to codzienność w przypadku oczywiście wszystkich uniwersytetów, że uczelnie tak dobrze współpracują, jak współpracują te uczelnie prywatne i publiczne w naszym mieście. Jaki jest patent na to, że to działa i czy odbieracie sygnały, że inne miasta, inne ośrodki akademickie też szukają tego patentu na zintegrowanie właśnie uczelni publicznych i niepublicznych i uczelni między sobą?
12: Na pewno inne miasta trochę nam tego zazdroszczą, bo jesteśmy jedynym miastem w Polsce, gdzie uczelnie publiczne i niepubliczne w tak dużej skali ze sobą współpracują. Myślę, że patentem jest to, że my, czyli wszyscy pracownicy, którzy są zaangażowani nie tylko przecież w spacerek i inaugurację, ale też inne wydarzenia, które są organizowane przez nas w ramach Akademickiego Szczecina, my po prostu się lubimy i świetnie się ze sobą dogadujemy. Spotykamy się tak naprawdę raz w miesiącu, żeby przegadać bieżące tematy i żeby planować następne nasze działania. Więc myślę, że takim patentem jest chyba to, że od samego początku my uznajemy, że tak naprawdę żadna z naszych uczelni nie jest dla siebie tak totalnie bezpośrednią konkurencją. Każda ma jednak swoją niszę w naszym mieście czy w naszym województwie. Oczywiście poza tam drobnymi wyjątkami, jeśli chodzi o jeden, dwa kierunki, które się powtarzają w tych samych uczelniach, ale jednak to są zupełnie różne profile uczelni, więc my wychodzimy z tego założenia, że jeśli my jako Akademia Sztuki, będziemy wspierać inne uczelnie, nawet w pomysłach na ciekawe koncepcje wydarzenia i będziemy się nawzajem w ten sposób wspierać, to to jest tylko z korzyścią dla nas nawzajem i dla miasta.
1: No ale to jest ta sympatia na szczeblu, powiedzmy, menadżerskim, czy to jest ta sympatia na szczeblu także rektorskim? Bo wyobrażam sobie, że żeby to dobrze działało, to musi to występować chyba i na tej przestrzeni, i na tej przestrzeni.
12: Zdecydowanie. I akurat u nas jest tak, że jest też ta sympatia na szczeblu rektorskim. Rektorzy spotykają się dosyć regularnie na spotkaniach takich, w których omawiają bieżące rzeczy, oficjalnych i potem też mniej oficjalnych, więc to też jest tak, że rektorzy, władze rektorskie, władze prorektorskie są ze sobą w stałym kontakcie, jest dużo współpracy pomiędzy naszymi uczelniami. Nie mówię już teraz o wszystkich 9, tak? Są też takie wydarzenia, czy takie, nie wiem, konferencje, koncerty, spotkania, w których współpracują ze sobą 2 uczelnie, 3 uczelnie. Wspieramy się nawzajem też w takich drobnych rzeczach, chociażby takich, że nie wszystkie uczelnie mają na przykład 9 identycznych tronów, żeby usadzić rektorów, więc my jako Akademia nie mamy, więc PUM użycza na przykład, więc to są też takie drobne rzeczy.
1: No ale to takie drobne rzeczy, ale chyba pokazują, że rzeczywiście Szczecin pod tym kątem, mimo że wiele lat mówiło się, że musi akademicko nadganiać inne kampusy, jak chociażby Poznań czy Wrocław, no to rzeczywiście w tym nadganianiu jest całkiem niezły i przechodzi coraz bardziej do przodu. Maćku, ostatnia minuta i ostatnie pytanie. Odchodząc trochę od spacerku na Uniwerek, jako Akademia Sztuki, w jakim nastroju, w jakiej kondycji zaczyna się nowy rok akademicki?
12: No my zaczynamy rok akademicki z bardzo dobrymi nastrojami, dlatego że po pierwsze rekrutacja poszła bardzo dobrze. Otwieramy nowe kierunki, jako uczelnia się dosyć mocno rozwijamy, zarówno w dziedzinie sztuk muzycznych, jak i sztuk wizualnych. Od tego roku chociażby startuje nowy kierunek reżyseria światła, więc już pracownia reżyserii światła została przygotowana, już czeka na pierwszych studentów. I my zaczynamy tak naprawdę w bardzo dobrych nastrojach, bo chociażby remont Placu Orła Białego zmierza szybko ku końcowi, więc też się cieszymy, że będziemy w jeszcze ładniejszej przestrzeni funkcjonować.
1: Czyli podsumowując, spacerek na Uniwerek, co, gdzie, kiedy i czy osoby słuchające nas dzisiaj w poniedziałek mogą dołączać?
12: Wszystkich oczywiście serdecznie zapraszam. Spotykamy się 1 października o godzinie 11.40 na placu Adamowicza. O 12.00 rusza spacerek na Uniwerek, a o godzinie 13.00 widzimy się w Teatrze Letnim na inaugurację roku.
1: Maciej Mizgalski, czyli osoba koordynująca spacerek na Uniwerek, Akademia Sztuki w Szczecinie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
12: Dzięki również.
1: To była popołudniowa rozmowa Radio Super FM. Ja jeszcze dzisiaj się z Wami słyszę po godzinie 22 w magazynie Ale to był dzień, finał dnia. Tymczasem kropka. Michał Kaczmarek, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie. Super FM Sport.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz awansował do finału turnieju w chińskim Chengdu. Nasz tenisista wygrał z Kanadyjczykiem Denisem Szapowałowym.
4: Wygrał on pierwszego seta 10-8 w tiebreaku. Miałem jedną piłkę setową, natomiast on dobrze przy niej zagrał i był to bardzo zacięty mecz. Natomiast w kolejnych dwóch setach podniosłem swoją grę i wygrałem 6-3, także na pewno bardzo się cieszę z tego, że zaczynam grać coraz lepiej.
3: Rywalem Polaka w jutrzejszym finale będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Dla Hurkacza będzie to 13 w karierze finał. Poprzednio o tytuł walczył w maju zeszłego roku w Genewie, gdzie przegrał z Nowakiem Dżokowiczem. Po bezbarwnym meczu z Bośnią i Hercegowiną dziś Polska zagra w piłkarskiej Lidze Narodów ze Szwecją na wyjeździe na tym samym stadionie, na którym pół roku temu przegrała decydujące spotkanie o prawo gry na mundialu. Michał Waszkiewicz.
5: Słowo rewanż nasuwa się samo. Tamten mecz był bolesny, bo nie graliśmy źle, ale to Szwecja wygrała i pojechała na mundial. Nasz selekcjoner Jan Urban unika jednak jakichkolwiek porównań i nie chce mówić o żadnym wyrównywaniu rachunków.
6: Na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu, że tamto spotkanie minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. To są zupełnie inne rozgrywki.
5: Piłkarze też zapewniają, że nie kieruje nimi chęć rewanżu. Taką obserwacją podzielił się obrońca Tymoteusz Puchacz.
7: Nie było, więc też te moje emocje co do tamtego spotkania są zupełnie inne, no bo ja to oglądałem w telewizji. Warto się skupić po prostu na tym, żeby dobrze zagrać i wygrać, a nie szukać jakichś tam zadry czy innych tematów.
5: Mecz Polaków ze Szwecją dziś o 20:45.
3: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Mistrzyni świata w kolarskim wyścigu szosowym ze startu wspólnego Holenderka Demi Vollering została ukarana przez Międzynarodową Federację grzywną 1000 franków szwajcarskich za naruszenie przepisów. Powodem ukarania Holenderki, która odniosła w sobotę największy sukces w karierze, było przyjęcie przez nią niedozwolonej pozycji podczas jazdy. Srebrny medal wywalczyła w Montrealu Katarzyna Niewiadoma Fini.
8: Dobry wieczór, tu Super FM.
9: Super.

0: Zanim powiesz, posłuchaj Kasi, naszego radiowego coacha.
1: Dostaliśmy informację od Magdy. Szef napisał mi tylko: musimy porozmawiać. Podejdź do mnie po 14:00. I od tej chwili nie jestem w stanie normalnie pracować. W głowie mam już wszystko, że coś zawaliłam, że będzie awantura, że chce mnie zwolnić. Najgorsze, że przecież nawet nie wiem, o co chodzi.
2: Tak, chyba wszyscy to znamy. Jedno musi

0: Czyli możemy sami do siebie powiedzieć, czy sama do siebie możesz powiedzieć: szef chce ze mną porozmawiać. Nie wiem jeszcze o czym. Czyli to są fakty. Postarać się nie rozpędzać do tego, o czym, dlaczego i co ja takiego przewiniłam. Jeśli głowa się rozpędza, to w kroku drugim nazwij to, co się tam w głowie przeplata teraz. Czyli na przykład: ojejku, widzę, mam taką myśl, mam takiego boja, boję się, że chodzi o jakiś błąd. Albo boję się krytyki. O, nawet się rozpędziłam, że on chce mnie zwolnić, to ciekawe. Trochę z takiego dystansu poobserwować sobie te strumienie myśli. Można to tak popatrzeć, jakby w nas były różne głosy i my tym głosom się przysłuchujemy, nie identyfikując się z nimi, nie sklejając się z nimi, tylko tak trochę z brzegu przyglądając się temu, co płynie środkiem rzeki, co to za myśli tam płyną. I nawet jeśli mamy takie przekonanie, na pewno mu chodzi o to, powiem ci, na pewno, to mów sama do siebie: mam myśl, że tak będzie. Mam myśl, że na pewno w ten sposób ta rozmowa przebiegnie. Zobaczysz, bo to jest ogromna różnica. I po trzecie, zamiast przez następne 3 godziny tonąć w wyobraźni, można sobie przygotować koło ratunkowe. I w tym kole ratunkowym masz co najmniej 2 wyjścia. Albo przygotujesz się na sztorm, w sensie, jeśli rozmowa rzeczywiście okaże się trudna, czego będę potrzebowała? O co zapytam, co chcę spokojnie wyjaśnić. Faktycznie możesz sobie to przemyśleć po to, żeby to było takie koło ratunkowe. Albo w niektórych sytuacjach możemy pójść po prostu w optymizm. I tym optymizmem będzie: pozwalam sobie przyjąć, że to, do czego on chce mnie zaprosić, to docenienie. Chcę docenić moją pracę. Pozwalam sobie pójść w optymistyczny scenariusz we własnej głowie i będę z radością wyczekiwać tego, że ktoś chce docenić moje działania, albo, jeśli to jest zbyt hura optymizm, to że to jest zupełnie neutralna sprawa. Nic takiego ważnego, po prostu jest jakaś sprawa do wyjaśnienia. Oddycham, reguluję swoje napięcie. Bo przypomnę ci tylko, że to ty decydujesz, jak się czujesz. To ty decydujesz, jak się będziesz czuć. Możesz wybrać komfort. Mimo wszystko.
1: Jeśli macie sytuację do przegadania, napiszcie do nas. kontakt@dobrepytanie.eu. Być może w kolejny poniedziałek właśnie zajmiemy się twoją sprawą.
2: Zanim powiesz, posłuchaj Kasi, naszego radiowego coacha.

0: Już za kilka minut najważniejsze wiadomości w Super FM.
1: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl.

0: 19. Wiadomości Super FM.
1: Rosyjski dron spadł w pobliżu polskiej granicy. W szkołach ruszył tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Sprawdzimy też, jak długo jeszcze będzie ciepło.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Rosyjski dron spadł około 2 kilometrów od polskiej granicy z Ukrainą w pobliżu przejścia w Dorochusku. Nasze wojsko podrywało myśliwce, a na Lubelszczyźnie około 17 zawyły syreny alarmowe. Rozesłano też alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na Lubelszczyźnie zawyły syreny, po kwadransie alarm odwołano. Musimy zmienić prawo, by odpowiadało na obecne zagrożenia ze strony Rosji, mówi pilot pułkownik Krzysztof Kwiatkowski, dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Chodzi o przygotowane procedury, które pozwolą pilotom także w czasie pokoju zestrzeliwać na przykład drony. Zagrożenie na wschodzie Polski jest coraz większe, ostrzega pułkownik Kwiatkowski.
3: Pamiętajmy, że jesteśmy w czasie pokoju i obowiązują nas procedury w czasie pokoju. Jednakże musimy bardzo skutecznie reagować na to, co się dzieje na granicy wschodniej naszej w powietrzu.
4: A niebo coraz bardziej niebezpieczne.
3: Niebo jest, powiem kolokwialnie, coraz bardziej gęste na wschodniej granicy, także tutaj musimy iść z duchem czasu i zmieniać te przepisy, żeby dostosować się do nowych środków walki, które posiadamy na granicy.
1: Nowe procedury dla wojska mają być gotowe w tym tygodniu. Dziś w Jarosławiu rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza. 67-letni kapłan archidiecezji przemyskiej zmarł w miniony czwartek po ataku nożownika na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Jutro uroczyste pożegnanie duchownego będzie kontynuowane w Jarosławiu i w Grzęsce na Podkarpaciu. W polskich szkołach ruszył tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Inicjatywa ma na celu przeciwdziałanie hejtowi, agresji fizycznej oraz wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży, mówi Anna Borysiak z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
5: To nie wystarczy, że przez tydzień będziemy tylko o tym mówić, bo te działania powinny być realizowane przez szkoły i placówki, a także przedszkola, oczywiście w trochę innym zakresie, przez cały rok.
1: Najważniejsze jest budowanie w szkołach atmosfery zaufania, w której uczniowie nie boją się prosić o pomoc, dodaje podinspektor Monika Herman z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
6: Żebyśmy my byli na siebie uważni i żebyśmy umieli reagować wcześniej. Żebyśmy mieli w sobie tą gotowość do mówienia stop, nie krzywdź. Żebyśmy my wyuczyli nasze dzieci i dali im te mechanizmy obronne, jak one i w którym momencie mają się bronić. Dlatego, że jeżeli przychodzi do zgłaszania, to one nie chcą, bo boją się eskalacji.
1: Według badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, prawie 90% dzieci i młodzieży między 11 a 17 rokiem życia doświadczyło przemocy rówieśniczej. Złota polska jesień trwa, jest ciepło, nie brakuje słońca i to jeszcze trochę potrwa, przewiduje synoptyk Michał Kowalczuk.
7: Na horyzoncie nie widać żadnej gwałtownej zmiany w pogodzie.
1: Bezchmurne niebo, słaby wiatr i brak opadów utrzymają się przynajmniej do końca tygodnia. Pamiętajcie jednak, że noce to inna sprawa, jest dość chłodno i mgliście, wszak to jesień przecież właśnie.
2: Dogrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.
8: W piłce nożnej przerwa reprezentacyjna, choć piłkarze Pogoni w ten weekend też grali, dużo też emocji w szczecińskiej piłce ręcznej. Piotr Jarząbek, witam się z wami bardzo serdecznie. Minęła godzina 19, a więc rozpoczynamy kolejną sportową dogrywkę w Radiu Super FM. W pierwszej połowie, od razu zaznaczam, skupimy się na piłce nożnej, bo tak jak mówiłem, piłkarze Pogoni zagrali ten towarzyski mecz dla Dymka 2-0 z Udinese, no i jest tutaj o czym mówić naprawdę, także to dosłownie za kilka minut. Potem poświęcimy też chwilę czasu dla piłkarek kobiecej Dumy Pomorza, które wygrały kolejny mecz w Ekstralidze Kobiet. No i po 6 kolejkach mają na koncie tylko 2 porażki. Porozmawiamy także o szczecińskiej piłce ręcznej, bo tutaj i panowie i panie w ten weekend zagrali swoje mecze, no i można powiedzieć, że to taki słodko-gorzki weekend. No i na koniec zapowiemy to, co zacznie się tak naprawdę w przyszły weekend, czyli rozgrywki po pierwsze PGE Basket Ligi, a także Tauron Ligi Kobiet. Oczywiście chodzi o koszykówkę i siatkówkę. Zostańcie z nami na 97.5. Zapraszam bardzo serdecznie. Będę z wami do godziny 20.
2: Dogrywka.

0: Dogrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Nic innego nie mogło być pierwszym tematem dzisiejszego wydania Dogrywki w Radiu Super FM, jak ten mecz dla Dymka 2-0. Pogoń Szczecin zagrała z włoskim Udinese na stadionie imienia Floriana Krygiera w takim charytatywnym spotkaniu, żeby zebrać pieniądze i pomóc legendarnemu napastnikowi naszego klubu w walce z chorobą. No, to była okazja też do zmierzenia się z takim dosyć mocnym rywalem, z uznaną marką w światowym futbolu, której trenerem zresztą jest Kostar Uniajcz. W Pogoni Szczecin Niemiec święcił spore sukcesy, był tutaj naprawdę długo, no i ta jego kariera trenerska prężnie się rozwija, ale jak sam podkreślał, fajnie było tu wrócić.
2: To była dla mnie wielka przyjemność wrócić tutaj do Szczecina, zobaczyć stadion, ten piękny stadion, który tutaj macie, spotkać się z ludźmi. Był przy tym sparingu taki szczytny cel, o którym wszyscy dobrze wiemy, a z takiej perspektywy sportowej to pierwsza połowa, naprawdę bardzo wysoki poziom, gra dużo gry do przodu z dwóch stron i było widać, że obie drużyny dobrze się po prostu bawiły na boisku i cieszyły się tym meczem.
1: Uwagę na charytatywny wymiar tego wydarzenia zwracał także trener Pogoni Szczecin, obecny trener Pogoni Szczecin, Oskar Garcia.
3: Thank you to all the people who came here to support.
2: Przede wszystkim dziękuję wszystkim osobom, które się tu pojawiły dzisiaj na stadionie i wspierały Roberta w tej walce, którą toczy. Myślę, że mecz również bardzo fajny, bo z drużyną z Włoch, którą wszyscy dobrze znamy, z drużyną, która ma wielu świetnych zawodników i myślę, że dzisiaj zaprezentowaliśmy się na bardzo podobnym poziomie do nich.
1: Jedyną bramkę dla portowców w tym spotkaniu zdobył Jan Biegański i po meczu przyznawał, że była taka trochę w stylu Roberta Dymkowskiego.
4: Dostałem wiadomość tutaj od kibica Pogoni, że gol ala właśnie Dymek, także cieszę się, że tak to wyglądało. No tak, no cieszymy się, że możemy jakoś tutaj wspierać legendę Pogoni. Fajnie, że tak licznie tutaj się wszyscy zebrali i oczywiście chcieliśmy wygrać dla Dymka. Nie udało się, aczkolwiek myślę, że szczytny cel był w tym i to jest najważniejsze.
1: Dla Udinese natomiast to jedyne trafienie to dzieło napastnika Idrisy Gueye. Mecz z Udinese był dla trenera Oskara Garcii też okazją, żeby sprawdzić kilku nowych zawodników. Na boisku pojawili się chociażby Sebastian Rojek i Andrzej Osowski, którzy nie mieli za dużo szans gry, ale pojawił się także Abdoulaye Sidibe, pomocnik ściągnięty z Afryki, przez nasz klub testowany i tak naprawdę o którym nie wiedzieliśmy aż do tego meczu i trzeba powiedzieć, że zagrał naprawdę niezłe zawody. Wszedł bodajże na ostatnie 15-20 minut i naprawdę zagrał nieźle. Jak mówił trener Oskar Garcia na pomeczowej konferencji, to jest, tak jak mówiłem, zawodnik testowany i do stycznia tak naprawdę ma czas, żeby pokazać się w Pogoni Szczecin, no bo wtedy będzie miał 18 urodziny i wtedy klub zdecyduje, czy podpisywać z nim kontrakt, czy też nie. Dogrywka.

0: Dogrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Kibice piłki nożnej w Szczecinie po tym weekendzie naprawdę mogą być szczęśliwi. Świt Szczecin, no nie grał w ten weekend, ale to może i lepiej, biorąc pod uwagę to, że świtowcy no, nie prezentują ostatnio wybitniej formy. Piłkarze Pogoni zagrali z naprawdę uznanym rywalem, czyli z Udinese, a piłkarki Pogoni Szczecin na wyjeździe pokonały UKS SMS Łódź 2-0. Bramki, no to pierwsza w 48 minucie, to jest dzieło Kiali, a w 85 minucie tak naprawdę dopełniła dzieła najnowsza zawodniczka Pogoni Szczecin, Bianka Jenowan. Trzeba przyznać, że podopieczne trenera Martina Masaryka ostatnio są w naprawdę niezłej formie. Pozostaje trzymać kciuki za to, żeby ta forma się utrzymała, no bo też trzeba powiedzieć, że to było pierwsze spotkanie po tej przerwie reprezentacyjnej. Piłkarki Pogoni nie grały, no bo był ten mundial U20 w Polsce rozgrywany, na nim też była Lena Świrska, no ale niestety Polki nie zawojowały tego turnieju. Teraz Lena Świrska wróciła, ale za chwilę znowu jedzie, no bo za chwilę kolejna przerwa na reprezentację. Dostała powołanie tym razem do kadry U19. Zresztą nie ona jedyna, mamy też prężną reprezentację w kadrze U17. Griselda Cela jedzie na zgrupowanie reprezentacji Grecji, Laura Żemberiowa i Lenka Mazuchowa jadą na kadrę Słowacji, także tutaj naprawdę kobieca duma Pomorza jest prężnie reprezentowana w tym światowym futbolu, no ale zanim to, no to jeszcze chwilę piłkarki Pogoni w klubie pobędą i zagrają chociażby najbliższy mecz, a ten u siebie już w niedzielę, w najbliższą niedzielę z Rekordem Bielsko-Biała.
0: Dogrywka.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba!
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie. Super FM. Sport.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. W marcu zatopili nasze marzenia o grze w piłkarskim mundialu. Teraz czas na rewanż. Reprezentacja Polski zagra w Sztokholmie ze Szwecją, czyli drużyną, która wiosną pokonała nas w meczu barażowym o udział w Mistrzostwach Świata. Mecz zacznie się o godzinie 20:45. W ciągu najbliższego tygodnia biało-czerwoni w Lidze Narodów zmierzą się jeszcze z Rumunią u siebie i z Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe. Tymczasem Irlandczycy, którzy grozili bojkotem meczu z Izraelem, ostatecznie wyszli na boisko, ale w meczu Ligi Narodów, który wygrali 3-0, wyraźnie zamanifestowali swój sprzeciw przeciwko wojnie w Strefie Gazy. Zagrali w czarnych opaskach. Michał Waszkiewicz.
8: Irlandczycy od początku domagali się zawieszenia Izraela przez UEFA, tak samo jak Rosjan po ataku na Ukrainę. Kilka miesięcy temu ponad 160 irlandzkich sportowców podpisało list otwarty z apelem, by reprezentacja Irlandii zbojkotowała mecze Ligi Narodów. Ostatecznie dzień przed meczem zapadła decyzja, że piłkarze na boisko wyjdą, ale w czarnych opaskach, pochylą głowy podczas hymnu Izraela, a kapitan nie poda ręki ich kapitanowi. Z udziału w meczu wycofał się natomiast bramkarz Gavin Bazunu, mówiąc wprost, że mordowanie ludzi jego zdaniem jest złe. Cel udało się osiągnąć, uważa trener Heimir Hallgrímsson. Decyzja Gavina oraz to, że omal nie zagraliśmy tego meczu, mocno zwróciły uwagę na tę sytuację i myślę, że taki właśnie jest cel protestu. Uważam, że moi piłkarze wykonali swoje zadanie, mimo że ostatecznie mecz zagrali. W obawie przed antyizraelskimi protestami rewanżowy mecz za tydzień nie odbędzie się w Dublinie, tylko w Serbii.
7: O czym mówił Michał Waszkiewicz? Maja Chwalińska wróciła na swoje najwyższe w karierze 21. miejsce w rankingu WTA. To po dotarciu do półfinału turnieju tenisowego w Singapurze. Iga Świątek w najnowszym notowaniu nadal zajmuje 9. miejsce, a liderką jest Jelena Rybakina. Wśród mężczyzn na czele też bez zmian prowadzi Włoch Jannik Sinner, a Hubert Hurkacz, który awansował dziś do finału turnieju w chińskim Chengdu, jest na 41. pozycji.
6: Dogrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.

0: Dogrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Trzeba powiedzieć, że w Szczecinie no nie samą piłką nożną żyje człowiek, no bo przecież mieliśmy też sporo emocji związanych ze szczecińskim szczypiorniakiem. Piłkarze ręczni Sandra Spa Pogoni Szczecin we własnej hali w SDS-ie 2-0 wysoko pokonali OX system KPR Żukowo 40-26. Choć jak przyznawał trener Pogoni Rafał Biały, no do ideału jeszcze trochę brakuje.
2: Pierwsza połowa popełniliśmy wszystkie błędy, przed którymi się przestrzegaliśmy przez tydzień. Nie podobało mi się też tempo w pierwszej połowie, gdzie wyszliśmy na ten mecz bardzo powoli, gdzie mówiliśmy o zmianie tempa i tej zmiany tempa nie było. W drugiej połowie jestem zadowolony, zwłaszcza, że zawodnicy, którzy mniej grali, jak wchodzący do zespołu Igor Kowalewski, Dawid Bujok czy Johnny, Jan Machut, mogli pograć i mogli się ograć.
1: To spotkanie z perspektywy parkietu opisywał także rozgrywający granatowo-bordowej drużyny Patryk Biernacki.
3: Gdzieś Żukowo jest niewygodnym rywalem, są to młode dosyć chłopaki, które są naprawdę, oni są bardzo waleczni i wiedzieliśmy, że postawią nam ciężkie warunki. Myślę, że gdzieś ta przeprawa na początku była dosyć właśnie taka twarda, może wynik tego nie odzwierciedlał, ale naprawdę grało nam się dosyć ciężko. Cieszę się, że później nam się udało troszeczkę uspokoić ten mecz i już więcej szło pod nasze dyktando, także jestem zadowolony, że udało nam się to wyprowadzić na takie tory, na jakie powinniśmy.
1: Sportowcy wygrali pewnie, najwięcej bramek w tym spotkaniu rzucił Jakub Polok, aż 7, no i cały czas pozostają w lidze niepokonani. Można powiedzieć, że przydał się taki zimny prysznic w Pucharze Polski z Energa Gwardią Koszalin. No i teraz przed sportowcami równie trudne zadanie, no bo wyjazdowy mecz z Jurandem Ciechanów. Na parkiecie zaprezentowały się także panie z SPR Pogoni Szczecin. One na wyjeździe miały naprawdę trudne zadanie, no bo grały z obecnym liderem rozgrywek MTS-em Żory, no i tutaj niestety nie udało się wygrać. Wynik 25-19, no i piłkarki Pogoni na tarczy tak naprawdę wróciły do Szczecina. Najwięcej bramek to może powiedzmy Nikola Wronkowska 8, trzeba też powiedzieć, że Emilia Jałowicka 5 trafień, no i Magdalena Chrapusta 3 bramki na koncie. Hey! Dogrywka.

0: Rozrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Ostatnim tematem w dzisiejszej dogrywce w Radiu Super FM będzie taka mała zapowiedź, no bo weszliśmy w tydzień, w którym swoje rozgrywki wznawiają zarówno King Wilki Morskie Szczecin, jak i Lotto Chemik Police. Więc może tak zajrzyjmy, co tam słychać i u tych, i u tych. Zacznijmy od koszykarzy Wilków. Tutaj naprawdę sporo sparingów, oni grali dużo tych meczów przygotowawczych i ostatnio przegrali to ostatnie spotkanie z Czarnymi Słupsk. Co prawda po dwóch dogrywkach dopiero, ale to może troszkę nas zmartwić, no bo Czarni to w zeszłym roku nie była jakaś wielka potęga i Wilki, wydaje się, powinny spokojnie z nimi wygrać. Warto jednak dodać, że trener Maciej Majcherek nie mógł korzystać z dwóch kontuzjowanych zawodników, czyli Maxa Egnera, a także Patryka McCaffreya. Jeżeli chodzi o Polaka, no to tutaj mamy niestety naderwanie jednego z więzadeł w kciuku, no i to może oznaczać, że Maxa Egnera czeka dosyć długa przerwa. Patryk McCaffrey natomiast walczy z kontuzją stawu skokowego, której doznał na jednym z treningów w trakcie przygotowań do sezonu. Nie grał w kilku sparingach, ale ma być gotowy na rozpoczęcie rozgrywek w barwach szczecińskiej drużyny. Nie ma też w Szczecinie już Lubomira Różyczki, to był asystent trenera Macieja Majcherka, no ale Czech z klubem rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. Jako przyczynę klub na swoim Facebooku podaje sytuację zdrowotną trenera Różyczki. Jeżeli chodzi natomiast o siatkówkę, czyli oczywiście Lotto Chemik Police, no to tutaj też tych sparingów było naprawdę sporo. Ostatnio chociażby dwa mecze z niemieckim zespołem ze Schwerina. Nie poznaliśmy co prawda wyników tych sparingów. Chemik Police generalnie dosyć szczątkowo relacjonuje te swoje przygotowania na facebookowym profilu, który właśnie teraz przeglądam, no ale myślimy o tym, że jest nowy trener, jest parę nowych zawodniczek. Najważniejsze to, że trzon drużyny został utrzymany. Myślę tu na przykład o Maji Koput, o Katarzynie Partyce, o Julii Orzeł czy Natalii Mędrzyk, no i oczywiście kapitan zespołu Agata Nowak, która również została w Policach, no i będzie dalej reprezentowała barwy Chemika. Trenerem drużyny będzie w tym roku Przemysław Kawka, a nie jak w zeszłym roku Dawid Michor, który odszedł do Sokoła Mogilno. No i pozostaje liczyć na to, że chemiczanki już w tym pierwszym meczu wyjazdowym z Unii Opole pokażą klasę. Nie powiedziałem też, że Wilki również zaczynają na wyjeździe. Oni 3 października zagrają z Twardymi Piernikami w Toruniu. Dogrywka.

0: Dogrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Na zegarach zbliża się już godzina 20, a to oznacza, że no za nieco ponad 45 minut na murawę wyjdą piłkarze reprezentacji Polski, którzy w ramach meczu Ligi Narodów zagrają ze Szwecją. Ja życzę wam zatem świetnego widowiska, bo podejrzewam, że większość naszych słuchaczy ten mecz gdzieś tam w tle chociaż sobie odpali. No i oczywiście jak największych emocji sportowych związanych ze szczecińskimi klubami. Piotr Jarząbek, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas, no i słyszę się z wami zapewne już jutro od samego rana na 97,5.
0: Dogrywka.
2: Jest 20. Wiadomości Super FM.
3: Sztab kryzysowy na Lubelszczyźnie po uderzeniu drona blisko granicy. Ceny żywności w górę pod koniec roku, są takie prognozy. To będzie odwet za stracony mundial. Za kilkanaście minut mecz Polska-Szwecja.
4: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. Właśnie powinno ruszać zwołane przez wojewodę lubelskiego posiedzenie sztabu kryzysowego. Wezmą w nim udział m.in. służby mundurowe. To po tym, jak po południu w pobliżu przejścia w Dorohusku spadł rosyjski dron. Jak informują służby i rządzący, doszło do tego prawdopodobnie około 2 kilometrów od granicy z Ukrainą. Według wójta Dorohuska odrzutowy bezzałogowiec uderzył obok starego terminala. Do mieszkańców Lubelszczyzny trafiły alerty o możliwym zagrożeniu z powietrza, zawyły syreny, alarm jednak po kilku minutach odwołano. Wznowiono też odprawy na przejściach w Dorohusku i Zosinie. Według szefa Ministerstwa Obrony nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Dodam, że nieco ponad godzinę temu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało ponowny alert dla tym razem 2 województw lubelskiego i podkarpackiego. Znów związany z rosyjskimi atakami w Ukrainie i prewencyjnymi działaniami polskiego lotnictwa. Po kilkunastu minutach alert jednak odwołano. Elbląska policja ustala, kto umieścił butelki z łatwopalną substancją w budynku jednej z lokalnych firm. Badane jest także to, jaka dokładnie ciecz znajdowała się w pojemnikach, które zostały już zabezpieczone, mówi oficer prasowy policji w Elblągu, nadkomisarz Krzysztof Nowacki.
5: Wiemy już, że substancja, która znajdowała się w tych butelkach, była to substancja łatwopalna. Policjanci pirotechnicy zneutralizowali te butelki i one nie stwarzają już tam zagrożenia.
3: Podejrzane przedmioty zostały znalezione przy przyłączu gazowym na czas działań służb. Z budynku firmy ewakuowano ludzi. Teraz od decyzji prokuratury zależy, w jakim kierunku będzie prowadzone dalsze postępowanie. Ceny żywności mogą zacząć rosnąć w czwartym kwartale tego roku, przewiduje Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Jak tłumaczy, wynika to z wysokich cen ropy naftowej.
6: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
3: Wysokie ceny ropy to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. W marcu zatopili nasze marzenia o grze w piłkarskim mundialu, teraz czas na rewanż. Reprezentacja Polski za 3 kwadranse zagra w Sztokholmie ze Szwecją, czyli drużyną, która wiosną pokonała nas w meczu barażowym o udział w Mistrzostwach Świata. Ale mimo, że kontekst meczu w Lidze Narodów jest oczywisty, selekcjoner Jan Urban zarzeka się, że on sam i jego piłkarze nie traktują wieczornego spotkania w kategorii odwetu.
7: Na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie. Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. Każde spotkanie jest inne, to są zupełnie inne rozgrywki, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie.
3: Mecz Szwecja-Polska o 20:45.

0: Odpoczywasz z Radiem Super FM.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Złote Lwy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zdobył kilka dni temu film zatytułowany Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego, twórcę, który może być Państwu znany z filmów Zgoda i Brat. To bardzo zasłużone zwycięstwo. W tym poruszającym i mądrym filmie miłość rodzi się przez więzienną ścianę w mrocznych czasach stalinowskiego terroru. Dwoje młodych więźniów zaczyna rozmowę w sposób niezwykły, a ta staje się dla nich jedyną szansą na ocalenie. Oparta na faktach historia o miłości, która daje siłę, żeby przetrwać. To spotkanie z kinem prawdziwego artysty, który w przejmujący sposób i za pomocą niewielkich filmowych środków mocno chwyta widzów za serce i gardło. Pięknie sfotografowany film przez Jolantę Dylewską, która otrzymała nagrodę za zdjęcia z wybitną Marią Dębską w głównej roli, która dość niespodziewanie nagrody aktorskiej nie zdobyła. Przede wszystkim jednak sama historia absolutnie porusza i udowadnia, jak niewiele potrzeba, aby opowiedzieć tak mocną historię. A wydawałoby się, że w temacie stalinowskiego terroru powiedziano już wszystko. To jeden z tych filmów, które zadziałają tylko na dużym kinowym ekranie. I film ten naprawdę jest dowodem na to, że polskie kino tworzy filmy wybitne. Premiera za kilka miesięcy. Srebrne Lwy otrzymał film Powiedz mi, co czujesz w reżyserii Łukasza Rondudy, który doceniono też za debiut aktorski Jana Sałasińskiego. Paweł Pawlikowski otrzymał za Faworyzowaną ojczyznę nagrodę za reżyserię, a polski kandydat do Oscara zdobył jeszcze tylko nam wyróżnienie za scenografię. Za kobiece role aktorskie doceniono Jaśminę Polak i Monikę Frajczyk za znakomity film Exotic oraz Ansona Buna z filmu Dobry chłopiec za główną rolę męską i Jacka Komana za drugoplanowy występ w Naszej rewolucji, gdzie wcielił się w postać Marka Edelmana. W konkursie Perspektywy zwyciężył film Czarna godzina i to dla mnie jedna z największych pozytywnych niespodzianek tegorocznego festiwalu. Najwięcej nagród zdobyły dwa filmy. Dobry chłopiec w reżyserii Jana Komasy doceniono Nagrodą Publiczności za główną rolę męską, scenariusz i montaż. Hotspot w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej otrzymał nagrodę, bardzo zresztą zasłużenie, Złoty Pazur za niepokorność twórczą, ale także za muzykę, kostiumy i dźwięk. Ten bardzo specyficzny, odważny i mocny film znajdziecie Państwo obecnie w kinie Pionier 1907 w Szczecinie. Przez tydzień obserwowałem wydarzenia Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, gdzie zaprezentowano wiele udanych rodzimych produkcji. Na liście moich ulubionych filmów tegorocznej edycji znalazły się Ojczyzna, wiadomo, Exotic i Przez ścianę, ale wysoko też oceniłem filmy z konkursu Perspektywy, w tym Czarną godzinę, Kalafior przeznaczenia, Miłe kobietki i Postój. To był dobry festiwal. Polskie kino autorskie wydaje się być w niezłej formie, ale też niestety nie przyciąga do kin tłumów i o tym wszyscy w branży mówią bardzo głośno. A przecież sporo ma do powiedzenia. Sytuację poprawia nieco Lalka, która lada dzień trafi do kina, ale Lalka to osobny temat. Produkcja, która na festiwalu w Gdyni się nie pojawiła, a o której więcej opowiem Państwu w jutrzejszym programie.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM zaprasza.
3: Barbara Gądek, sprawdźmy, co wydarzy się w kulturalnym Szczecinie. Do Szczecina wracają największe targi nieruchomości w regionie. Przez 2 dni będzie można porównywać oferty mieszkań, dopytywać o szczegóły, negocjować ceny, inspirować się nowymi trendami w wyposażeniu wnętrz i słuchać porad ekspertów. 45. targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz będą 3 i 4 października w hotelu Marriott. Wstęp bezpłatny. Dobre brzmienie, dobre kino i niezwykli twórcy. W środę, 30 września w szczecińskiej Willi Lenza wystartuje 9. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Senior Movie 2026. To wyjątkowe święto kina, które udowadnia, że na realizację reżyserskich pasji nigdy nie jest za późno. Festiwal w całości dedykowany jest niezależnym i amatorskim twórcom filmowym powyżej 60 roku życia. Uroczysta gala otwarcia rozpocznie się o 19 w klimatycznej sali teatralno-kinowej rezydencji. Tuż po części oficjalnej zobaczycie pierwszy seans w ramach festiwalowego cyklu Polskie Doki. Na ekranie pojawi się poruszający dokument Znaki Pana Śliwki w reżyserii Urszuli Morgi i Bartosza Mikołajczyka. To opowieść o Karolu Śliwce, jednym z najwybitniejszych polskich projektantów graficznych XX wieku. Twórcy na przykład kultowego logo PKO Banku Polskiego, którego genialne projekty zna każdy z nas, choć mało kto kojarzy je z jego nazwiskiem. Co ważne dla kinomanów, wstęp na galę oraz pokaz inauguracyjny jest całkowicie bezpłatny. Darmowe wejściówki będą wydawane na miejscu na pół godziny przed rozpoczęciem wydarzenia. A sam festiwal potrwa w Szczecinie do 4 października. Więcej szczegółów o pokazach konkursowych znajdziecie na oficjalnej stronie festiwalu Senior Movie oraz na profilu Willi Lenza.
1: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. I po reklamie.
1: Jest 22. Wiadomości Super FM.
2: Sztab kryzysowy na Lubelszczyźnie i kolejny alert RCB. Nastolatek planował atak w szkole, to na Kujawach. Za chwilę też premier o tym, co dalej z cenami paliw.
0: Super FM. Wiadomości.
2: Marcin Krzemiński. Wszyscy tej nocy będziemy w stanie podwyższonej gotowości. Nasze służby będą bacznie obserwować to, co się dzieje. Wszystkie ręce na pokład i będziemy na bieżąco reagować. Poinformował wojewoda lubelski Krzysztof Komorski po wieczornym sztabie kryzysowym. Zwołano go, by podsumować działania służb po tym, jak po południu rosyjski dron odrzutowy uderzył około 2 kilometrów od przejścia granicznego polsko-ukraińskiego w Dorohusku. Służby i rządzący zapewniają, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Tymczasem przed godziną Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ogłosiło kolejny, trzeci już dziś alert i znów dotyczący rosyjskich ataków powietrznych na terenie Ukrainy. Ostrzeżenie trafiło do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pół godziny później je odwołano. 13-latek miał planować atak nożem w swojej szkole w powiecie wombrzeskim. Chłopaka zatrzymali policjanci z Kujawsko-Pomorskiego. O szczegółach tej sprawy Agnieszka Wynarska.
3: Informacje o planach chłopca funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. Dziś o 6 rano funkcjonariusze weszli do domu nastolatka. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleźli bagnet, a w mieszkaniu zabezpieczyli także tasak. Według informacji policji 13-latek miał wcześniej uśmiercić kilka kotów.
2: Chłopca przesłuchano, zajmie się nim teraz sąd rodzinny. Rekordowe ceny paliw na rynkach światowych będą jeszcze jakiś czas trwały, ocenił Donald Tusk. Premier w nagraniu opublikowanym na portalu X stwierdził, że jeszcze przez wiele miesięcy będziemy świadkami konfliktów na Bliskim Wschodzie, ale i w Ukrainie, a to powoduje wzrosty cen. Tusk przypomniał, że obecnie na podpis prezydenta czeka ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, a pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej.
4: Prezydent lub jego ludzie uznali, że im gorzej będzie się działo w Polsce, im gorzej będą mieli Polacy, tym trudniej będzie miał rząd. Więc postanowili działać w taki sposób, żeby blokować możliwości obniżenia cen paliw, bo to zaszkodzi rządowi. Ta cena jest za wysoka. Ja rozumiem taką gotowość do konfrontacji, ale nie może za to płacić społeczeństwo, nie może za to płacić polska rodzina. To jest bez sensu.
2: Poprzednią wersję regulacji dotyczących koncernów paliwowych prezydent skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej, a w połowie września wysłał do Sejmu własny projekt ustawy dotyczący możliwości obniżania cen paliw. Maja Chwalińska wróciła na swoje najwyższe w karierze 21 miejsce w rankingu WTA. To po dotarciu do półfinału turnieju tenisowego w Singapurze. Iga Świątek w najnowszym notowaniu nadal zajmuje 9 miejsce. Liderką jest Jelena Rybakina. Wśród panów na czele też bez zmian prowadzi Włoch Jannik Sinner, a Hubert Hurkacz, który awansował dziś do finału turnieju w chińskim Chengdu, jest na 41 pozycji.
0: Ale to był dzień.
5: Pierwszy dzień tygodnia za nami, czas więc sprawdzić, czym w poniedziałek 28 września żyło nasze miasto. A zaczniemy od konfliktu nieoczywistego, ale takiego, który, no co tu dużo mówić, pewnie wśród mieszkańców wywołuje duże emocje. Parking przy ulicy Niemierzyńskiej został wyremontowany, a spółdzielnia mieszkaniowa zarządzająca budynkiem nieopodal postawiła tam szlaban. Powinna czy nie powinna? To dobre pytanie, na które odpowiedzi szukał Andrzej Kutys.
6: W sprawie konfliktu o parking przy Niemierzyńskiej Sylwia Cezasłomska z Biura Prasowego Urzędu podkreśla, że jest to teren miejski, wyremontowany za miejskie pieniądze. Miasto w tym momencie szuka rozwiązania problemu szlabanu, który tam stanął i zamierza wyznaczyć alternatywną drogę dojazdu. Nasz reporter pytał także o ustalenia rozmowy ze spółdzielnią.
7: Byliśmy na drodze do porozumienia, jednak do tego porozumienia związanego właśnie z możliwością przejazdu nie doszło. Było to przed samym odbiorem prac remontowych placu, natomiast no, cały czas mamy nadzieję, że uda nam się tutaj wypracować przede wszystkim z uwagi na mieszkańców korzystających z tego placu zadowalające rozwiązania.
6: Ja byłem tam na miejscu i według relacji jednego z mieszkańców, jak słyszymy, dobrze zorientowanego w całej materii, wygląda to w taki sposób.
8: Wszyscy tu wjeżdżali z okolicznych ulic, kto tylko chciał. No bo skoro miejski parking, to poszło takie ogłoszenie.
9: No w sumie trudno się dziwić.
8: Oczywiście,
9: nie?
8: Ale my się pytamy, a czy my nie płacimy podatków w tym mieście? Do tej pory na tym placu stało 80 samochodów. Jak wybudowano nam ten pseudoparking, zostało 40 parę. Mieszkańcy się zwrócili z podpisami do zarządu spółdzielni, żeby takowy szlaban postawić. Wszyscy sobie pozamykali dojazdy, a ta jest droga tutaj nasza. Myśmy na własny koszt zrobili, jako spółdzielnia, za 38 tysięcy.
9: Czyli to wy jako mieszkańcy, żeście się zwrócili do spółdzielni, żeby też, bo o ten szlaban, jak rozumiem, się rozeszło.
8: Oto. Myśmy zapłacili po 50 zł, żeby na telefon uruchomił się nam szlaban, jak wjeżdżamy. Ale tylko my i raz. Raz, jedyny raz zapłaciliśmy.
5: 36-letni asesor komorniczy ze Szczecina wykonał 400 przelewów nieuprawnionych, wykorzystał chorobę swojego szefa, zgarnął 16 milionów złotych, uzależnił się od hazardu i uciekł na Dominikanę. Został schwytany i grozi mu 25 lat więzienia. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. O szczegółach Julia Szozda, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.
10: Prokurator okręgowy w Szczecinie skierował do sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko byłemu asesorowi komorniczemu, który przywłaszczył na szkodę pokrzywdzonych ponad 16 milionów złotych. Oskarżony fałszował dokumentację komorniczą, na podstawie której banki, które prowadziły rachunki bankowe dla pokrzywdzonych, przelewały pieniądze na rachunek komornika, które później oskarżony przekazywał, przelewał na swoje prywatne rachunki bankowe. Ponadto oskarżony został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy, które polegało na obracaniu środkami przywłaszczonymi i dalszym transferowaniu. Część pieniędzy przeznaczył na bieżące potrzeby, w tym na podróże oraz gry hazardowe. Za przestępstwo przywłaszczenia tak znacznej kwoty pieniężnej ustawodawca przewidział karę od 5 do 25 lat pozbawienia wolności, a jeżeli chodzi o pranie brudnych pieniędzy, jest to przestępstwo zagrożone do 10 lat pozbawienia wolności.
5: Od dzisiaj, a właściwie od jutra rano, duże zmiany na ulicy Bohaterów Warszawy. To wskutek prac wodociągowych, a mówi Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
11: Prace jednak będą prowadzone na jezdni, dlatego skrzyżowanie będzie częściowo nieprzejezdne. Kierowcy jadący ulicą Jagiellońską w kierunku Piastów będą mieli nakaz skrętu w prawo. Nie będzie możliwości jazdy na wprost ani w lewo. Natomiast kierowcy jadący ulicą Bohaterów w Warszawie w kierunku Turzynu nie będą mogli skręcić na skrzyżowaniu w lewo. Będą też drobne korekty dla pasażerów komunikacji miejskiej. Wszystkie informacje oczywiście dostępne są na stronie www.zditm.szczecin.pl. My bardzo prosimy kierowców o szczególną uwagę w rejonie prowadzonych prac. Mamy nadzieję, że uda się uporać z zadaniem do końca tygodnia. Ruch będzie puszczony po odtworzeniu nawierzchni. Przypominam, rozpoczynamy we wtorek rano po szczycie komunikacyjnym. Mamy nadzieję zakończyć pracę do końca tygodnia.
5: I jeszcze na koniec jedno zdanie, wielka polityka i wrócimy do porannej rozmowy Radia Super FM, gdzie naszym gościem był Mariusz Grosek, odwiedzający województwo, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawialiśmy między innymi o tym, jak powinny wyglądać dobre relacje na pograniczu polsko-niemieckim.
12: Ja nie ukrywam, że jestem członkiem ruchu MAGA i uważam, że Polska musi mieć strategicznego sojusznika i takim świętym sojusznikiem są Stany Zjednoczone Ameryki. Co do Republiki Federalnej Niemiec, moje nastawienie jest dość negatywne, ale ja nie wykluczam też współpracy z Niemcami, dlatego że ona jest kluczowa. To jest jedno z państw wiodących w Unii Europejskiej, tylko że niestety ta landyzacja postępuje. Jeżeli Niemcy nie wycofają się z tych wszystkich ideologicznych pomysłów, z tych pomysłów dotyczących ETS-ów, pakietu energetyczno-klimatycznego,
5: no to chyba nie budzi takich emocji na granicy polsko-niemieckiej.
12: No, ale
5: na
12: powinno budzić. Wie pan, ja ci w hotelu czytam kartkę, że jeżeli nie powiesz swojego, tamtej swojej karteczki nie wieszę, to 40 litrów wody będzie mniej i dzięki Goskowi planeta nie będzie płonąć. No, no tak, ale wie pan, ale takie karteczki są w hotelach. Ja jestem zdziwiony, bo świętokrzyk nie ma. Szczerze, mnie to śmieszy.
5: A jutro rano mniej polityki, a więcej gospodarki. Profesor Jarosław Korpysa, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego. Już teraz zapraszam, Michał Kaczmarek. Cześć, dobrej nocy.
0: Ale to był dzień.
1: To jest Radio Super FM.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,